RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Dąbrowska parafia przygotowuje się do historycznego wydarzenia. Już w sobotę odbędzie się ogłoszenie tytułu Bazyliki Mniejszej dla Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Program świętowania pod hasłem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą rozpocznie się w środę 13 maja. Będzie to Dzień Wdzięczności i Jedności Wspólnoty. O godzinie 18 odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Wspólnota parafialna wyrazi wdzięczność żyjącym fundatorom, dobroczyńcom oraz wszystkim parafianom, którzy przez dziesięciolecia wspierali budowę i upiększanie kościoła. W czasie nabożeństwa zostanie wmurowana w mury świątyni kapsuła czasu z przesłaniem dla następców. Oprócz przesłania w kapsule znajdzie się również wykaz osób adorujących wieczystej adoracji, informacja o ofiarodawcach z ostatnich dwóch dekad, zdjęcia z tegorocznej pierwszej komunii i bierzmowania oraz inne pamiątki.
2: My sam tytuł odbieramy też jako hołd dla niezłomnej wiary naszych przodków i taki wyraz wdzięczności za mozolny trud, z jakim wznosili te świątynie w niełatwych powojennych czasach, ale też jest to wyraz wdzięczności za płomień wiary, który nam przekazali. Więc chcemy też, ciesząc się tym tytułem bardzo zaszczytnym, potwierdzić, że zachowujemy w pamięci wysiłek poprzednich pokoleń pracujących w tej parafii księży, tych wszystkich, którzy te świątynie upiększali, ale też którzy budowali żywy Kościół w ludzkich sercach.
1: Mówił proboszcz parafii, ksiądz Stanisław Cyran. W czwartek o godzinie 19 w Dąbrowskiej parafii będzie miał miejsce diecezjalny dzień skupienia dla kapłanów. W piątek o 18 mieszkańcy zgromadzą się w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych, by modlić się za budowniczych, proboszczów i ofiarodawców, którzy

0: Odeszli już do wieczności, a po mszy uczestnicy tej uroczystości pójdą w procesji na cmentarz. W sobotę o godzinie 10 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. O 11 będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Transmisja w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Samorządowcy z całej Polski są zaproszeni na Jasną Górę. W niedzielę 24 maja odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego pod hasłem z patronką samorządowców Świętą Kingą. Budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Jak mówi delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej, biskup Andrzej Jerz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazu i relikwii Świętej Kingi do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców.
1: Będziemy cały czas wracać do dziedzictwa świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięta jak obecnie. Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księni, stosowała właśnie te zasady.
0: Pielgrzymka rozpocznie się 24 maja o 10 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. O historii spotkań i 32 pielgrzymkach samorządowców opowie dr inżynier Tadeusz Wrona. Natomiast wykład Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami wygłosi ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, profesor Akademii Tarnowskiej. W swoim wystąpieniu Marek Jurek będzie mówił o nienegocjowalnych wartościach Świętej Kingi w misji samorządowców, a burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek opowie o gospodarności i służbie w wykładzie Święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. Mszy świętej o 12.30 będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Podczas tej liturgii nastąpi akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i Świętej Kindze. Dodam jeszcze, że w sobotę 23 maja biskup Andrzej Jerz będzie przewodniczył modlitwie apelowej o 21 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Rozpoczęła się rekrutacja do studium organistowskiego. Poprzez swoją działalność dydaktyczno-artystyczną studium stawia sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr do podjęcia w przyszłości posługi organisty i kantora. Poziom podstawowy dla organistów trwa 4 lata. Dla zaczynających od zera jest dodatkowo rok propedeutyczny. Zajęcia w studium specjalności kantor trwają przez 2 lata i są realizowane w soboty. Do studium przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy w przyszłości chcą pełnić posługę organisty lub już ją pełnią, a nie posiadają żadnego wykształcenia muzycznego do pełnienia tej funkcji. Warunkiem przyjęcia do studium jest słuch muzyczny i poczucie rytmu, które sprawdza powołana w tym celu komisja. Egzamin wstępny odbędzie się 19 września. Dokumenty należy dostarczać do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 30 czerwca.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
1: Dziękuję Ci, Synu Boży. Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od zła i niewierności. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, jakie są w Kościele. Jezu, prowadź mnie dziś w wierności Twoim przykazaniom.
0: Duchu Święty, bądź Ty sam natchnieniem i wykonawcą naszych postanowień i nie dopuść, byśmy się stali burzycielami tego, co święte i doskonałe. Chcemy iść dziś za Tobą, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
1: Aniele, stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie dziś, abym wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i z wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Go swoim życiem i swoją codziennością.
0: Tym zaś, którzy nie doczekali zorzy poranka, ukaż, Panie, swoje pogodne oblicze, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Świat pędzi coraz szybciej. Chcielibyśmy, żeby tempo zwolniło, ale tak się nie dzieje. Jest tylko gorzej. I im szybciej i bardziej gorączkowo wszystko się dzieje, tym bardziej transakcyjne i bezosobowe stają się nasze relacje. Czy zauważyłeś, jak mało obecnie czasu poświęcamy na budowanie relacji? Większość z nas jest, szczerze mówiąc, po prostu zbyt zajęta. Długie dojazdy do pracy, rzesze ludzi, presja. I nawet jeśli nie żyjesz w tego typu środowisku, wygląda na to, że im bardziej jesteśmy połączeni, dysponując dzisiejszą technologią na wyciągnięcie ręki, tym płytsze stają się nasze relacje. A kiedy tak się dzieje, stajemy się niecierpliwi. W tym naszym pośpiechu wystarczy, że ludzie nie ruszają się wystarczająco szybko, nie robią tego, co chcemy, czego od nich oczekujemy i niecierpliwimy się. Znasz tę minę zniecierpliwienia. Sprawia ona, że ludzie wyglądają, że my wyglądamy na zrzędliwych. Oto zdanie do przemyślenia. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Pomyśl o tym przez chwilę.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętych męczenników Nerusza, Achillesa i Pankracego. Według świętego Damazego papieża Nerusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, którzy przyjęli chrześcijaństwo i porzucili służbę wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Adretina. Uszkodzona płaskorzeźba przedstawiająca Achillesa jest najstarszym znanym wizerunkiem męczeństwa. Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flavii Domicelli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana, Flavia została wygnana na wyspę, a potem umęczona wraz z Neruszem i Achillesem. Święty Pankracy pochodził z frygijskiej rodziny szlacheckiej. Jako 40-letni chłopiec został ochrzczony, po czym zaczął rozdawać biednym swój majątek. To niezwykłe zachowanie zwróciło na niego uwagę władz, które szybko odkryły, że został chrześcijaninem. Kiedy odmówił wyrzeczenia się wiary, skazano go na ścięcie. Było to za panowania Dioklecjana około roku 304. Legenda ta nie ma jednak wartości historycznej. Nad grobem świętego Pankracego papież Symmachus zbudował około roku 500 bazylikę istniejącą po dzień dzisiejszy, choć kilkakrotnie przebudowywaną.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wtorek 6 tygodnia wielkanocnego, 12 dzień maja, wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2008 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Rzepa i ksiądz Andrzej Tokarczyk. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Niosą pomoc potrzebującym nie tylko z Sądecczyzny. Teraz mają do dyspozycji nową karetkę. Ratownikom medycznym pracującym w podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Łososinie Dolnej władze powiatu nowosądeckiego oficjalnie przekazały nowy ambulans. Inwestycja była kosztowna, ale niezbędna, podkreśla dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Andrzej Bodziony. Na nową karetkę trzeba było wydać ponad 640 tysięcy złotych, z czego część pieniędzy zostało przekazanych przez władze powiatu nowosądeckiego.
2: Samochód, który oprócz standardowego wyposażenia, które kosztuje 620 tysięcy złotych, wymaga jeszcze doposażenia w urządzenia, które znajdują się w każdym ambulansie. To jest respirator, to jest defibrylator, to są ssaki, to jest wiele urządzeń, które łącznie kosztować też będzie około 250 tysięcy, więc pełne wyposażenie ambulansu gdzieś domyka się w kwocie 900 tysięcy złotych.
0: Podstacja w Łososinie Dolnej jest jedną z najbardziej obłożonych pracą na Sądecczyźnie. Pomoc udzielana przez załogę tej karetki dociera nie tylko do mieszkańców powiatu nowosądeckiego, ale często także do ludzi z powiatu limanowskiego czy tarnowskiego. W Tarnowie będzie więcej kamer. Miejski monitoring zyska 2 nowe urządzenia. O planach na rozwój sieci monitoringu mówił w programie Słowo za Słowo komendant Straży Miejskiej w Tarnowie Krzysztof Tomasik.
3: W tym roku uda się dokonać stworzenia 2 zupełnie nowych punktów kamerowych. Duży udział finansowy w tym przedsięwzięciu mają rady osiedli, a będzie jedna kamera przy ulicy Skowronków, jak również będzie kamera na Marynarki Wojennej. W tej chwili jest ponad 50 kamer, więc jest co oglądać. Proszę też mieć na uwadze, że na przykład taka kamera, która znajduje się na rynku, jest w stanie sprawdzić, co się dzieje na ruinach na przykład Góry Świętego Marcina, czy tam dochodzi na przykład do zachowań niepożądanych.
0: Straż Miejska pozyskała dofinansowanie z funduszy szwajcarskich prawie 400 tysięcy złotych. Tych egzaminów nie da się oblać, ale od nich zależy, do jakiej szkoły pójdą zdający. Pierwszy egzamin już za ósmoklasistami. Wczoraj zmierzyli się z językiem polskim. Uczniowie szkoły podstawowej nr 24 w Tarnowie, z którymi rozmawialiśmy tuż po egzaminie, liczą, że zdobyli wystarczająco dużo punktów, żeby dostać się tam, gdzie planują.
4: Chciałabym iść do 9 technikum zespół szkół ekonomiczno-ogrodniczych na hodowcę koni.
5: Chyba raczej do plastyka, więc to egzamin to tak nie patrzą.
6: Do liceum 5, 4 albo 3. Mi się wydaje, że będę miał z 80%. Dobrze mi poszło wszystkie zadania i opowiadanie ładnie napisałem. Na dużo słów. Na temat przygody z małym księciem.
7: Wydaje mi się, że technikum z szkoły, zespół szkół budowlanych. Takie 70-80% będzie. Na to liczę.
0: A dziś na egzaminie ósmoklasisty matematyka, jutro język obcy.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Zimnych ogrodników w kalendarzu. Sprawdźmy, co przygotowaliśmy dla nas, zimni ogrodnicy. No i dzisiaj chłodno, 13 stopni, pochmurno, deszczowo, maksymalnie 13. I teraz o poranku mamy 13 stopni. Jutro wcale nie będzie cieplej, jutro 14 stopni, ale po południu ma być słonecznie i kolejne dni powinny być już coraz cieplejsze. W czwartek 19, piątek 19, sobota 18
0: dobrej
2: stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wtorek nie tylko pochmurny, deszczowy, ale do tego jeszcze by wiatr zachodni i północno-zachodni z prędkością nawet do 30 km na godzinę. Dobra informacja a propos zimnych ogrodników. Temperatury w nocy dodatnie plus 5 stopni w nocy. Kolejne noce to plus 4, ale z czwartku na piątek to już plus 8 stopni. Tak więc przynajmniej tutaj ogrodnicy no, nie będą narzekać, że znów lokalnie mogą występować przymrozki, a wiemy, że te ostatnie przymrozki no to zdziesiątkowały nam te sady troszeczkę. 25 minut nam zostało do godziny 7. Wtorek, retro wtorek, czyli przeboje, hity sprzed lat.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
6: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
7: Po reklamie.

0: Wtorkowo Marek Biliński, ucieczka z tropików, a my wręcz odwrotnie, w tropiki byśmy uciekli. Za oknami no chłodno, pochmurność, zimnych ogrodników. Przypominam, dzisiaj te temperatury nas nie będą rozpalać, bo maksymalnie w ciągu dnia to tylko 13 stopni, tak więc tropiki marzą nam się, no ale niestety nie ma tak dobrze. 12 minut nam zostało do godziny 7, czas do pracy. No to spoglądnijmy na ulicę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: W nocy nam popadało, w ciągu dnia też będzie nam padało, tak więc kierowcy, uważajcie na te zmienne warunki na tych naszych drogach. I a propos tutaj uwagi, to a propos właśnie tego poruszania się, pęknięta opona za węzłem Tarnów, to autostrada A4, za węzłem Tarnów centrum, kierunek Kraków, tam nikomu się nic nie stało, bez utrudnień. Na Mroźnej mamy teraz kolizję dwóch pojazdów, też bez utrudnień, nikomu się nic nie stało. To tyle a propos zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A jak wyglądają inne tutaj jeszcze nam ulice? No spory ruch nam się już robi o poranku, przed 7, czyli jedziemy do pracy. Są tacy, którzy do szkoły też samochodem się przemieszczają i ten zmożony ruch mamy na Konarskiego, bez postoju, Dąbrowskiego Gumniska też bez postoju. Więcej tych samochodów napotkacie na Klikowskiej, szczególnie tutaj w okolicach ronda elektrycznego Wyszyńskiego, jadąc Klikowską od Ziołowej Rzeźniczej już powolutku do tego ronda. Wzmożony ruch też Aleje Kwiatkowskiego, tutaj szczególnie od strony Mościckiego, od strony Witosa spokojnie, pusto, z Blitowska również bez utrudnień i Koszycka. No, praktycznie do samego skrzyżowania dojeżdżamy, Czerwona Krakowska, nie zatrzymujemy się, jak już to tylko gdzieś na wysokości Pawłowskiego, to dosłownie przed samym skrzyżowaniem zmiana świateł, no i możemy sobie jechać i kontynuować jazdę dalej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: To tyle na razie dla zmotoryzowanych. Ponownie przed 8, przed godziną 9 jeszcze raz wyjedziemy na ulicę, będziemy sprawdzać sytuację i również przed godziną 8 zaglądniemy do tego naszego pojazdu i sprawdzimy wyposażenie. Czy mamy apteczkę? No właśnie, są tacy, którzy mają tą apteczkę, są tacy, którzy nie mają tej apteczki, a szczególnie warto zwrócić uwagę na apteczkę. Dlaczego? O tym przed godziną 8.

4 minuty nam zostało tylko do godziny 7. O 7 na wiadomości, po wiadomościach oczywiście prognoza pogody. A dziś szczególnie się przyglądamy pogodzie, bo przecież mamy zimnych ogrodników. A nauka potwierdza, że to nie tylko przesądy. Meteorolodzy mówią jasno, że w połowie maja następuje zmiana cyrkulacji powietrza. Z północy spływają zimne masy powietrza, często z nad Grenlandii. No i dlatego akurat w tym czasie tak zwanych zimnych ogrodników, no mamy, odczuwamy ten chłód, tak więc patroni ogrodników, święci, których wspomnienia wypadają właśnie w te dni, no nie

Niestety my tutaj te dni mamy zimne, chłodne, no i traktowani są jako chłodni patroni, zimni patroni, no bo za oknami te temperatury nas nie będą rozgrzewać, Pankracego, Serwacego, Boniface, a później, no, zimna Zośka, czyli źli na ogrody chłopacy. Jednym słowem, tak by można było rzec. No ale mam nadzieję, że te temperatury nie będą nam za bardzo dokuczać. Dzisiaj 14 stopni, 13, tyle może wskazywać termometr, jutro podobnie, ale za to już w czwartek 19 stopni, piątek 19 stopni, a przecież piątek jest zimnej Zośki, no to wydaje mi się, że ta Zośka nie będzie taka zimna jak zazwyczaj. Danger Zone, czyli my teraz Kenny Loggins, no to lecimy tutaj Top Gun filmowo-muzycznie, no za chwilę punktualnie o 7 wiadomości.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: IMGW ostrzega przed opadami i przymrozkami. Maryja, matka papieża, wśród najchętniej oglądanych produkcji w polskich kinach. Tarnowscy studenci przejmą klucze do miasta. Akademia Tarnowska szykuje się do juwenaliów. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Zjawiska te występują lub mogą występować w południowej i południowo-wschodniej części kraju. IMGW ostrzega też przed przymrozkami. Aleksander Przoniak.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W związku ze spływem wody opadowej i opadami w zlewni Brynice w województwie śląskim prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego na stacji hydrologicznej Szabelnia na Brynicy. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach jest średnie. Na noc z wtorku na środę prognozowane są także przymrozki. Wystąpią one w województwach małopolskim, podkarpackim, podlaskim i śląskim.
4: A więcej o pogodzie na zimnych ogrodników i zimnej Zośki zaraz po wiadomościach. Sądeckie wodociągi rozszerzają współpracę z gminą Chełmiec w kwestii odbioru i oczyszczania ścieków. Pierwsza umowa została podpisana pod koniec zeszłego roku. Teraz przyszła pora na kolejne, które zakładają odbiór ścieków z części miejscowości Librantowa i Naściszowa. Podobnie jak w przypadku znajdujących się na granicy Nowego Sącza i gminy Chełmiec ulic Falkowskiej i Marcinkowickiej. Wójt Stanisław Kuzak uważa, że to korzystne rozwiązanie.
6: Ścieki będą mogły iść do sądeckich wodociągów, przede wszystkim grawitacyjne. Nie będziemy musieli budować parunastu przepompowni ścieków. Dzisiaj koszt wybudowania przepompowni ścieków to jest w granicach 200 tysięcy złotych jednej sztuki i przede wszystkim dla mnie ekonomia. Mówimy o Librantowie, mówimy o Naściszowie i mówimy o część Klimkówki. Z tego co tutaj mamy przeliczone, to jest ponad 200 domów, jeśli finalizujemy to wszystko, to jest ponad 200 domów, gdzie będziemy mogli odprowadzać te ścieki do Nowego Sącza.
4: Już wcześniej podpisano umowy, które zakładają odprowadzenie ścieków z ulic Lwowskiej, Obłazy, Helnej i Ziołowej w Nowym Sączu do sieci kanalizacyjnej gminy Chełmiec w Piątkowej. W tym przypadku sądeckie wodociągi przygotowały wielowariantową koncepcję, która jest teraz analizowana. Tymczasem już teraz ścieki z miejscowości Piątkowa trafiają do sieci sądeckich wodociągów.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Już blisko 50 tysięcy osób obejrzało film pod tytułem Maryja, matka papieża w reżyserii Jana Sobierajskiego. Film wciąż jest dostępny w kinach i na pokazach grupowych. To nie jest typowa historia o Janie Pawle II. Produkcja skupia się na jego duchowej relacji z Maryją i ukazuje drogę do rozwiązania współczesnych kryzysów.
8: Chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić na pójście na film Maryja, matka papieża, gdyż opowiada on o naszym wspaniałym, cudownym Janie Pawle II i jego niesamowitej relacji z najbardziej wpływową kobietą świata, czyli Maryją, która jest także naszą matką.
4: Zapraszał tarnowski aktor Marcin Kwaśny. Zdjęcia realizowano w miejscach szczególnie ważnych dla duchowości papieża i kultu maryjnego, m.in. w Fatimie, w Watykanie i Rzymie, a także w Polsce, Giedrzwałcie, Częstochowie, Wadowicach i Osowie. Film przypomina również o znaczeniu ślubów jasnogórskich oraz głęboko zakorzenionej w polskiej tradycji maryjności. Tarnowscy studenci przejmą klucze do miasta. Akademia Tarnowska szykuje się do juwenaliów. To integracja społeczności akademickiej i złapanie oddechu przed zbliżającą się sesją letnią. Juwenalia tradycyjnie odbędą się w plenerze, nie zabraknie też muzycznych gwiazd. Symboliczne otwarcie bram kampusu Akademii Tarnowskiej będzie w sobotę 23 maja o godzinie 16. Godzinę później, czyli o 17, na scenie pojawi się polski zespół folklorystyczny Baciary.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: To sprawdzamy, to prognozujemy pogody. Stacja Meteo Mościce, co dla nas przygotowała? Deszcz w ciągu dnia, 13 stopni i teraz nam tutaj w regionie pada. Mokre ulice, mokre chodniki, parasol nam się przyda w ciągu całego dnia. No i noce. Czy będą tutaj przymrozki w regionie tarnowskim? No dziś w nocy ma być plus 5 stopni i oby ta temperatura nam się utrzymała. Kolejna noc to plus 4, jutro 14.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Wstępnie prognozy nie są złe dla regionu tarnowskiego, bo tych przymrozków nie widać dobrze. Oby tak zostało, bo przecież wiemy, że to takie przymrozki, no to niezbyt dobre dla tych naszych nowalijek, dla tych naszych drzew owocowych. A zimni ogrodnicy, no praktycznie do piątku, bo tutaj nie tylko zimni ogrodnicy, ale jeszcze zimna Zośka w piątek i te temperatury będą nam się zmieniać. Tak więc w pogodzie zachodzą poważne zmiany, które odczujemy praktycznie wszędzie. No i będziemy czuć to ochłodzenie, ale to ochłodzenie tylko, przypominamy, do czwartku. W czwartek już temperatura powinna podskoczyć nam do 19 stopni w ciągu dnia, a z czwartku na piątek w nocy to będzie nawet plus 8 stopni. 6,5 minuty mamy po siódmej.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
7: Skoda.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
1: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: To była autopromocja.

Od razu mamy po godzinie 7, zaglądamy do naszego kalendarza. W kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a pielęgniarka jest zawodem o dużej wartości społecznej, gdyż wiąże się z ogromnym poświęceniem, oddaniem, tak więc pozdrawiamy wszystkie pielęgniarki, ale też i pielęgniarzy, bo panowie też tą rolę pełnią. A pierwsza polska pielęgniarka uhonorowana za szczytem była Maria Tarnowska. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że na świecie pielęgniarki są reprezentowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarstwa, utworzoną w 1899 roku. Obecnie należą do niej 123 kraje. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, tak więc jeszcze raz pielęgniarki i pielęgniarzy pozdrawiamy. Dzisiaj również a propos naszego zdrowia, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, to właśnie w drugi wtorek maja przypada Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Jest to dzień, w którym prowadzone są różnego rodzaju kampanie mające na celu właśnie poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat udaru. Jednym z głównych założeń jest także okazywanie wsparcia oraz pomocy osobom, które właśnie przeżyły udar. Najwięcej, bo aż 80% udarów dotyczy mózgu, a jego przyczyna jest przeważnie zwężenie bądź zamknięcie światła naczynia, które doprowadza krew do mózgu. W Polsce ta choroba dotyczy około 70 tysięcy osób rocznie, z czego 30% z nich niestety umiera. Jest to bardzo poważna choroba, która wymaga natychmiastowej reakcji w chwili pojawienia się. Dzień profilaktyki udarowe. Dziś również w kalendarzu a propos zdrowia mamy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Z roku na rok rośnie liczba osób, które chorują na czerniaka. Jest to nowotwór, który tworzy się w wyniku zezłośliwienia melanocytów, komórek barwnikowych. Szybko wykryte zmiany powodują, iż istnieje ogromna szansa na całkowite usunięcie oraz wyleczenie pacjenta. Dlatego tutaj bardzo ważna jest profilaktyka. Europejski Dzień Walki z Czerniakiem i na temat zdrowia jeszcze my będziemy mówić na antenie Radia Rady Małopolska w porannym naszym dzisiejszym spotkaniu, a jeszcze przy okazji my mamy też, a propos zdrowia, międzynarodowy również tutaj Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Co to takiego? To chodzi tutaj, upamiętnia rocznicę urodzin tutaj Florence'a Nightingale'a, twórcę nowoczesnego pielęgniarstwa, u której rozpoznano właśnie to schorzenie. Tak więc my dziś sporo wyjątkowych i ważnych tutaj a propos dzisiejszego dnia wydarzeń i jeszcze raz ten temat, a między innymi te tematy będziemy poruszać troszeczkę później. A propos jeszcze kalendarza, to pozostańmy jeszcze przy naszych dzisiejszych solenizantach. Jak mówiłem, zimnych ogrodników cały czas mamy. Dzisiaj Pankracego, Dominika, Joannę, Jana, Jazona i Meldy, Achillesa, Germana, Teodora i Domicela. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No oczywiście dedykacja muzyczna przygotowana. Anna Jantar dla was specjalnie zaśpiewa. No i również piosenka dedykowana tym wszystkim, którzy urodzili się 12 maja.

tak, do tego tańca zaproszono Zanna Jantar, którą zaprosiłem do tańca zimnych ogrodników. No i tak sobie tańczymy z tymi zimnymi ogrodnikami, deszcz pada, temperatura 13 stopni. A propos tańca, no to nie tylko tańce, ale w ogóle fiesta wielka, wielka w Barcelonie, bo chyba lepiej być nie mogło. Barcelona pokonała Real Madryt, zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii, no i wczoraj w Katalonii zorganizowano wielką fetę na cześć zawodników Barcelony, Barsy. No i między innymi mogliśmy oglądać takie obrazki, jak Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zajadali się pizzą na dachu autobusu. A propos do sportu i a propos dobrych jeszcze informacji, no to Iga Świątek, tutaj warto powiedzieć, że tylko 3 gemy oddała Naomi Osace. Iga Świątek w meczu o ćwierćfinał prestiżowego turnieju WTA w Rzymie. Nasza najlepsza tenisistka dominowała od pierwszego gema i w nieco ponad godzinę zakończyła spotkanie, tak więc to są bardzo dobre informacje i kolejne dobre informacje sportowe już za chwilę na antenie Radia Reden Małopolska, punktualnie o godzinie 7:30. My na chwilę wyskoczymy jeszcze przed wiadomościami sportowymi nad morze. Nie nad polskie morze, bo nad polskim morzem też pochmurno, też deszczowo, zimno. No to gdzieś może nad Adriatyk sobie wyskoczmy. Tam dużo na pewno cieplej. On the beach, Chris Ria, retro wtorkowo.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza Cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje Ci motywacji, to miejsce jest dla Ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
4: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Czy Marcin Brosz pozostanie szkoleniowcem BrookBet Termaliki Nieciecza w kolejnym sezonie? Trener konsekwentnie utrzymuje, że czas na takie dyskusje będzie dopiero, gdy zakończą się aktualne rozgrywki, a wiemy już, że Słonie spadną z piłkarskiej ekstraklasy. Marcin Brosz podkreślił, że póki co skupia się na zbliżających się jeszcze meczach z Arką Gdynia i Lechią Gdańsk.
8: Ja chcę przygotować zespół, nie dywagować, nie rozmawiać o rzeczach, które są oczywiście ważne, które się odbywają w gabinetach. Ja jestem trenerem, ja kocham boisko, kocham zieleń, kocham tam wyjść. Mamy dwa bardzo ważne mecze. Gramy z dwoma z Trójmiasta zespołami i one są tak samo ważne jak pierwsza i druga kolejka. I myślę, że tego też oczekuję od wszystkich zawodników, wszystkich pracowników klubu. Skoncentrowania się na tym, żeby klub pokazać w jak najlepszym świetle, żeby być skoncentrowanym na tym, co nas czeka, na co mamy wpływ. Natomiast te rzeczy zostawić po sezonie.
7: Marcin Brosz prowadzi BrookBet Termalikę od marca 2024 roku. Zespół pod jego wodzą najpierw awansował do Ekstraklasy, a wiadomo już, że drużyna zniesie czy spędzi w niej tylko sezon, a w kolejnym będzie rywalizowała na zapleczu, czyli w pierwszej lidze. Aleksandra Kałucka zaliczyła życiówkę na zawodach we wspinaczce sportowej World Climbing Series rozgrywanych w Chinach. W konkurencji na czas w półfinale tarnowianka pokonała ściankę w rekordowym dla siebie czasie zaledwie 6,09 sekundy. W biegu finałowym było o 0,03 sekundy wolniejsza, jednak ten rezultat i tak zapewnił jej złoty medal na zawodach, które wcześniej były określane mianem Pucharu Świata. Siostra bliźniaczka Aleksandry, Natalia, na tych samych zawodach znalazła się tuż za podium na czwartym miejscu. W Chinach startował także Oskar Szalecki, na co dzień reprezentant AZS-u Akademii Tarnowskiej. Zajął 49. miejsce w kwalifikacjach. Wracamy jeszcze do piłki nożnej. UKS Trójka, Staszkówka Jelna jest już niemal pewna pozostania w pierwszej lidze. Do końca sezonu zostały jeszcze 3 mecze, a drużyna prowadzona przez Wojciecha Mroza zajmuje 7. miejsce w tabeli na 12 drużyn. Tak wygląda sytuacja po porażce 1-3 z Czarnymi Sosnowiec.
9: My tak troszkę falowaliśmy. Mamy problem ze stabilnością. Dobre mecze przeplatamy troszkę słabszymi, dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Choć namieszaliśmy w paru meczach i uważam, że pomimo faktu, że mamy najmłodszy skład w lidze, jesteśmy groźni dla wszystkich. No ale dla nas najważniejsze jest to, że gramy swoimi dziewczynami, tak? Dziewczynami z regionu w dużej mierze i ogrywamy ich na szczeblu centralnym.
7: Mówił trener Wojciech Mróz. Dodajmy, że ostatnio młodziczki UKS Trójki Fakro Jelna wygrały w siennej turniej półfinałowy Mistrzostw Polski. Zanotowały 3 zwycięstwa, co dało awans do czerwcowych finałów w Jarocinie. Sądeczanki bronią tytułu piłkarskich mistrzyń Polski w tej kategorii wiekowej. Zawodniczki startu Nowy Sącz ze srebrnymi medalami Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie stołowym. Podczas turnieju w Gliwicach Dominika Kulczyk i Izabela Stefańska zajęły drugie miejsce w grze podwójnej. Doszły do finału, gdzie przegrały 0-3 z rywalkami z Ostródy. Dominika Kulczyk doszła też do ćwierćfinału singla, co dało jej 5. miejsce. Izabela Stefańska była 17. Ponadto zawodniczki startu dotarły do ćwierćfinału w kategorii drużynowej. Wystąpiły w składzie Dominika Kulczyk, Izabela Stefańska i Wiktoria Cebula.
6: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Wtorek pochmurny, wtorek deszczowy i wtorek chłodny. I teraz nam ten deszcz towarzyszy. Proszę pamiętać o parasolu. Przyda nam się ten parasol w ciągu dnia. Cały dzień zapowiada na się z deszczami, a jutro już troszeczkę zmiana pogody. Więcej chmur, po południu słońce, na szczęście jutro bez deszczu. Dziś maksymalnie to 13 stopni, jutro 14.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: W nocy mamy plus 5 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, a ciśnienie o poranku wynosi 975 hektopaskali.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: 25 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę drogi. Wcześniej jednak. Tears for Fears. Przypominam dzisiaj retro wtorek. Hity sprzed lat. Shout.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
7: Skoda.
9: A kto to?
10: To Jan Sebastian Bach.
9: A gdzie to?
10: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
9: A co to?
10: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
9: A, to ja też chcę!
10: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
9: Ło, to super!
10: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
11: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: 14 minut nam zostało do godziny 8. No to jeszcze raz my wyjeżdżamy na ulicę, my sprawdzamy sytuację. My deszczowo, pochmurno, ten deszcz teraz nam pada, ulice mokre, my kierowcy uważajcie, na drogach zrobiło nam się ślisko, tak więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że inna przyczepność jest tych naszych kum i dostosować prędkość do tych warunków, jakie nam panują. Temat apteczka, o którym wspominałem, że będę teraz przed godziną 8 mówił, no i każdy kierowca okazuje się będzie musiał kupić apteczkę, mieć tę apteczkę. Są tacy kierowcy, którzy tą apteczkę już mają, cały czas tą apteczkę wożą, ale są tacy, którzy tej apteczki jeszcze nie mają. Tydzień temu Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że planuje wprowadzenie apteczki na listę obowiązkowego wyposażenia samochodu. No i to wystarczyło, by ceny tych zestawów poszybowały, dlatego warto teraz się już rozglądnąć i kupić sobie jeszcze w takiej rozsądnej cenie ten zestaw, tą apteczkę. Tak do końca to nie wiadomo, kiedy dokładnie Ministerstwo Infrastruktury wprowadzi obowiązek wożenia apteczki w każdym samochodzie, ale może stać się to bardzo szybko. Projekt nowelizacji rozporządzenia ma być gotowy jeszcze przed końcem drugiego kwartału 2026, co to oznacza, że jeżeli my będziemy wola ministra infrastruktury, te nowe przepisy mogą wejść w życie nawet jeszcze przed wakacjami. Tak więc ta apteczka jeszcze przed wakacjami będzie już na obowiązkowym wyposażeniu, ale wydaje mi się, że powinna być cały czas na tym obowiązkowym wyposażeniu, tak więc jeżeli ktoś nie ma, to czym wcześniej kupi, to tym lepiej. Tak więc proszę o tym pamiętać, a ceny tych apteczek, no wahają się do 30-35 zł jeszcze, ale już w niektórych sklepach można kupić taką apteczkę od 40 nawet do 70 zł i te ceny mogą się zmieniać. A to wszystko za sprawą właśnie nowelizacji i tutaj my, kto wiemy, być może będziemy musieli więcej zapłacić, dlatego no przezorny, jak to się mówi, zawsze ubezpieczony, proponuję, żeby już teraz zakupić, jeżeli ktoś takiej apteczki nie posiada. No i wprowadzenie na listę obowiązkowego wyposażenia samochodu, to tylko chyba kwestia po prostu czasu. Ulica Tarnowa, spokojnie bez zdarzeń drogowych, przypomnę, na Mroźnej godzinę temu stłuczka dwóch pojazdów, bez utrudnień, teraz spokojnie, ale tych samochodów, no troszeczkę więcej mamy już na tych naszych ulicach, no i już nie można mówić, że płynnie na naszych drogach, zatrzymujemy się, no i w paru miejscach tutaj już czekamy na pokonanie niektórych odcinków. Klikowska standardowo o tej porze, czyli przed 8, to spory ruch już tutaj od Jabłoniowej, Miętowej powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, później też powoli jadąc Klikowską od Paderewskiego, Winiawskiego do Ronda Sławskiego, Klikowska, też Kotnik. Zobaczmy sobie kolejne ulice Konarskiego, praktycznie na całym odcinku wzmożony ruch w kierunku Narutowicza, podobna sytuacja Tuchowska, powoli już od Drzymały na ulicy Gumnickiej, krótki postój dojeżdżając do Dąbrowskiego, na Mickiewicza też wzmożony ruch, szczególnie na wysokości Matki Bożej Fatimskiej i na wysokości tutaj mniej więcej ulicy Legionów. Więcej pojazdów też Słoneczna między Rondem Starodąbrowska a skrzyżowaniem Matki Bożej Fatimskiej. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa, no powoli, a nawet stoimy już na Rondzie Solidarności w kierunku Czerwonych Klonów, natomiast Aleja Kwiatkowskiego od Mościckiego tutaj płynnie, bez utrudnień. Podobna sytuacja na ulicy Zblitowskiej. No i zobaczmy sobie na Koszycką. No i tu już nam się zmieniło. Przed godziną do samego skrzyżowania już dojeżdżaliśmy. My teraz na wysokości Dobrzańskiego Hubala trzeba się zatrzymać. No i poczekać troszeczkę, zanim dojedziemy do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To tyle na razie. Z dróg, drogi, jeszcze raz na antenie Radia RD Małopolska w tym paśmie porankowym przed godziną 9:00, a teraz Jan Wojdak, zespół Wawele, nie szkoda róż.

No to tańczymy, tańczymy z Krzysztofem Krawczykiem we wtorek, 4 minuty dokładnie przed godziną 8. W deszczowym wtorek my tańczymy. O 8 wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, jak co dzień 8, 10 słowo za słowo. Dziś gościem radia będzie Piotr Kopa, rzecznik prasowy Akademii Tarnów.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Mały Burek w Tarnowie podzielony murem. Czy konflikt właścicieli doprowadzi do likwidacji targu? O tym już za chwilę. Tarnowski Cech Rzemiosł Różnych świętuje 75-lecie istnienia. Dziś egzamin z matematyki. Ósmoklasiści liczą na dobre wyniki.
8: Powinno jakoś pójść tak. Matematykę bym chociaż się na 50%, bo nie liczę na jakieś duże wyniki.
7: Samorządowcy z całej Polski zaproszeni są na Jasną Górę. Wiadomości o 8, Anna Tamleczko zapraszam. Na początek jednak...
9: Ważna informacja.
7: W Grybowie na drodze wojewódzkiej 981 w kierunku Konsolowej doszło do kolizji. O poranku zdarzyły się tam dwa samochody osobowe. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracuje jeszcze straż pożarna. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Służby przypominają, żeby dostosować prędkość i styl jazdy do warunków panujących na drogach. Droga hamowania na mokrej od deszczu jezdni może się wydłużać. Łatwo jest też wpaść w poślizg. Sprzedawcy i klienci Małego Burku przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie alarmują o absurdalnej sytuacji, która ma tam miejsce. Jak relacjonują, jeden z właścicieli placu stawia właśnie na środku targowiska mur mający ogrodzić jego połowę od części sąsiada. Według właścicieli stoisk znajdujących się za konstrukcją mur nie tylko zasłoni niemal całkowicie ich sklepy, ale również znacznie utrudni dojście do nich klientom i dostawcom. Właścicielka sklepu z kosmetykami mówi, że mur uniemożliwia dostanie się do jej stoiska na przykład matkom z wózkami lub osobom niepełnosprawnym.
10: Ja mam sklep zaraz na końcu i przy tej od czwartku jestem zastawiona jakby takim rusztowaniem. Przeczytałam sobie różne akty prawne. W całą niedzielę tu siedziałam i czytałam. I w tych wszystkich aktach, które mówią, to nie ma czegoś takiego, żeby właściciel, nawet ten drugi właściciel, który nas tutaj odgradza, mógł wziąć i tak zastawić mi sklep, żebym ja do wejścia, jak otwieram drzwi, nie miała nawet pół metra.
11: Jak pani widzi przyszłość w takim...
10: Żadnej. To będzie musiało upaść po prostu. A szkoda nam klientów i nas. Bo ja tutaj już jestem prawie 30 lat, panie też trochę lat tutaj siedzą, klientów mają super, nie wiem o co tu chodzi, jak nawet jest walka między nimi, to powinni tu jakoś między sobą się dogadać, a nie robić takich rzeczy nam tutaj.
7: Właścicielka części placu, która znajduje się za murem, Ewa Chlebuś, tłumaczy, że konflikt rozpoczął się po śmierci ojca drugiego właściciela. To właśnie ze zmarłym sąsiadem ustalane miały być zasady współpracy, do których według pani Ewy jego syn się nie stosuje. Ewa Chlebuś skierowała już sprawę do sądu. Przyznaje jednak, że procedury trwają długo, a w tym czasie mur rośnie. Właściciela części placu znajdującej się przed murem spotkaliśmy przy budowanym przez niego murze, ale nie chciał komentować tej sytuacji. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej rdn.pl. Przez prawie miesiąc będą utrudnienia na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Jak informowaliśmy, w poniedziałek rozpoczęła się wymiana rur na odcinku od ulicy Kościuszki do Narutowicza. W związku z tym jest zawężenie do jednego pasa ruchu na ulicy Jagiellońskiej. Te prace są konieczne, mówi prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina.
0: Jest to stara sieć budowana na początku XX wieku, żeliwna, która jest bardzo awaryjna. Zresztą w tamtym roku mieliśmy taką sytuację, w której ta sieć uległa uszkodzeniu, a jej remonty i naprawy powodowały uszkodzenia w kolejnych fragmentach tej sieci. To jest około 120 metrów. Właściwie całość będzie prowadzona metodą bezwykopową. To tylko wejścia i wyjścia tej sieci, gdzie wprowadzane są urządzenia do wykonania tej metody, będą ograniczać ruch w tamtym zakresie.
7: W kolejnym etapie roboty obejmą rejon skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Kościuszki. W tym czasie nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Jagiellońską od strony Wąsowiczów, poinformował Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Prace prowadzone będą w nocy, wyznaczone będą objazdy.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Z patronką samorządowców świętą Kingą budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Pod takim hasłem w niedzielę 24 maja odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę. Jak mówi delegat do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jesz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej, która jest patronką samorządowców. Biskup Andrzej Jesz dodaje, że ważną kwestią jest dzisiaj budowanie jedności małych ojczyzn.
11: Te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji i działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesów reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach działania samorządowców i samorządów, to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót odbudować.
7: Pielgrzymka odbędzie się 24 maja mszy świętej o 12:30 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Będzie przewodniczyć biskup Andrzej Jesz. Podczas tej liturgii nastąpi akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i świętej Kindze. Rzemieślników w Polsce ubywa, a młodzi coraz rzadziej decydują się na naukę tradycyjnych zawodów. Brakuje im, jak mówią doświadczeni fachowcy, nie tylko chęci, ale i serca do pracy w rzemiośle. Tymczasem cech rzemiosł różnych w Tarnowie świętuje w tym roku 75-lecie działalności. To ważny jubileusz dla lokalnego środowiska, które od pokoleń budowało tarnowską przedsiębiorczość. O tym, jak zmieniało się rzemiosło i z jakimi problemami dziś mierzą się fachowcy, opowiadali na antenie RDN Małopolska przedstawiciele cechu. Tarnowski cukiernik i członek zarządu cechu Stanisław Bańbor, który w zawodzie pracuje od niemal 60 lat, ubolewa, że młodym brakuje dziś serca do tego fachu.
12: Rzemiosło w ogóle to upada i to trzeba sobie prawdę powiedzieć. Nie ma chętnych do nauki zawodu. Dzisiaj tylko jest komórka, telefon, Facebook i to jest całe ich zainteresowanie. Ale takiego prawdziwego podejścia do nauki zawodu to niestety nie ma. Dobry rzemieślnik to jest taki rzemieślnik, który podchodzi do tego z zamiłowaniem. Nie, że on przyjdzie do zakładu, bo on musi coś robić. Nie, on ma to kochać. Ja miałem takich uczniów, pyta się mi dziecko, a czy szefie, czy ja to muszę? Nie, ty nic nie musisz. Jak ty masz na siłę robić, to nie ma sensu.
7: Przedstawiciele cechu zwracają uwagę, że wiele zawodów powoli zanika. Coraz trudniej spotkać dziś kaletnika, szewca czy kowala. Są jednak branże, które wciąż mają przyszłość. Wśród nich rzemieślnicy wymieniają przede wszystkim motoryzację, usługi fryzjerskie czy kosmetyczne. Obchody jubileuszu 75-lecia tarnowskiego cechu rzemiosł różnych odbędą się w najbliższą sobotę. W południe w Bazylice Katedralnej w Tarnowie mszy świętej przewodniczyć będzie biskup Stanisław Salaterski. Dzisiaj ósmoklasistów czeka egzamin z matematyki. Na rozwiązanie zadań zdający mają 125 minut. Uczniowie szkoły podstawowej nr 24 w Tarnowie, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że do egzaminu podchodzą bez stresu, choć w ostatnich dniach powtarzali niektóre zagadnienia.
8: No, matematyka to jej się jakoś najmniej stresuje. Najbardziej angielskiego się stresuje. Z matematyki to orłem to ja nie jestem. Ale myślę, że powinno jakoś pójść. Tak, matematykę bym się chociaż się na 50%, bo nie liczę na jakieś duże wyniki.
13: No, nie boję się w ogóle. stresuję się trochę, ale wydaje mi się, że jakoś to pójdzie.
14: Matematyka myślę, że pójdzie nawet dobrze.
15: Pójdzie raczej źle.
7: Maraton egzaminów zakończy jutrzejszy test z języka obcego. Tyle o tej porze, zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska, Piotr Kopa, rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Laskowa, Piotr Stach.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Parasol od wczesnych godzin porannych ciężko pracują, otwartym deszczem pada i dziś ten deszcz będzie nam padał w ciągu dnia, zapowiadają nam synoptycy. Do tego jeszcze wiatr w porywach do 30 km na godzinę, tak więc będzie trzeba trzymać mocno parasole. Ciśnieniem 975 hektopaskali, no i temperatury, bo to najważniejsze. Dziś 13 stopni, jutro 14, w nocy plus 5.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
7: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
6: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Po reklamie.
1: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu nasz poranny gość, czyli czas na naszą rozmowę słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
3: W studiu Radia RDN Małopolska jest rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska.
3: Dokładnie za 10, nie, troszkę mniej, za kilka dni, 19 maja mija 28 lat, odkąd powstała Akademia Tarnowska. Na początku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, po drodze jeszcze Akademia Nauk Stosowanych, obecnie od 1 czerwca 2023 roku Akademia Tarnowska. No i uczelnia, która cały czas się zmienia, cały czas się rozwija, no i też mierzy się z nowymi wyzwaniami. Jakie dziś są wyzwania 28-letniej Akademii Tarnowskiej?
4: Aż trudno sobie wyobrazić, że to już 28 lat minęło, odkąd powstaliśmy. Doprecyzowując słowa pani redaktor, powstaliśmy jako Wyższa Szkoła Zawodowa. Po roku staliśmy się Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i pod tą nazwą byliśmy znani przez ponad dwie dekady.
3: Ale jako pierwsza zawodowa Wyższa Szkoła w
4: Polsce. Tak jest, to była pierwsza zawodowa, byliśmy awangardą tej możliwości, skorzystaliśmy jako pierwsi z tej możliwości, która stworzyła się po reformie administracyjnej, a w zasadzie jeszcze przed tą reformą administracyjną, bo reforma administracyjna, jedna z tych czterech wielkich reform rządu i premiera Jerzego Buzka, to rok 99, a my jak powstawaliśmy, to myślę, że młodsi słuchacze mogą być nieco zdziwieni, powstawaliśmy jeszcze jako mieszkańcy województwa tarnowskiego, bo wtedy województwo tarnowskie jako jedno z tych 49 istniało. Tak więc szmat czasu, nie było Facebooka, nie było praktycznie internet raczkował, nie było YouTube'ów, nie było mediów społecznościowych, to wszystko, świat wyglądał zupełnie inaczej.
3: Studiowanie wyglądało inaczej, korzystanie z pomocy naukowych wyglądało
4: inaczej. I też
3: inaczej.
4: Możliwości były inne, bo ja przypomnę, że my startowaliśmy mając w swojej ofercie 7 specjalności, tak to się wtedy nazywało, a obecnie, i były to wszystkie studia pierwszego stopnia, czyli bądź inżynierskie, bądź licencjackie, a teraz w naszej ofercie jest ponad 30 kierunków i mamy studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia jednolite, magisterskie, no i oczywiście ten święty graal szkolnictwa wyższego, czyli prawo, psychologię i kierunek lekarski.
3: Które bardzo mocno oblegane od samego początku. Przy ostatniej rekrutacji 8 osób na jedno miejsce?
4: Tak jest. W ubiegłym roku na kierunek lekarski dopuszczonych do postępowania było ponad 480 osób, a jak zapewne Państwo wiecie, my dysponujemy limitem 60 osób na tym właśnie kierunku.
3: Cały czas też tworzą się nowe kierunki, tak też będzie od najbliższego roku akademickiego. Jakich kierunków teraz mogą spodziewać się ci, którzy właśnie zdają maturę i będą rozglądać się za tą ofertą studiów wyższych?
4: Całkowicie nowe kierunki to pedagogika specjalna oraz lingwistyka stosowana na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. I tutaj to są zupełnie nowe w naszej ofercie. Warto się nimi zainteresować, ale warto też pamiętać o tych kierunkach nowych, które pojawiły się u nas już rok temu. I te kierunki to szczególnie myślę o tych, które pojawiły się na Wydziale Nauk Technicznych. Automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna oraz elektronika i technologie inteligentne. Tam jeszcze doszła w międzyczasie informatyka drugiego stopnia, czyli magisterska. Można zrobić najpierw tytuł zdobyć inżyniera, a potem dokończyć studia już nie wyjeżdżając z Tarnowa w poszukiwaniu uczelni, która właśnie prowadzi studia na kierunku informatyka drugiego stopnia. Tak więc przyrost tych kierunków również jest dość imponujący. Oferta coraz szersza. Przy czym pamiętać należy, że kierunki się zmieniają, bo z naszej oferty znikają niektóre kierunki powstają. Cały czas pracujemy nad nowymi. Tutaj pan rektor już zapowiadał logopedię między innymi. Myślimy o ratownictwie medycznym. To są takie kierunki, które bardzo byśmy chcieli mieć w swojej ofercie, aczkolwiek nie wszyscy wszyscy wiedzą, przygotowanie kierunku, zgłoszenie go najpierw do ministerstwa, potem do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to są niezwykle skomplikowane, trudne i czasochłonne procesy. Niektóre z wniosków mają po 1000-2000 stron. Przygotowanie ich zajmuje zatem sporo czasu. Musi to być zrobione bardzo dobrze, bo jakość kształcenia, nad którą czuwa dział jakości kształcenia, taka jest jedna z naszych jednostek ogólnouczelnianych, musi zrobić wszystko. To jest nasz konik wpisany w strategię nowo przyjętą Akademii Tarnowskiej na te najbliższe lata. Musimy po prostu pamiętać, że w ślad za tworzeniem kierunku musi iść ich jakość i nacisk na to, aby właśnie jak najwyższy był poziom kształcenia, jaki oferujemy młodym ludziom, którzy ufają nam i po zdaniu matury decydują się związać z nami swoją przyszłość, a nie jest z tym, mam wrażenie, najgorzej, mówiąc delikatnie, gdyż od 11 lat, zgodnie z oficjalnymi komunikatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Tarnowska jest najczęściej i najchętniej wybieraną uczelnią w swoim typie w kraju, a to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że na pierwszy rok studiów właśnie wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, obecnie Akademia Tarnowska, przyjmuje najwięcej studentów w Polsce.
3: Macie studentów głównie tutaj z okolic Tarnowa, czy przyjeżdżają rzeczywiście?
4: Tak jest, my to oczywiście to badamy bardzo, bardzo intensywnie. Około 80% naszych studentów stanowią studenci z tego obwarzanka, jak my to mówimy, czyli byłe województwo tarnowskie, ale też województwo świętokrzyskie, województwo podkarpackie. Natomiast sytuacja zmienia się, gdy pojawiają się kierunki, które są w stanie przyciągnąć ludzi z dalszych rejonów Polski. Tak stało się z kierunkiem lekarskim na przykład, na którym studiują młodzi ludzie, no, może nie ze wszystkich województw, ale z najdalszych, najbardziej odległych od Tarnowa miejscowości, bo przyjeżdżają do nas studenci ze Szczecina uczyć się w Tarnowie, z Trójmiasta, ze stolicy, z dużych ośrodków, wybierając spokojny, w miarę cichy, bardzo bezpieczny, no i co warte podkreślenia, to jest jedna z naszych takich przewag konkurencyjnych, jak my to mówimy, stosunkowo tani Tarnów, bo do życia Tarnów jest dużo tańszym miastem niż Kraków, Rzeszów, Łódź, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań i inne wielkie miasta w naszym kraju.
3: Kiedy w Akademii Tarnowskiej pierwsze rekrutacje się rozpoczynają teraz?
4: 1 czerwca. Tradycyjnie my tutaj trzymamy się tej daty i ta pierwsza rekrutacja trwa mniej więcej do około 20 lipca. Tutaj należy być spokojnym. Kolejność zgłoszeń nie gra roli. Wszystko nasi potencjalni studenci załatwiają przez internet. Oczywiście my udzielamy na bieżąco informacji każdą możliwą drogą. Telefonicznie, mailowo, korzystając z komunikatorów internetowych. No i tego czasu jest całkiem sporo. Procedura jest bardzo prosta, bo zajmuje około 5 minut wypełnienie wszystkich wniosków. Później należy tylko wnieść opłatę rekrutacyjną, która nie zmieniła się i na większość kierunków wynosi 85 zł. Gdy konieczne jest przeprowadzenie jakiegoś dodatkowego postępowania typu rozmowa kwalifikacyjna, no to wtedy ta opłata rośnie do 100 zł, a na kierunkach artystycznych na przykład, gdzie sprawdzamy portfolio i tutaj tej pracy w procesie rekrutacji należy wykonać więcej, opłata wynosi 150 zł. To jest pierwsza rekrutacja, później mamy od połowy sierpnia do połowy września drugą rekrutację i już na samym końcu tego procesu, w końcówce września, 3 dni ostatecznej takiej rekrutacji, gdyby ktoś z różnych przyczyn nie podjął jeszcze tej decyzji, to my dajemy taką szansę i wtedy też rekrutujemy, ale z zaznaczeniem, że na tą drugą i trzecią rekrutację prowadzimy nabór tylko na tych kierunkach, na których zostaną nam wolne miejsca, a jak już zapewne Państwo wiecie, nie na wszystkich kierunkach tak jest, bo jak już tu wspomnieliśmy, choćby kierunek lekarski, tam rekrutacja zamyka się bardzo szybko, no i lista rankingowa jest tworzona.
3: No, tam i nie ma szans na tą dodatkową rekrutację.
4: Nie ma szans na tą dodatkową rekrutację.
3: Żeby liczyć, że może w drugiej turze się uda. Zanim rekrutacja, to wciąż świętowanie, bo cały czas jesteśmy tutaj w tym temacie około jubileuszowym, a to świętowanie trwa już od kilku tygodni. Rozpoczęły je Targi Pracy Innowacji Tarnowskich ITAR. To było 15 kwietnia, ale przed nami wciąż szereg wydarzeń, chociażby dziś, ale w zasadzie mam wrażenie, patrząc na ten kalendarz wasz, ten jubileuszowy, że tutaj codziennie coś się dzieje.
4: Codziennie, absolutnie tak. Gdybyśmy mieli jakieś 25 minut więcej niż mamy czasu antenowego, to może udałoby mi się zaprosić na wszystkie imprezy. Skoro tego czasu nie mamy, nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam jest bardzo dokładny kalendarz, bo tak jak Pani wspomniała, to nie, że niemal codziennie, tylko literalnie codziennie coś się dzieje. Mówię tutaj o warsztatach, o bardzo ciekawych konferencjach naukowych i popularno-naukowych, które mają oczywiście format otwarty i każdy może w nich uczestniczyć. To są wystawy, to są wernisaże. Posiłkujemy się takim hashtagiem Uczelnia Mistrzów, więc to są też rozgrywki sportowe, mistrzostwa wspinaczkowe, siatkarskie, futsalowe, pływackie i inne. Tych imprez jest całe mnóstwo. Ukoronowaniem, a w zasadzie dwoma takimi najjaśniejszymi punktami zwykle są uroczyste posiedzenie Senatu, które w tym roku odbędzie się zgodnie z tradycją dokładnie w dzień naszych urodzin, czyli 19 maja we wtorek. No i to jest takie właśnie podniosła uroczystość w auli imienia Jana Szczepanika. No a to, na co wszyscy czekają najbardziej, to oczywiście koncert juwenaliowy. W tym roku również go organizujemy. Zapraszam bardzo serdecznie na kampus Akademii Tarnowskiej w sobotę 23 maja. Studenci zdecydowali, że właśnie tego dnia się ta impreza odbędzie i zdecydowali również o line-upie, czyli o tych artystach, których zobaczymy.
3: Takie połączenie, mam wrażenie, bardzo różnych gatunków muzycznych. Tak. Pop, reggae, rap.
4: Tak, będzie bardzo dużo się ciekawych rzeczy działo. Karol Gut zaśpiewa na początek z Jakubem Stepkiem, czy też zarymują, zarapują. To jest bardzo ciekawi młodzi artyści.
3: Tarnowscy.
4: Naszym takim ideą fix koncertów juwenaliowych jest to, żeby pokazywać na dużej scenie artystów lokalnych, którzy pełnią rolę supportu i takim supportem będą ci wymienieni panowie, a później zespół Baciary, później Zalia, która ma, mam wrażenie, najlepszy czas w swojej dotychczasowej karierze i wszędzie można ją usłyszeć i wykorzystuje te swoje 5 minut. No a na sam koniec koncertu wystąpi Grupson, to jest legenda polskiej sceny hip-hopowej i nie tylko hip-hopowej, bo jest to artysta, który nie boi się mieszać gatunków. Bardzo ciekawy, uznany, ma w swoim repertuarze wiele bardzo fajnych utworów.
3: No chyba ten najbardziej znany, Na Szczycie, który
4: Na Szczycie
3: jest mocno przemawiający do młodych ludzi.
4: I ciągle go słuchają, mimo że nie świętował Grupson niedawno 20-lecie. Co warte podkreślenia, to impreza nie jest biletowana, wszyscy są zaproszeni, wstęp darmowy, a studenci zadbali również o to, no bo specyfiką Tarnowa jest to, że my nie możemy imprez robić do godziny 12, 1, 2 czy 3 w nocy, choćby ze względu na sąsiedztwo szpitala. Nie możemy przeszkadzać aż tak bardzo osobom, które tam się leczą. W związku z tym impreza przeniesie się do klubu Alfa i po koncercie afterparty koncertowe właśnie w tym klubie w imieniu naszego samorządu studentów. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam.
3: Delikatnym zaskoczeniem, jeśli chodzi właśnie o ten repertuar, był zespół Baciary, bo to taki folklorystyczny.
4: Dla mnie również, Pani redaktor, aczkolwiek...
3: Młodzi dziś słuchają takiej muzyki.
4: Słuchają. To jest naprawdę, to nie jest kurtuazja z mojej strony, ani jakiś taki wybieg. To jest naprawdę decyzja naszego samorządu studentów. Oczywiście, jak każda dyskusja o gustach, ta również obarczona jest tym, że możemy się spierać i nie dojść do porozumienia finansowego. finalnie, bo o gustach ponoć nie powinno się dyskutować. Natomiast taka jest propozycja studentów, my ją absolutnie szanujemy. Udało zgromadzić się grono bardzo duże w tym roku partnerów. Na naszej stronie można przeczytać, kto nas wspiera. Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Tarnowa, to te dwa największe ośrodki, ale gminy również podtarnowskie, gmina Skrzyszów, gmina Lisia Góra, spółki miejskie jak MPEC, jak Tarnowskie Wodociągi, firma LPLC. Jeszcze tutaj mógłbym wymienić kilka, przepraszam, tych, o których zapomniałem, bo jest całe
3: grono.
4: No i grono.
3: Wynajmie to jednak jest bardzo duży koszt, żeby...
4: Tak jest, to jest duży koszt.
3: Poprowadzić taką imprezę.
4: Nie będziemy teraz może o pieniądzach rozmawiać, nie one są najważniejsze. Chcemy zapewnić młodym ludziom przestrzeń do naładowania baterii, bo nie może możemy zapomnieć, że nasze święto przypada w maju, a wielu spośród studentów myśli już w maju o tym, co na początku czerwca i w ciągu właśnie tego miesiąca się wydarzy, czyli o sesji letniej. A to jest przecież taki kazus, taka granica, gdzie trzeba się zakasać rękawy, wziąć się do pracy i zdać wszystkie egzaminy.
3: Rozmawialiśmy o kierunku lekarskim. Ja chciałam zapytać o ten zakład anatomii, który już widać, że ma kształt, już powstaje. Kiedy on może ruszyć tak finalnie, bo studenci właśnie tego kierunku lekarskiego bardzo na niego czekają, żeby nie trzeba było jeździć do Krakowa, tylko mieć te praktyczne zajęcia na miejscu.
4: Tak, jak ktoś spaceruje po naszym kampusie, to widzi, że ten budynek już jest otynkowany, już przypomina zakład anatomii. Niebawem zaczniemy go już wyposażać, a więc te sprzęty wszystkie są już, część z nich jest już pozamawiana, tak aby ten nieco spokojniejszy czas, gdy nie ma studentów, gdy trwają wakacje, wykorzystać w 110% na to, aby zakład anatomii wyposażyć. A przypomnę, że mówimy o nieco ponad 600-metrowym obiekcie, w którym będzie prosektura, sala i pracownia do histologii, dwie sale wykładowe, laboratorium, sala do przechowywania zwłok i preparowania ich, szatnie, śluzy, nawet takie pomieszczenie do odpoczynku dla studentów, no i oczywiście prosektorium. To wszystko jest niezwykle istotne. Mam wielką nadzieję, że uda się na początku przyszłego roku akademickiego już rozpocząć tam zajęcia.
3: Od października.
4: Natomiast władze naszej uczelni zadbały o to, aby nic złego po drodze się nie stało. Bierzemy różne scenariusze pod uwagę, również takie, że wystąpią jakieś opóźnienia. Ja przypomnę, że teraz pojawiły się olbrzymie pieniądze z KPO i zamawianie różnych sprzętów, zamawianie robót, kontraktowanie wykonawców, rozstrzyganie przetargów wydłużyło się nieco ze względu na to, że tych pieniędzy jest dużo i wszyscy je wydają. Przecież w radiu RDN również można posłuchać, że jeden, drugi szpital sięgają śmiało i bardzo dobrze po te środki, więc robi się tłok na rynku. To może generować opóźnienia. Jesteśmy zabezpieczeni. To zabezpieczenie polega na tym, że pan profesor Rafał Kurczap, rektor Akademii Tarnowskiej, jest już po słowie z panem rektorem i z władzami Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie nasi studenci przez ostatnie 2 lata pobierali nauki i będzie taka możliwość przedłużenia tej umowy na kolejny, przynajmniej jeden semestr.
3: Gdyby się nie udało.
4: To jest taki jasny, czytelny sygnał, że robimy wszystko, ale bierzemy również pod uwagę to, że coś się może wydarzyć, mamy plan B, nikt nie zostanie zostawiony samemu sobie i ja wiem, że to jest pewnego rodzaju, może być niedogodność, jeżdżenie raz w tygodniu do Krakowa. Natomiast dla młodych ludzi, bo rozmawiałem ze studentami z kierunku lekarskiego, nie jest to wielki problem wyskoczyć sobie raz na jakiś czas do stolicy naszego województwa może nie tyle zaczerpnąć świeżego powietrza, bo o takie powietrze w Krakowie trudno, ale pooddychać wielkomiejską atmosferą.
3: Najważniejsze, że jest taka możliwość, żeby zrealizować te zajęcia praktyczne. Tutaj musimy postawić już kropkę, ponieważ czas płynie nieubłaganie. Rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnego świętowania z nami.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
5: Reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
7: I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Wpary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
11: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Pan Kracy nam się rozpadał, no i będzie nam dzisiaj padało zimni ogrodnicy w kalendarzu i czekają nas chłodniejsze dni, a dokładnie chłodniejszy tylko jest wtorek i środa, dzisiaj maksymalnie 13-14 stopni, jutro podobnie 13-14 stopni, w nocy plus 5, za to już czwartek 19 stopni, piątek również.
14: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Najbardziej pochmurne w tym tygodniu to wtorek. Nie tylko pochmurne, też i deszczowe. Te parasole cały czas proszę mieć w gotowości. Jutro przed południem zachmurzenie, ale po południu słońce. W czwartek czeka nas częściowe tylko zachmurzenie. W piątek słońce do południa w zimną zośkę. Po południu może nam popadać delikatnie, ale w piątek to już 19 stopni, jak mówiłem. I czwartek, sobota również 19 stopni, a w nocy temperatury 8-9 stopni, tak więc no najzimniejsze wygląda na to, że my tylko wtorek i środa. Sytuacja biometeorologiczna z samego rana jest niekorzystna. 27 minut do 9.
13: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Wtorek, retro wtorek, przypominam, czyli przeboje sprzed lat, teraz zespół Bony M. She's crazy like

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jeszcze raz wyjeżdżamy na tę mokre ulice. Przypominamy, deszcz nam pada i będzie nam dzisiaj padało. Kierowcy, uważajcie, drogi myśliskiem. Trzeba dostosować prędkość do warunków, jakie nam panują. Do tego jeszcze mocno wieje. Trzymamy nie tylko mocno kierownicę, ale ci, którzy spacerują, trzymają mocno parasol. Ten wiatr w porywach nawet do 30 km na godzinę i będzie utrudniał nam poruszanie się. My teraz, no jak tak spoglądam na te drzewa, które tutaj mamy w ogrodzie, to mocno, mocno od tego wiatru się nam uginają. Ulicę Tarnową, zanim przejdziemy, to jeszcze tutaj ważna informacja dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy posiadają samochody i którzy mają już przebieg ponad 150 tysięcy kilometrów. Mamy konkretny wiek podany i przebieg, kiedy auto staje się już skarbonką. I co się okazuje? 10 lat i 150 tysięcy kilometrów. To jest taka granica, która przynajmniej ze statystycznego punktu widzenia zapewnia w miarę bezstresową i bezproblemową eksploatację samochodów w Polsce. Po przekroczeniu tej granicy ryzyko poważnych usterek skokowo wzrasta, za koszty związane z naprawami często, no wiemy, że mogą przewyższać, no, wartość nawet tego samochodu, tak więc 10 lat, 150 tysięcy kilometrów to granica, statystyczna granica, bo wiemy, że te nasze samochody czasami są w stanie pokonać dużo więcej kilometrów, no i te roczniki mają dużo więcej lat, ale to tak statystycznie 10 i 150 tysięcy kilometrów. Ulica teraz jeszcze szybciutko, zobaczmy sobie, czy my tutaj jakieś zmiany mamy w ciągu tych 60 minut. No praktycznie bez zmian, w dalszym ciągu powoli my na tych samych ulicach przemieszczamy się, czyli Narutowicza, Tuchowska, Dąbrowskiego, Konarskiego. Wzmożony ruch też na Solidarności, na wysokości tutaj Grodgera, Rejtana, również na Matki Bożej Fatimskiej. My powoli my tutaj w okolicach skrzyżowania Słoneczna, Sitki. Wzmożony ruch też na ulicy Klikowskiej. Tutaj rondo Elektryczna Wyszyńskiego, Ziołowa, Rzeźnicza, powoli do tego ronda będziemy przemieszczać się. Aleja Kwiatkowskiego, no tutaj nam się zmieniło już od Witosa spokojnie i płynnie do Czerwonych Klonów, na Kwiatkowskiego od strony Mościckiego też płynnie, z Bylitowska bez utrudnień, no jeszcze została nam ulica Koszycka, tutaj bez zmian, czyli na wysokości Mieszka I, Dobrzańskiego, Hubala, powolutku będziemy jechać do skrzyżowania Czerwona Krakowska, natomiast na Krakowskiej, na wysokości ulicy Barwnej, jadąc w kierunku centrum, zanim dojedziemy do skrzyżowania Czerwona Krakowska, no to musimy sobie postać, no i odstać swoje.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To tyle z dróg. My na drogi ponownie wyjedziemy po godzinie 12, a już za chwilę oferty pracy, czyli no właśnie, bilet. One way ticket, teraz grupa Rapture. No i taki bilecik do pracy, jaki przygotowany tutaj mamy przez Powiatowy Urząd Pracy, to słuchajcie nas uważnie, bo za chwilę się dowiecie.

0: No i tak sobie z grupą Rapszyn popodróżowaliśmy troszeczkę. One way ticket, 13 minut nam pozostało do godziny 9. Ja tak zapytam panią Katarzynę, która tutaj już jest u nas w studium. Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Ofertę pracy. Pani Kasiu, jakby pani miała taki bilet, na przykład bilet lotniczy, gdzie by pani poleciała sobie? A propos tej pogody, która nam za oknem panuje.
1: Dzień dobry państwu. Oj, chyba w jakieś ciepłe kraje, żeby się trochę dogrzać.
0: Czyli nie wybrałaby pani polskiego morza, polski Bałtyk.
1: Nie, jeszcze nie.
0: Pochmurny, deszczowy, zimny, nie. To...
1: Poczekam do czerwca, lipca, sierpnia może.
0: Tak, na pewno będzie dużo cieplej. Tak. Ci, którzy jeżdżą nad Bałtyk, to wiedzą, że otrafić tam w okno pogodowe, to trzeba mieć ogromne szczęście. Rozmawialiśmy sobie z panią Kasią poza anteną na temat pracy. No i my właśnie mówiliśmy, że dzisiaj my w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i pani Kasia mówi tak, mam coś dla pielęgniarek, mam ofertę pracy.
1: Tak.
0: No to dobrze, no to słuchamy, jakie oferty pracy dziś pani przygotowała dla nas, a dokładnie dla naszych radiosłuchaczy.
1: Tak, przygotowaliśmy tutaj i pod zimnych ogrodników, i pod pielęgniarzy, to wszystko się dzisiaj tak jakoś kumuluje. Pracownik biurowy, digitalizacja archiwum, wymagania. Wykształcenie minimum średnie, mile widziani studenci, dokładność i dobra organizacja pracy, sumienność oraz odpowiedzialność. Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz otwartość do wykorzystywania w pracy oprogramowania do realizacji wyżej wymienionych zadań. Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej, praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, wynagrodzenie 35 zł brutto, jest to umowa zlecenie. Psycholog szkolny, psycholożka szkolna. Wymagania, wykształcenie wyższe, magisterskie na kierunku psychologia, przygotowanie pedagogiczne. Praca w Paleśnicy od poniedziałku do piątku w przedziale godzin od 8 do 15. Jest to 11 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie 2800 zł brutto. Pielęgniarz, pielęgniarka. Wymagania, wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane doświadczenie w zawodzie, prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Praca w Sieradzy na dwie zmiany w godzinach od 7 do 19 i od 19 do 7. Wynagrodzenie 6100 zł brutto plus premia. Pracownik, pracownica produkcji ogrodniczej. Wymagania, solidność, dokładność, precyzja, pracowitość, elastyczność, chęć nauki w przyjaznym zespole. Wykształcenie bez znaczenia. Praca w Chotowej koło Dębicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie 4900 zł brutto plus premia uznaniowa. Specjalista, specjalistka do spraw kontroli jakości. Wymagania. 2 lata na zbliżonym stanowisku. Wykształcenie bez znaczenia. Mile widziane kierunki budowy maszyn, spawalnictwo, materiałoznawstwo, znajomość norm ISO, znajomość rysunku technicznego, umiejętność posługiwania się programami Word, Excel. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie od 6 do 9 tysięcy zł brutto. Specjalista, specjalistka do spraw pracowniczych. Wymagania. Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi lub zarządzanie prawem pracy. Kurs z zakresu prawa pracy lub studia podyplomowe. Staż pracy minimum 2 lata na podobnym stanowisku. Znajomość obsługi elektronicznego zarządzania dokumentacją. Znajomość prowadzenia dokumentacji pracowniczej, akt osobowych. Znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy. Praca w Gromniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie od 6 do 8 tysięcy złotych brutto. Pomoc cukiernika. Wymagania. Wykształcenie bez znaczenia. Możliwość przyuczenia. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Odpowiedzialność. Chęć do pracy. Praca w Łęgu Tarnowskim. Od niedzieli do piątku na dwie zmiany. W godzinach od 5 do 13 i od 21 do 5. Wynagrodzenie od 4806 zł brutto do 6000 zł brutto. Umowa na okres próbny. Po okresie próbnym możliwość umowy na czas nieokreślony. Pomoc montera konstrukcji stalowych. Wymagania. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściowa znajomość rysunku technicznego. Mile widziane doświadczenie na oferowanym stanowisku. Praca w Tarnowie i okolicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Soboty w razie potrzeby. Wynagrodzenie od 4806 zł brutto plus premia Dziękuję.
0: Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia, przekazywała oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Sporo było o wynagrodzeniach. Ja propos wynagrodzeń, znalazłem taką ciekawostkę, rok 2026 i tutaj w dalszym ciągu najlepiej opłacany zawód, a dokładnie najlepiej opłacany kierowca, Max Verstappen, F1, czyli Formuła 1, pensja podstawowa. To jest ciekawe, podstawowa, czyli aż się boję pomyśleć, ile jeszcze do tego dochodzi dodatków i premii. Szacowana na 70 milionów dolarów rocznie. Podstawowa pensja. No ale no cóż, no nie każdy może zostać kierowcą Formuły 1. Dlatego, moi kochani, no warto przemyśleć ten zawód. Mieliście państwo kiedyś taką ofertę pracy? Kierowca
1: nie,
0: Formuły 1?
1: Nie mieliśmy, ale myślę, że

0: Understood.
1: Reklama. Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Po reklamie.
2: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z matematyki. Testy właśnie się rozpoczynają. Dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą podczas Białego Tygodnia, mają okazję wspomóc misję. O szczegółach już za chwilę. Zamiast spać, można zwiedzać, czyli Tarnowska Noc Muzeów. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z całego kraju piszą dzisiaj egzamin z matematyki. To drugi dzień obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Martyna Szymczakowska.
2: Uczniowie mówili, że matematyka jest dla nich trudniejsza niż język polski.
3: Ja na przykład najbardziej się stresuję matematyką, bo po prostu najbardziej mi na niej zależy i mam wobec siebie największe oczekiwania, żeby jak najlepiej napisać matematykę.
2: Zdający będą mieć do wykonania około 20 zadań, za które mogą otrzymać maksymalnie 30 punktów, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Zadania będą sprawdzać sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentacja.
2: Na wykonanie zadań uczniowie będą mieć 125 minut. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą podczas Białego Tygodnia, mają okazję wspomóc misję. Najmłodsi pomagają w ten sposób swoim rówieśnikom w krajach, gdzie dzieci albo jeszcze wcale nie znają Chrystusa, albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do wzrostu i rozwoju. Diecezja Tarnowska od lat pomaga dzieciom na misjach. To wsparcie płynie m.in. do Kazachstanu. Miejscowa Caritas pomaga rodzinom, którzy mają dzieci z zespołem Downa. W Atyrau i Uralsku powstały placówki, w których specjaliści pracują z chorymi dziećmi. To zajęcia i rehabilitacja. Okresowo są organizowane wyjazdy do innych miejscowości. Dla rodziców jest to bardzo ważna pomoc, ponieważ są osamotnieni. Często społeczeństwo uważa te dzieci za niewartościowe. Pracujący w Kazachstanie ksiądz Piotr Dydorożniecki mówi, że rehabilitacja chorych dzieci to także znak jedności dla osób, które nie są katolikami.
6: W naszej administraturze apostolskiej Atyrau jest to szczególne wsparcie dzieci z zespołem Downa. Jest to ogromna potrzeba, brak specjalistów. Przez pracę indywidualną, codzienną w tygodniu można pomóc konkretnym osobom, konkretnym dzieciom, no w większości niekatolikom. I to jest takie otwarcie, że Kościół jest powszechny i nawet dla tych nieochrzczonych to jest taki znak też jedności i też cieszy, że już są nauczeni miejscowi specjaliści, to między innymi nasza parafianka Jewgenia, ale no to jest miejscowy personel, to jest pomoc dla tych ludzi w tym miejscu, w tym czasie na stepie kazachskim.
1: Ofiary składane przez dzieci w całej Polsce przesyłane są do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Wszystkie datki są przeznaczone na pomoc dzieciom do 15 roku życia mieszkającym na terenach misyjnych. W ubiegłym roku dzięki otwartości serc dzieci z Polski i ich rodzin z ofiar złożonych w dniu misyjnym w Białym Tygodniu przekazano do dykasterii do spraw ewangelizacji ponad 1,5 miliona złotych. Na oścież będą otwarte drzwi do miejsc, które nie zawsze są dostępne. Tarnowska Noc Muzeów w tym roku potrwa 3 dni, od 14 do 16 maja. Będzie można odwiedzić 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. W miejskie przedsięwzięcie tradycyjnie włącza się Muzeum Ziemi Tarnowskiej, choć w tym roku uszczuplone o jedną atrakcję nie można odwiedzić Muzeum Zamek w Dębnie, który przygotowuje się do gruntownego remontu. Dostępne będą za to wszystkie inne, czyli 6 tarnowskich oddziałów muzeum. Na stałe w to wydarzenie wpisał się także Dzień Hetmański, który w tym roku w sobotę, 16 maja, przy Muzeum Etnograficznym w Tarnowie będzie mieć swoją 8. odsłonę.
7: W związku z 465. rocznicą śmierci hetmana Jana Tarnowskiego, w sobotę 16 maja zaczynamy od godziny 9 turniejem uczynniczym o buławę hetmańską. W zasadzie aż do godziny 18 uczestnicy Dnia Hetmańskiego będą mogli wziąć udział w różnych wydarzeniach, różnych atrakcjach, między innymi mamy zaplanowaną prezentację grup rekonstrukcji historycznej, turniej uczniczy, promocję książek, pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemieślnicze.
1: Mówił zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Tarnowskiej Marcin Borys. W noc muzeów tego dnia będzie można zwiedzić także wystawy Muzeum Etnograficznego, czyli poznać bliżej kulturę Romów i zajrzeć do babcinej izby. Te wystawy będą czynne dla zwiedzających bezpłatnie do 22.00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Deszcz, chmury i wiatr. Wiatr w porywach nawet do 30 km na godzinę. Jeszcze przed chwilą bardzo mocno wiało i ten wiatr będzie nam dzisiaj utrudniał nie tylko na spacery, ale też i poruszanie się pojazdami. Kierowcy, uważajcie na te boczne, szczególnie podmuchy wiatru. W ciągu dnia temperatura to 13-14 stopni i wtorek pochmurny. Teraz mamy 10 stopni, jutro 14, ale po południu jutro słońce.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Jutro przed południem jeszcze tylko chmury, ale po południu już ma być słonecznie. Czwartek 19 stopni, zimna Zośka 19 stopni i w nocy ta noc to plus 5. Kolejne noce mają być coraz cieplejsze i końcówka tygodnia to nawet plus 8, plus 9 stopni. Zimni ogrodnicy, czyli pankrace, serwace, bonifacy, później zimna Zośka. No i przysłowia, przed pankracem nie ma lata, bo bonifacym mróz ulata. Święta Zofia kłosy rozwija, pankrace, serwacy, bonifacy, źli na ogrody chłopacy, to przysłowia właśnie a propos dzisiejszego dnia. Ja przypominam, że tutaj ludowa tradycja ostrzega, że to ostatni moment na mróz, a po tym terminie osadzeniu roślin już możemy bezpiecznie tutaj mówić. No i co najważniejsze, bo okazuje się, że to nie tylko przesądy, ale meteorolodzy potwierdzają, że w połowie maja następuje zmiana cyrkulacji powietrza. Z północy spływają zimne masy powietrza, często znad Grenlandii, no i dlatego właśnie my w połowie maja odczuwamy tutaj ten chłód, a to akurat przypada na pankracego, serwacego i bonifacego, no i tradycyjnie mówi się o nich zimni ogrodnicy. 7 minut mamy po godzinie 9.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: U nas zimni ogrodnicy, no są takie miejsca, gdzie gorące ogrodnicy. No to przenieśmy się w takie ciepłe, bardzo ciepłe miejsce. Przenieśmy się do Grecji, przenieśmy się na przykład do Turcji, na Cypr. Dlaczego nie? Demis Roussos.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
3: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To była autopromocja.

No proszę bardzo, jak ładnie zakończyłam tutaj zespół Lombard zakończył piosenkę znowu radio retrowtorkowo. Przypominam, dzisiaj gramy hity sprzed lat. 22 minuty po godzinie 9. Za chwilę wiadomości ekonomiczne. No i a propos wiadomości ekonomicznych, no o dużych, dużych pieniądzach teraz będzie mowa. O rubinie. Rubinie, którym został znaleziony dokładnie w Dolinie Rubinów w Birmie. No jest taka dolina, proszę bardzo, warto się wybrać. Tylko pytanie, czy każdy będzie mógł tam do tej doliny wejść, ale jeżeli będzie taka okazja, no to warto się wybrać i poszukać tutaj rubinów, bo można znaleźć wyjątkowe rubiny, wyjątkowe kamienie. Taki właśnie kamień został znaleziony, a dokładnie rubin o masie 11 tysięcy karatów. Jeden z największych kamieni szlachetnych tego rodzaju. Kiedykolwiek odnaleziono 11 tysięcy karatów w przeliczeniu na wagę, to ten rubin to ponad 2 kilogramy waży. No i wartość szacuje się, no właśnie, bo ile może kosztować? No powiem, że no, do, nawet do nieprzeliczenia, bo za karat płaci się $285. No i $285 trzeba przeliczyć razy 11 tysięcy. Kwota no, niewyobrażalna. A ten rubin ma purpurowo-czerwony kolor z żółtawymi odcieniami. Uważany jest za kamień o wysokiej jakości barwnej, co dodatkowo jeszcze podbija cenę tego wyjątkowego tutaj rubinu. Tak więc no niesamowite znalezisko, 11 tysięcy karatów, no i takie znalezisko, no to zdarza się raz na jakiś czas, albo w ogóle to taki kamień, który no chyba nie zostanie zbyt długo pobity. No dokładnie, no pytanie tylko, czy ktoś będzie miał tyle szczęścia, żeby znaleźć rubin o masie więcej niż 11 tysięcy karatów? No życzę tego. Na razie to rekordzista odnaleziony. No i teraz pytanie, ile tak naprawdę będzie kosztował? Bo wartość szacowana na miliony dolarów. A kolekcjonerska wartość? Nie do przecenienia. 24 minuty po godzinie 9, ekonomia już za chwilę.

0: Reklama.
1: Gmina Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Domosławicach zapraszają dorosłych mieszkańców do udziału w projekcie edukacyjnym LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. W programie bezpłatne kursy i warsztaty, taniec towarzyski, zdrowe gotowanie, florystyka, rękodzieło, nauka pływania, joga, pszczelarstwo, pierwsza pomoc i warsztaty instrumentalne dla orkiestr kameralnych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach. Nie czekaj, postaw na rozwój. Projekt współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: Wiadomości ekonomiczne.
9: Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na rozpoczynającym się w południe posiedzeniu ministrowie zajmą się ustawą roboczo nazywaną Lex Szarlatan. Chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. Narzędzie do walki z medycznymi oszustami będzie miał rzecznik praw pacjenta. Sylwia Białek.
10: Wiele miesięcy prac, kilka tysięcy uwag. W konsultacjach uczestniczyło ponad 120 organizacji. Przygotowane przepisy mają uderzyć w praktyki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Resort Zdrowia zamierza rozwiązać problem diagnozowania i leczenia chorób przez osoby, które nie posiadają wykształcenia lekarskiego. Chce uderzyć w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi. Po zmianach zakazane będzie prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do oficjalnego rejestru. Postępowania w sprawach objętych ustawą prowadzić będzie rzecznik praw pacjenta. Wśród przewidzianych sankcji są kary finansowe, nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta kierowane do obywateli. Wpływy z kar mają pokryć koszty nowych etatów w biurze rzecznika.
9: Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów przy odprawie bezpieczeństwa. Władze portu od dawna zapowiadały te inwestycje. Jej celem jest przyspieszenie odprawy. Skanery sprawią, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Może też zostać zniesiony limit płynów przy wejściu do samolotu. Jak mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska, pierwsze skanery będą uruchomione przed wakacjami.
11: Lotnisko Chopina rozstrzygnęło przetarg na nowe skanery w sierpniu ubiegłego roku, ale ze względu na procedury odwoławcze, umowę za te skanery można było dopiero podpisać pod koniec ubiegłego roku. Stąd pewne opóźnienie we wdrażaniu tej nowej technologii. Natomiast liczymy, że już te wakacje pierwsze maszyny będą funkcjonować i pasażerowie z nich skorzystają.
9: Podobne skanery działają m.in. na poznańskim lotnisku Ławica. Uruchomiono je we wrześniu 2025 roku. Jak mówi rzecznik portu Maciej Wesołek, poprawiło to przepustowość i zwiększyło wygodę pasażerów.
12: Pasażerowie mogą na poznańskim lotnisku przewozić w bagażu podręcznym płyny, żele i aerozole w pojemnikach nie tych malutkich 100 ml, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, tylko w dużych o pojemności do 2 litrów każdy pojemnik. To bez wątpienia duże ułatwienie. Dzięki tym skanerom z bagażu podręcznego pasażerowie nie muszą wyciągać ani płynów, ani sprzętu elektronicznego. To drugie poważne ułatwienie.
9: Przedstawiciele warszawskiego lotniska Chopina zastrzegają, że nie została jeszcze podjęta decyzja, od kiedy zostanie zniesiony limit płynów przy odprawie bezpieczeństwa. Są pieniądze na wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy chcą wejść na ukraiński rynek lub poszerzyć tam swoją obecność. Mimo trwającej wojny, Ukraina jest istotnym odbiorcą polskich towarów, ale też drogą, którą trafiają tam tam niemal wszystkie towary. Według danych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej u naszych sąsiadów działa niemal 3600 polskich firm. Drugie tyle zgłosiło do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu chęć wejścia na ten rynek, mimo że nie jest on łatwy. Obowiązkiem polskiego państwa, banków i instytucji takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu jest dawać lewar chcącym inwestować w Ukrainie przedsiębiorcom, mówi Bartłomiej Babuśka, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
0: Żeby oferować finansowanie, żeby subsydiować niektóre działania, żeby wspierać polskiego przedsiębiorcę tam, gdzie bez opiekuńczej asysty państwa sobie nie poradzi. A tutaj na przykład należy powiedzieć, że polskie państwo powinno stanąć za polskim przedsiębiorcą, zabiegając o przejrzystość procesów przetargowych na Ukrainie. To jest rola państwa. Tego sobie sam przedsiębiorca polski nie załatwi. To musi premier Polski rozmawiać z prezydentem Ukrainy.
9: Jak mówi Marta Postuła, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, niebezpieczeństwo związane z wojną nie skreśla inwestowania także na kredyt.
13: Mitygujemy ryzyko wojny. I dobry przykład, który jest BGK ze swoimi gwarancjami i współpracy z Kredobankiem, czyli też bankiem, którego matką jest PKO BP. My nawet w czasie wojny, w strefie czerwonej, kiedy inne instytucje się wycofywały, gwarantowaliśmy kredyty, więc...
14: To jest opłacalne z punktu widzenia banku?
13: Jesteśmy bankiem misyjnym. My nie robimy wszystkiego dla pieniędzy, to jest element naszej polityki rozwojowej państwa, a my jako Bank Rozwoju mamy to w swojej misji.
9: O przyszłości inwestowania na Ukrainie i roli polskich firm w odbudowie kraju po wojnie debatują w Świnoujściu uczestnicy Baltic Business Forum. Z kolei pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Odbudowy Ukrainy.
8: To były wiadomości ekonomiczne.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: Pochmurno, deszczowo i wiatr w porywach nawet do 30 km na godzinę. Najwięcej chmur tutaj na południu naszego kraju. My teraz mamy niecałe 10 stopni, maksymalnie dziś to 13-14, jutro podobnie 13-14, ale po południu synoptycy zapowiadają nam słońce. W nocy plus 5 stopni.
15: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

Cieplutko nam się zrobiło, gorące klimaty, a to wszystko za sprawą Gumbay Dance Band. Przypominam dzisiaj retro wtorek. Ja propos tych ciepłych klimatów, no to wrócę jeszcze na chwilę do wydarzeń ekonomicznych, o których mówiliśmy, że na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż takich nowoczesnych skanerów przy odprawie bezpieczeństwa. Skanery sprawią, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Może też zostać zniesiony limit płynów przy wejściu do samolotu i bardzo dobrze. Pasażerowie na pewno będą zadowoleni, ale przypominam też wszystkim pasażerom, proszę pamiętać i nie zapominać, a szczególnie ci pasażerowie, którzy podróżują z bagażem podręcznym, że tutaj mamy limity tych bagażów podręcznych, a wiemy, że do tego podręcznego bagażu to chcemy zapakować wszystko, co jest możliwe. No i zaostrzające się przepisy, linie lotnicze systematycznie tutaj zmniejszają te limity tego bagażu podręcznego, a przekroczenie tego limitu o centymetry albo o gramy skutkuje natychmiastową opłatą i często to jest taka opłata, że przewyższa cenę tego biletu na przykład lotniczego. Są tacy, którzy odczuli to na własnej skórze, ale są też tacy, którzy nieraz pewnie widzieli, jak ten bagaż podręczny no, wędruje w takich specjalnych ramkach, sprawdzany jest. No i pytanie tylko, czy przejdzie tą kontrolę, czy nie. Dlatego proszę o tym pamiętać. A propos właśnie takich kontroli, jest taka rekordzistka Rodriguez, która nałożyła na siebie 2,5 kg ubrań, aby uniknąć opłaty za nadbagaż. 2,5 kg ubrań w podręcznym? A to nie, to 2,5 kg to jeszcze dodatkowo oprócz podręcznego, bo jeżeli ubrała na siebie 2,5 kg, to jeszcze pewnie w podręcznym dodatkowo było, no, pewnie 2 kg ubrań. No i proszę bardzo. No i w ten sposób 4, można powiedzieć, i pół kilograma ubrań przez bramki przeszło. No, ciekawe, jak wyglądała przy tych 2,5 kg tych ubrań na sobie. No, nie będę w to wnikał. Jedno jest pewne, moi kochani, czasami lepiej dopłacić i dodatkową walizkę sobie zakupić. Bez problemu, bez stresu wtedy będziemy mogli wybrać się w wybrane miejsce, a nie tylko spoglądać i stresować się, czy ten bagaż podręczny ma te odpowiednie wymiary. Warto, pamiętajcie, warto dopłacić i to nie są duże pieniądze. 13 minut nam zostało do godziny 10, teraz Erasure, a za chwilę wrócimy do tego wyjątkowego skarbu, który nie w Birmie, ale i u nas jest taki skarb i o tym skarbie już za chwilę.

godzinie 9 mówimy o Rubinie, który został znaleziony w Birmie o masie 11 tysięcy karatów i my też mamy taki rubin, taki kamień szlachetny, który dziś pokaże się z jak najlepszej strony. Chodzi oczywiście o Alicję Szemplińską, która wygrała polskie preselekcje do Eurowizji, a dziś właśnie 12 maja wystąpi na pierwszym półfinale 70. edycji konkursu z utworem Pray. Alicja Szemplińska zaprezentuje się z 14 numerem startowym. Została ulokowana jako przedostatnia tuż po reprezentacji San Marino, a przed Serbią. I rozpoczęcie tego widowiska dzisiaj zaplanowane jest na godzinę 21, co oznacza 14, że wyjście polskiej wokalistki na scenę nastąpi gdzieś w okolicach pewnie 22.15. Wczoraj była zorganizowana taka próba prasowa z udziałem artystów walczących właśnie w półfinałach Eurowizji tegorocznej. No i Polska zaprezentowała się na scenie niezwykle pewnie tutaj Alicja Szemplińska, wywierając ogromny wpływ i wrażenie na obecnych w hali dziennikarzach, tak więc no mam nadzieję, że te punkty będą wędrowały na konto Alicji Szemplińskiej. A przypominam, 70. konkurs piosenki Eurowizji odbywa się 12-14, to są te tutaj preselekcje. 16 maja to jest finał, to wszystko odbywa się w Wiedniu i jest to już trzeci konkurs, który właśnie odbywa się w Austrii, a w konkursie bierze udział 35 państw. Tak więc dziś szczególnie się przyglądamy, bo występuje Alicja Szemplińska, preselekcje do Eurowizji, godzina 21, wszystko się rozpoczyna, ale my numer startowy mamy, a dokładnie Alicja ma numer startowy 14, czyli koło godziny 22 będziemy mogli ją zobaczyć na scenie, a później, no właśnie, a później będziemy czekali, no i tak się zastanawiam, czy będziemy mogli zaśpiewać właśnie taką piosenkę dla Alicji. Oby tak było. Mam nadzieję, że tak będzie. Congratulations. No i kolejne spotkanie 16 maja.

0: zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm-tarnow.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Coraz więcej rodziców uchyla się od obowiązku szczepień dzieci.
8: Poddają pod wątpliwość skład szczepionek. Sposób tłumaczenia jest bardzo różny.
7: Ratownicy z Łososiny Dolnej mają nowy ambulans, o szczegółach już za chwilę. Młodym brakuje serca do tego fachu. Tarnowski Cech Rzemiosł Różnych świętuje 75-lecie działalności. Wiadomości o 10:00, Anna Mleczko zapraszam. W Tarnowie i regionie tarnowskim wyszczepialność dzieci i młodzieży w zeszłym roku była powyżej 90%, wynika z danych tarnowskiego sanepidu. Od kwietnia zeszłego roku Główny Inspektorat Sanitarny w całej Polsce prowadzi kontrolę kart szczepień. Inspektorzy pod lupę wzięli blisko 7,5 miliona dokumentów z blisko 10 tysięcy poradni. Nie wszyscy jednak chcą szczepić swoje dzieci. Patrząc na dane z lat ubiegłych, można zauważyć, że coraz więcej rodziców uchyla się od obowiązków. W związku szczepień w 2025 roku było powyżej 900 niezaszczepionych dzieci, podczas gdy rok wcześniej z obowiązkowego kalendarza szczepień nie zostało zaszczepionych około 650 dzieci. Dla porównania w 2023 roku było 230 niezaszczepionych dzieci. Dyrektor tarnowskiego sanepidu Mateusz Wójcik mówi, że tłumaczenia rodziców są różne.
8: Takim argumentem, który pada we wnioskach czy w dokumentacji, którą posiadamy, to jest pytanie, czy ktoś weźmie odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka po zaszczepieniu. Czy poddają pod wątpliwość skład szczepionek? Również zmieniają terminy bądź nie szczepią dzieci. To jest rzecz taka, która jest naprawdę do zrozumienia. Na przykład dlatego, że dzieci są chore bądź wymagają kolejnej, dalszej diagnostyki w specjalistycznych ośrodkach. Sposób tłumaczenia jest bardzo różny. Od naprawdę bardzo logicznego i pozwalającego przedłużyć ten okres i wyjaśnić wątpliwości, po czasami naprawdę niepoparte danymi naukowymi i publikacjami.
7: Osoby, które notorycznie uchylają się od szczepień muszą liczyć się z konsekwencjami. Każda przychodnia monitoruje, czy wszystkie zapisane do niej dzieci są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. Kiedy tak się nie dzieje, wysyłają rodzicom informację przypominającą o tym obowiązku. Jeśli to nie przyniesie skutku, sprawa jest zgłaszana do sanepidu, który wszczyna tak zwane postępowanie egzekucyjne. Kara grzywny waha się od 1000 do nawet 50 tysięcy złotych na jednego rodzica, a w ciągu toczącego się postępowania może zapaść decyzja o ukaraniu obojga rodziców.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Niosą pomoc potrzebującym nie tylko z Sądecczyzny, teraz mają do dyspozycji nową karetkę. Ratownikom medycznym pracującym w podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Łososinie Dolnej władze powiatu nowosądeckiego oficjalnie przekazały nowy ambulans. Inwestycja była kosztowna, ale niezbędna, podkreśla dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Andrzej Bodziony. Na nową karetkę trzeba było wydać ponad 640 tysięcy złotych, z czego część pieniędzy zostało przekazanych przez władze powiatu nowosądeckiego.
10: Samochód, który oprócz standardowego wyposażenia, które kosztuje 320 tysięcy złotych, wymaga jeszcze doposażenia w urządzenia, które znajdują się w każdym ambulansie. To jest respirator, to jest defibrylator, to są ssaki, to jest wiele urządzeń, które łącznie kosztować też będzie około 250 tysięcy, więc pełne wyposażenie ambulansu gdzieś domyka się w kwocie 900 tysięcy złotych.
7: Podstacja w Łososinie Dolnej jest jedną z najbardziej obłożonych pracą na Sądecczyźnie. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu za narkotyki. Grozi mu jednak znacznie surowsza kara. U mieszkańca Nowego Sącza policjanci znaleźli ponad 750 gramów środków odurzających i psychotropowych. Maria Mułka.
4: Policjanci z sądeckiej komendy w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańca Nowego Sącza zabezpieczyli marihuanę i mefedron. Właściciel przechowywał je w piwnicy, w torbie termicznej schowanej między workami z ubraniami. Podejrzewany mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Na podstawie zebranych dowodów sądeczanin w prokuraturze usłyszał zarzut udzielania i udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Za takie przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia, aczkolwiek z uwagi na popełnienie ich w krótkim odstępie czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności sąd może orzec wyższy wymiar kary. Mieszkaniec Nowego Sącza najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie w oczekiwaniu na wyrok.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Rzemieślników w Polsce ubywa, a młodzi coraz rzadziej decydują się na naukę tradycyjnych zawodów. Brakuje im, jak mówią doświadczeni fachowcy, nie tylko chęci, ale i serca do pracy w rzemiośle. Tymczasem Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie świętuje w tym roku 75-lecie działalności. To ważny jubileusz dla lokalnego środowiska, które od pokoleń budowało tarnowską przedsiębiorczość. O tym, jak zmieniało się rzemiosło i z jakimi problemami dziś mierzą się fachowcy, opowiadali na antenie RDN Małopolska przedstawiciele cechu. Tarnowski cukiernik i członek zarządu cechu Stanisław Bańbor, który w zawodzie pracuje od prawie 60 lat, nie ukrywa niepokoju o przyszłość branży. Na antenie RDN ubolewał, że młodym brakuje dziś serca do tego fachu.
11: Rzemiosło w ogóle to upada i to trzeba sobie prawdę powiedzieć. Nie ma chętnych do nauki zawodu. Dzisiaj tylko jest komórka, telefon, Facebook i to jest całe ich zainteresowanie. Ale takiego prawdziwego podejścia do nauki zawodu to niestety nie ma. Dobry rzemieślnik to jest taki rzemieślnik, który podchodzi do tego z zamiłowaniem. Nie, że on przyjdzie do zakładu, bo on musi coś robić. Nie, on ma to kochać. Ja miałem taki włócznik, pyta się mi dziecko, a czy szefie, czy ja to muszę? Nie, ty nic nie musisz. Jak ty masz na siłę robić, to nie ma sensu.
7: Przedstawiciele cechu zwracają uwagę, że wiele zawodów powoli zanika. Coraz trudniej spotkać dzisiaj kaletnika, szewca czy kowala. Są jednak branże, które wciąż mają przyszłość. Wśród nich rzemieślnicy wymieniają przede wszystkim motoryzację, usługi fryzjerskie czy kosmetyczne. Główne obchody jubileuszu odbędą się w sobotę o 12 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy Świętej przewodniczyć będzie biskup Stanisław Salaterski. Następnie uroczystości jubileuszowe odbędą się w tarnowskiej sali lustrzanej.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Cały czas pada pochmurno, deszczowo i taki typ pogody nam się dziś będzie utrzymywał. Temperatura no niska, 13-14 stopni, jutro podobnie, też 13-14 stopni, do południa chmury, po południu jutro słońce, w nocy też pochmurnie, temperatura 5 stopni, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.

śniadanie u Tiffany'ego. No i słynny film. A propos słynnych filmów, warto się wybrać do Łodzi. Ktoś może powiedzieć, że przecież ekipę filmową w Łodzi to można spotkać na każdym kroku i na każdym rogu ulicy, ale mimo wszystko warto wybrać się do Łodzi, bo przez kilka dni będzie można napotkać wyjątkową ekipę filmową i specjalistyczny sprzęt, między innymi właśnie w okolicach Archikatedry oraz dworca Łódź Fabryczna. Otóż w Łodzi kręcone są sceny do nowej wersji kultowego filmu Nieśmiertelny, a każdy z nas, no wydaje mi się, że każdy z nas przynajmniej raz oglądał Nieśmiertelnego. Reżyserem tej wersji, nowej wersji Nieśmiertelnego ma być Chad Stahelski, twórca popularnej serii John Wick w głównych rolach. No i tutaj nazwiska, wyjątkowe nazwiska, bo pojawia się Henry Cavill oraz Russell Crowe. Tak więc, no, moi kochani, warto zaglądnąć do Łodzi. Premiera filmu planowana jest na 2027 rok, a ma być to nowa odsłona legendarnego filmu fantasy z 1986 roku, gdzie w roli głównej zagrał, no, nie kto inny jak Christopher Lambert, czy na przykład Sean Connery. Ja tylko przypomnę, ci, którzy nie oglądali, no to jest taka historia, która tutaj toczy się na przestrzeni, no, kilku lat, a nawet kilku pokoleń wojowników, którzy toczą walkę cały czas między sobą. Tak więc Nieśmiertelny, nowa wersja, kręcona w Łodzi, a na ekranach kin to 2027 rok i w roli głównej nie kto inny jak Russell Crowe i Henry Cavill, tak więc, no, spore wydarzenie filmowe, z naszym oczywiście udziałem. 18 minut mamy po godzinie 10, co jeszcze ciekawego w świecie kultury, no to tradycyjnie godzina 10.30, będziemy to sprawdzać w wiadomościach kulturalnych.

tak, no szykuje się nie nadamne wydarzenie, filmowe wydarzenie w Łodzi, przypomnę, będzie można zobaczyć Supermana albo Gladiatora, no ale trzeba będzie mieć pewnie szczęście, o ile w ogóle przyjadą, nakręceniem zdjęć właśnie do Łodzi. A propos wiadomości kulturalnych, no to jeszcze warto wspomnieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków. To właśnie 12 dzień maja, dzień urodzin Edwarda Lira, który spopularyzował limeryki w połowie XIX wieku, tak więc warto dzisiaj zaglądnąć do książki, do polskich pisarzy, Tuwim, Szymborska i a propos książek, no to już zachęcam na jutrzejsze spotkanie po godzinie 10. Przeniesiemy się do Skrzyszowa na targowisko książki. Co to takiego? No to musicie nasłuchać jutro uważnie po godzinie 10. A 10.30 przypominam, to wiadomości kulturalne. Do tego czasu jeszcze zespół Bolszoja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

0: jak to bardzo dobrze czuć teraz. O.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza Cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje Ci motywacji, to miejsce jest dla Ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
5: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: Wiadomości kulturalne.
2: Jelenka Mościarz, zapraszam. Dziś o 21:00 w Wiedniu pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji 2026. Wystąpi w nim reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z utworem Prey.

0: Pięć krajów zbojkotowało Eurowizję w proteście przeciwko udziałowi Izraela. To Islandia, Irlandia, Holandia, Słowenia oraz Hiszpania. W Wiedniu wystąpi 35 krajów, czyli najmniej od 2003 roku. Mimo to zainteresowanie Eurowizją nie maleje, bilety na finałowe wydarzenia w Wiedniu wyprzedały się w rekordowym tempie. Wszystkie miejsca na wielki finał zostały wykupione w zaledwie 14 minut. Zamach majowy 1926 roku, geneza, przebieg, skutki oraz perspektywa katolickiej myśli społecznej. Tak zatytułowane jest 90. spotkanie z cyklu Bóg, Honor, Ojczyzna. Odbędzie się ono już dziś w sali świętego Ignacego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu. Prelekcję wygłosi Dawid Terelak z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Początek spotkania o 18.00. Tarnowska Noc Muzeów w tym roku potrwa 3 dni od 14 do 16 maja. Będzie można odwiedzić 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. W miejskie przedsięwzięcie tradycyjnie włącza się Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Na stałe w to wydarzenie wpisał się także Dzień Hetmański, który w tym roku, w sobotę 16 maja przy Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, będzie mieć swoją 8. odsłonę.
1: W związku z 465. rocznicą śmierci hetmana Jana Tarnowskiego w sobotę 16 maja zaczynamy od godziny 9 turniejem uczynniczym o buławę hetmańską. W zasadzie aż do godziny 18 uczestnicy Dnia Hetmańskiego będą mogli wziąć udział w różnych wydarzeniach, różnych atrakcjach. Między innymi mamy zaplanowane prezentację grup rekonstrukcji historycznej, turniej uczynniczy, promocję książek, pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemieślnicze.
0: Mówi zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Tarnowskiej Marcin Borys. W Noc Muzeów tego dnia będzie można zwiedzić także wystawy Muzeum Etnograficznego, czyli poznać bliżej kulturę Romów i zajrzeć do babcinej izby. Te wystawy będą czynne dla zwiedzających bezpłatnie do 22.00. W ramach Nocy Muzeów będzie można odwiedzić także Galerię Panorama na Placu Dworcowym, Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka, siedzibę Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, a także Muzeum Ratusz. W Tarnowskiej Nocy Muzeów wezmą udział także m.in. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, BWA, Parafia Katedralna, TCK, Galeria BEMA20, CSM czy Pasaż Odkryć w Tarnowie. W Nowym Sączu rusza nowy cykl koncertów organowych zatytułowany Organowy Sącz. Będą to 3 koncerty, które zaprezentowane zostaną w różnych parafiach na terenie miasta. Chcemy promować muzykę organową w Nowym Sączu, mówi Michał Świderski, organista parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. Dodaje, że wykonawcami będą studenci Akademii Muzycznej.
2: Chcieliśmy też wypromować studentów, w tym przypadku Akademii Muzycznej w Katowicach, wraz z Jakubem Plewą, który jest również tam wykładowcą. Wpadliśmy na taki pomysł, że można to nasze miasto rozpowszechnić pod względem organowym właśnie w ten sposób. W programie usłyszymy muzykę organową od czasów baroku do romantyzmu. Będzie to muzyka polska, niemiecka, a także francuska.
0: Koncerty odbędą się 16 maja w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza, 22 maja w kościele Ducha Świętego i 6 czerwca w kościele świętego Jana Pawła II. Wstęp jest wolny. Klub piłkarski UKS Trójka Jelna będzie świętował 15-lecie istnienia sekcji kobiecej. W sobotę 16 maja odbędzie się festyn z okazji jubileuszu. Każdy może przyjść na stadion w Siennej, gdzie piłkarki rozgrywają swoje mecze ligowe. Akcje przewidziane są na cały dzień. Od rana będzie turniej piłkarski, a o 16 rozpoczną się kolejne wydarzenia, mówi Wojciech Mróz, wiceprezes UKS Trójki Jelna.
3: Fajni artyści będą występować, loterie cegiełkowe, muchańce dla dzieci, no i później zabawa do późnych godzin wieczornych. Dużo różnych atrakcji, super rozwinięta strefa gastronomiczna, więc już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców, ale i nie tylko. Bo generalnie festyn jest takim fajnym świętem, fajną uroczystością i zapraszamy nie tylko z okolic Grudka nad Dunajcem, ale również z Nowego Sącza i okolic osoby, które są zainteresowane, żeby w tym jubileuszu uczestniczyć razem z nami.
0: Gościem specjalnym festynu będzie zawodniczka Trójki, reprezentantka Polski Paulina Tomasiak. Ponadto w ramach jubileuszu odbędą się też na Facebooku licytacje koszulek reprezentantek Polski. Między innymi Ewy Pajor. Dochód z imprezy ma wspierać działalność klubu UKS Trójka Jelna. Jan Duke Diucello wystąpi podczas dużej uroczystości kościelnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej 16 maja zostanie podniesiona do rangi bazyliki mniejszej. Z tej okazji zaplanowano także wyjątkowy koncert. Wirtuos wiolonczeli zagra na placu przed kościołem. Młody artysta, który gra na wiolonczeli, tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych.

0: Jan Duke Diucello zagra 16 maja o godzinie 20.30 na parkingu pod bramą zamkową przy Dąbrowskiej Świątyni. Przyjść i posłuchać może każdy.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Chmury i deszcz, temperatura to niecałe 10 stopni, maksymalnie 13-14 i taka pogoda będzie nam dzisiaj dominować przez cały dzień. W nocy 5 stopni plus 5 pochmurna noc, jutro przed południem chmury, po południu słońce, ale temperatura też w granicach 13-14 stopni. Ciepło dopiero w czwartek, 19, piątek też 19 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Pan Kracy pochmurny i deszczowy, zimni ogrodnicy. No i te zimni ogrodnicy pokazują swoje prawdziwe oblicza. No ale wracając jeszcze na chwilę do wiadomości kulturalnych, przypominam, Alicja Szemplińska dziś, no właśnie, przyglądamy się szczególnie z uwagą, bo przecież ona wystąpi w pierwszym półfinale 70. edycji konkursu z utworem Pray. Dziś godzina 21.00 to wszystko się rozpoczyna, ale wejście polskiej wokalistki na scenę nastąpi gdzieś w granicach, w okolicach 22.15 i tutaj Alicja startuje jako 14, a dokładnie 14, numer 14 startowy po reprezentacji San Marino, a przed Serbią. Tak więc czekamy, przypominam, Eurowizja, 12-14 to są preselekcje, natomiast 16 maja wielki finał, no i mam nadzieję, że w tym wielkim finale będziemy mogli powitać właśnie Alicję Szemplińską. Oby tak było, no ale to trzeba przejść właśnie przez te preselekcje, które dziś o 21.00 się rozpoczynają. No to czekamy.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Po reklamie.

Ale Fawil, lato w Berlinie, ale my wolimy lato, lato przede wszystkim tutaj w regionie tarnowskim, bo przecież wiemy, że to Tarnów to biegun ciepła, chociaż dzisiaj może tego ciepła tak za bardzo nie odczuwamy, no ale to nie lato, tylko po prostu wiosna, chociaż jak tak spoglądamy, to już połowa wiosny za nami, ponieważ w kalendarzu widzimy, że to już 56% wiosny za nami, no ale przypominam, cały czas w kalendarzu mamy zimnych ogrodników, dlatego dwa dni troszeczkę chłodniejsze, a później znowu prawdziwa wiosna i temperatury prawie jak w lecie. 19-20 stopni, chociaż chciałoby się 29 i wyskoczyć gdzieś na kolejną majówkę, a

Tak więc jeżeli ktoś się zastanawia nad wypoczynkiem nad Polskim Morzem czy w górach, już warto teraz przeglądać oferty, żeby później się nie okazało, że te ceny troszeczkę poszybowały w górę. Warto teraz już sprawdzić, no i zaoszczędzić parę złotych. 5 minut nam zostało do godziny 11:00. Za chwilę o 11:00 wiadomości. Po wiadomościach jeszcze raz sprawdzamy prognozę pogody, ale powiem, że w tej pogodzie to się nic nam nie zmienia. Od wczesnych godzin porannych pada, wieje, pochmurno i wygląda na to, że tak cały dzisiejszy dzień będzie upływał.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Już za chwilę konsekwencje dalszego zamknięcia cieśniny Ormus. Będzie też niedźwiedź w Beskidzie Wyspowym.
2: Ten niedźwiedź był na górze Korab w Jaworznej.
1: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dalsze zamknięcie cieśniny Ormus może spowodować głód u dziesiątków milionów ludzi na całym świecie, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych i wyjaśnia, że w Zatoce Perskiej utknęły nawozy potrzebne rolnikom na całym świecie. O szczegółach Milena Rashid-Szachat.
3: Przedstawiciel ONZ Jorge Moreira da Silva ostrzegł podczas konferencji w Paryżu, że jeśli cieśnina nie zostanie szybko otwarta, niedożywienie i głód mogą dotknąć 45 milionów ludzi, głównie w Afryce i Azji. Na co dzień przez cieśninę Ormus transportowana jest 1/3 światowych nawozów i komponentów potrzebnych do ich produkcji, w tym amoniaku, siarki i mocznika. Walczymy z czasem, bo nawozy potrzebne są teraz, gdy trwają zasiewy. Jeśli rolnicy nie dostaną ich w ciągu najbliższych kilku tygodni, będziemy mieć do czynienia z dużym kryzysem humanitarnym, a ceny żywności wzrosną dramatycznie, powiedział Moreira da Silva. Według niego przed niedożywieniem i głodem uchroniłoby przepuszczanie 5 statków z nawozami dziennie. Jedyne, czego nam teraz trzeba, to wola polityczna, podsumował przedstawiciel ONZ.
1: Ulica Starowiejska w małej wsi jest już przejezdna po remoncie, poinformował wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak. Prace polegały na wymianie nawierzchni asfaltowej. W środę mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu w związku z instalacją nowych progów zwalniających, a remont ulicy Starowiejskiej w małej wsi kosztował prawie 400 tysięcy złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Lokalni ogrodnicy i sadownicy boją się zimnych ogrodników. To występujące na terenie Europy Środkowo-Wschodniej zjawisko atmosferyczne, które sprawia, że praktycznie co roku w okresie od 12 do 15 maja temperatura znacząco spada. Jest to szczególnie niebezpieczne dla roślin, które już zdążyły zakwitnąć. Jak tłumaczy pan Wiesław, sadownik sprzedający swoje owoce na Tarnowskim Burku, nawet jeśli na przełomie kwietnia i maja było już ciepło, w okresie imienin Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zośki można spodziewać się przymrozków.
4: Zawsze jest to taki termin, że na zimnych ogrodniku kojarzy się z przymrozkami i to jest tak ciężki czas dla ogrodników, bo no, duże straty mogą być w uprawach.
5: To się rzeczywiście sprawdza u nas tak w ostatnich latach?
4: Tak, tak. Zawsze na zimnych ogrodników, nawet na Zofii tak samo, to w tym terminie występują przymrozki w Polsce i w pogodach już zapowiadają, że będzie ochłodzenie.
1: Ze statystyki MGW wynika, że na przestrzeni ostatnich 100 lat aż 60 razy w okresie zimnych ogrodników pojawiło się w Polsce zimne arktyczne powietrze, powodujące przygruntowe przymrozki.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Niedźwiedź spaceruje po Beskidzie Wyspowym. Jego wędrówkę dokumentują fotopułapki rozmieszczone w lasach, ale też nagrania z prywatnych kamer monitoringu przy domach niektórych mieszkańców. Dzikie zwierzę było też widziane w gminie Las Kowa, mówił wójt tego samorządu Piotr Stach w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz.
2: Ten niedźwiedź był na górze Korab w Jaworznej. Mieliśmy niecodziennego gościa, o którym kiedyś można było tylko słyszeć, że się pojawiają gdzieś tak w Tatrach, ale na pewno nie u nas. Jakieś 2-3 lata temu też zanotowano pod górą Jaworz, gdzie jest taka restauracja i kamery przemysłowe widziały, że tam też się kręcił.
1: Z nagrań wynika, że niedźwiedź spaceruje po różnych częściach Beskidu Wyspowego. Prawdopodobne jest to, że szuka pożywienia.
0: Na górskim szlaku.
1: Przewodnicy górscy z Nowego Sącza i okolic przeszli z Przechyby do kapliczki Matki Bożej od szczęśliwych powrotów nad Morskim Okiem w Tatrach. Modlili się o bezpieczny sezon turystyczny, ale szli też we własnych intencjach. Na miejsce dotarli po 2 dniach i 70 kilometrach marszu.
6: To wyjście było dla mnie takie oczyszczające, że tak powiem, bardzo. No i myślę, że inspiracją do dalszych wędrówek.
7: Sprawdzenie moich możliwości po prostu i jesień intencji.
8: Wyjazd był dla mnie taką integracją. Mieliśmy okazję wspólnie przemierzać te szlaki. Przepiękna trasa. Pięknie, w dobrym czasie przeszliśmy ją. Jestem bardzo zadowolony.
1: Uczestnicy wędrówki prosili też o łaski dla przeżywających choroby i cierpienia przewodników, a także modlili się za dusze tych, którzy odeszli już na niebiańskie szlaki. Więcej o górskim przejściu z Przechyby nad Morskie Oko powiemy dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Zmiana pogody, chłód wynika ze zmiany cyrkulacji powietrza właśnie w połowie maja i to wszystko przypada, no, między innymi tutaj w naszych dzisiejszych solenizantów i jutrzejszych. Zimni ogrodniczy, czyli Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Dziś sporo chmur, deszcz i do tego jeszcze wiatr w porywach do 30 km na godzinę, a maksymalnie w ciągu dnia to 13-14 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
5: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
1: Autopromocja.
5: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To była autopromocja.

0: może cię kocham jeszcze, nie wiem, może.
1: Chce mi się śmiać, chce mi się płakać.
0: Jak zaraz tutaj nie wrócisz i nie zabierzesz mnie stąd, to ja zamknę oczy i już się nie obudzę. Zamknę, zamykam, zasypiam i już mnie nie ma. Poszedłeś sobie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
0: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Był wizjonerem w bardzo trudnych czasach. Tego świętej pamięci księdzu Walentym Gadowskim mówi pochodzący z diecezji tarnowskiej ksiądz profesor Marian Zając, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, wykładowca KULU, jeden z laureatów nagrody imienia księdza Gadowskiego. W czwartek przypada 70. rocznica śmierci kapłana, który był wybitnym katechetą, wychowawcą młodzieży zaangażowanym w kształtowanie religijnej i patriotycznej świadomości wiernych. Był także twórcą Górskich Szlaków.
2: Przyszło mu działać w takich czasach, kiedy naprawdę wszystko było niestabilne. Polska została jakby stworzona z trzech zaborów, gdzie było wszystko inaczej. On, chcąc reformować polską szkołę, stwarzać dobrą szkołę, po prostu poszedł i na świecie, w Europie, przyglądał się, jak to inni robią dobrze. Uważał, że trzeba stworzyć najpierw okazję do przeżycia. Nie uczenia się na pamięć, nie encyklopedyzm, tylko przeżycie. Później na tej drodze edukacyjnej potrzebny jest mądry, wykwalifikowany, miłujący też tę pracę nauczyciel. To, co było najcudowniejsze, on połączył edukację z aktywnością fizyczną.
1: Mówił ksiądz profesor Marian Zając. W czwartek, kiedy przypada 70. rocznica śmierci księdza Walentego Gadowskiego w Bocheńskiej Bazylice o godzinie 18:00, zostanie odprawiona msza święta w jego intencji. Po liturgii będzie wspólne przejście pod pamiątkową tablicę przy ulicy Bernardyńskiej 7 i następnie na cmentarz komunalny przy ulicy Onackiej, by przy grobie kapłana pomodlić się, złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Dąbrowska Parafia przygotowuje się do historycznego wydarzenia. Już w sobotę odbędzie się ogłoszenie tytułu Bazyliki Mniejszej dla Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Program świętowania pod hasłem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą rozpocznie się już w środę. Będzie to Dzień Wdzięczności, Jedności, Wspólnoty. O godzinie 18:00 odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Wspólnota parafialna wyrazi wdzięczność żyjącym fundatorom, dobroczyńcom oraz wszystkim parafianom, którzy przez dziesięciolecia wspierali budowę i upiększanie Kościoła. W czasie nabożeństwa zostanie wmurowana w mury świątyni kapsuła czasu z przesłaniem dla następców. W sobotę o godzinie 10:00 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. O 11:00 będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W kościele zostaną zarezerwowane miejsca w pierwszej kolejności dla zaproszonych gości, a w miarę wolnych miejsc dla parafian. Plac przed kościołem będzie podzielony na sektory. Zaplanowano około 500 miejsc siedzących. Będą przygotowane specjalne sektory dla dzieci z ochronki i dąbrowskich przedszkoli z rodzicami, dla tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami, dla młodzieży bierzmowanej w tym roku, dla dzieci z klas i klubów sportowych, dla liturgicznej służby ołtarza oraz dla dzieci w strojach krakowskich wraz z rodzicami. W mediach społecznościowych rodzice zorganizowali akcję Pozwól, by Maryja otuliła wasze dzieci płaszczem szkaplerza świętego oraz proszą, by przywitać Bazylikę w strojach regionalnych. To zaproszenie skierowane jest szczególnie do dzieci. Po mszy zaplanowany jest posiłek, a wieczorem zaś o 20:30 w sobotę odbędzie się koncert pod bramą zamkową wiolonczelisty Jana Duke'a. Dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą podczas Białego Tygodnia, mają także okazję wspomóc misję. Najmłodsi pomagają w ten sposób swoim rówieśnikom w krajach, gdzie dzieci albo jeszcze wcale nie znają Chrystusa, albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do wzrostu i rozwoju. Diecezja tarnowska od lat pomaga dzieciom na misjach. To wsparcie płynie m.in. do Kazachstanu. Miejscowa Caritas pomaga rodzicom, którzy mają dzieci z zespołem Downa. W Atyrau i w Uralsku powstały placówki, w których specjaliści pracują z chorymi dziećmi. To zajęcia i rehabilitacja. Okresowo są organizowane wyjazdy do innych miejscowości. Dla rodziców jest to bardzo ważna pomoc, ponieważ są osamotnieni. Często społeczeństwo uważa te dzieci za niewartościowe. Pracujący w Kazachstanie ksiądz Piotr Dorożniecki mówi radiu RDN Małopolska, że rehabilitacja chorych dzieci to także znak jedności dla osób, które nie są katolikami.
3: W naszej administraturze apostolskiej Atyrau jest to szczególne wsparcie dzieci z zespołem Downa. Jest to ogromna potrzeba, brak specjalistów. Przez pracę indywidualną, codzienną w tygodniu można pomóc konkretnym osobom, konkretnym dzieciom, no w większości niekatolikom. I to jest takie otwarcie, że Kościół jest powszechny. I nawet dla tych nieochrzczonych to jest taki znak też jedności. I też cieszy, że już są nauczeni miejscowi specjaliści. To między innymi nasza parafianka Jewgenia. Ale no to jest miejscowy personel. To jest pomoc dla tych ludzi w tym miejscu, w tym czasie na stepie.
1: Ofiary składane przez dzieci w całej Polsce przesyłane są do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Wszystkie datki są przeznaczone na pomoc dzieciom do 15 roku życia mieszkającym na terenach misyjnych. Zbliża się majowy odpust fatimski w Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowie. W środę rozpoczęcie renowacji misji świętych. Msze święte będą o 9 i 18, o 20 natomiast apel fatimski. W kolejnych dniach misjonarze Saletyni mówić będą m.in. o wartości modlitwy, nawrócenia, pojednania, Eucharystii i sakramentów świętych. W niedzielę w parafii odbędzie się odpust. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
3: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
4: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
5: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
4: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

0: Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
1: Most nad oceanem, dąbrowska diaspora dla bazyliki. W poprzednich odcinkach audycji towarzyszyliśmy budowniczym dąbrowskiej świątyni w ich najbardziej dramatycznych chwilach. Od heroicznej walki o każdą cegłę w mrokach stalinizmu, po pamiętną konsekrację w surowym betonie w maju 1965 roku. Widzieliśmy kościół uratowany przed konfiskatą, ale wciąż przypominający surowy plac budowy, gdzie wierni modlili się, siedząc na deskach wyścielonych gazetami. Kiedy w 1980 roku stery dąbrowskiej parafii przejął młody i pełen energii ksiądz Józef Poręba, nastała nowa epoka, era wielkiego wykańczania. Nowy proboszcz doskonale rozumiał, że neoklasycystyczna bryła zaprojektowana przez profesora Wzorka, choć monumentalna, potrzebuje teraz godnej, szlachetnej oprawy, która tchnie w te mury ducha piękna i dostojeństwa. Klimat tamtych lat był szczególny. Z jednej strony Polska zmagała się z głębokim kryzysem gospodarczym, stanem wojennym i wszechobecną szarością PRL-u. Z drugiej zaś w dąbrowskiej wspólnocie pulsowała niesamowita chęć dokończenia dzieła ojców. Był to czas niezwykłej dbałości o detal artystyczny. Wnętrze świątyni zaczęło wypełniać się dziełami wybitnych twórców, takich jak Jerzy Skąpski czy Janusz Tarabuła. Każda nowa polichromia, każdy obraz czy mozaika były owocem starannego wyboru, mającego na celu stworzenie przestrzeni sprzyjającej głębokiemu skupieniu. Jednak realizacja tych ambitnych zamierzeń w warunkach permanentnego braku wszystkiego nie byłaby możliwa bez niezwykłego dziejowego fenomenu, jakim dla Dąbrowy Tarnowskiej stała się Polonia. Historia naszej dzisiejszej bazyliki to w dużej mierze historia mostu nad oceanem, który połączył wzgórze zamkowe z sercem amerykańskiej Polonii w Chicago. Już w 1934 roku rodacy, którzy opuścili ojczyznę w poszukiwaniu chleba, założyli klub Dąbrowa Tarnowska. Choć fizycznie dzieliły ich tysiące kilometrów i wody Atlantyku, ich serca nigdy nie wyemigrowały z dąbrowskiej parafii. W dobie meandrów gospodarki socjalistycznej, gdy polska złotówka traciła na wartości z dnia na dzień, to właśnie antysocjalistyczny i podejrzany w oczach władzy dolar, przesłany przez rodaków z zagranicy, stał się potężnym zastrzykiem energii dla budowy. Ten finansowy i modlitewny most sprawił, że dąbrowianie na obczyźnie czuli się autentycznymi współgospodarzami świątyni. Ich ofiarność stała się legendarna. Przesyłane sumy pozwalały na realizację inwestycji, które w kraju wydawały się nieosiągalne. To dzięki dolarom z Chicago surowy beton pod stopami wiernych zaczął ustępować miejsca szlachetnym marmurom i granitom, a w nawach stanęły solidne dębowe ławki. Pamiętam wzruszające opowieści o tysiącach listów i przekazów płynących przez ocean. Każdy banknot 20-dolarowy był owocem ciężkiej pracy dąbrowian w fabrykach czy przy sprzątaniu amerykańskich biurowców. 20 kwietnia 1984 roku z okazji 50-lecia Klubu Dąbrowia odprawiono tu uroczystą mszę świętą w intencji rodaków z Ameryki. Był to wyraz głębokiej wdzięczności za to, że ich trud na obczyźnie zamienił się w blask dąbrowskiej świątyni. Ksiądz Józef Poręba z właściwym sobie zapałem potrafił zarządzać tym Bożym pięknem, pozwalając, by opatrzność powoli splatała te starania w drogę ku przyszłym rzymskim zaszczytom. Warto jednak podkreślić, że ten etap historii to także czas, w którym Kościół wyszedł poza mury. Świątynia przestała być tylko budynkiem. Pod przewodnictwem księdza Poręby stała się centrum szerokiej misji społecznej. To właśnie w tym czasie, w cieniu monumentalnych murów, zaczęły powstawać dzieła miłosierdzia, które dziś są chlubą całego regionu. Hospicjum świętego brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej oraz ochronka prowadzona przez siostry zakonne. Piękno marmurów szło tu w parze z pięknem czynnej miłości bliźniego. Ksiądz Poręba pokazał nam wszystkim, że bazylika to żywy organizm, który musi mieć serce czułe na ludzką biedę i ból. Dąbrowska bazylika rosła więc nie tylko z polskiej ziemi, ale z serc tych, którzy, choć fizycznie daleko, modlitwą i groszem budowali swój dom na Powiślu. Ten okres wielkiego wykańczania domknął artystyczną bryłę świątyni, czyniąc ją jedną z najpiękniejszych w diecezji. Jednak, aby majestat był pełny, Kościół potrzebował jeszcze dwóch rzeczy. Rozświetlenia blaskiem witraża oraz nieustannego tętna modlitwy, która nigdy nie ustaje. O tym, jak w zaledwie 2 tygodnie dąbrowskie rodziny ufundowały 13 potężnych okien witrażowych i jak Bolesław Szpecht zamienił słońce w biblijną opowieść, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Przejdziemy wtedy od szklanego mostu do prawdziwego festiwalu światła.
0: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej bazyliki mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem EDM. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę apel o modlitwę w intencji rolników i dobre plony. Akademia Tarnowska szykuje się do juwenaliów.
1: Chcemy zapewnić młodym ludziom przestrzeń do naładowania baterii.
0: Będzie też Kraków z Wieży Mariackiej. Zabrzmiało dziś Gaudeamus i Gitur.
2: Melodia jest bardzo charakterystyczna, wpadająca w ucho.
0: Minęła 12:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. O modlitwę w intencji rolników i dobre plony, a także o to, byśmy cenili pracę polskich chłopów i nie marnowali jedzenia, apeluje biskup Leszek Leszkiewicz. W parafiach do środy trwają dni modlitw o urodzaje. Dni krzyżowe, czyli wiosenne dni modlitw o dobre plony i zbiory, jeszcze w okresie przedwojennym były powszechnym zwyczajem. Ponadto 15 maja Kościół katolicki obchodzić będzie wspomnienie liturgiczne świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Susza, która coraz bardziej nas dotyka, wiosenne przymrozki, gwałtowne burze i ulewy to zjawiska, które przynoszą wielkie szkody ludziom uprawiającym ziemię, podkreśla delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników.
3: Dla ludzi wierzących też jest taka okazja, żeby wznieść modlitwę ku Panu Bogu i prosić Pana Boga, żeby zesłał ten deszcz. Przeżywamy teraz dni krzyżowe i myślę, że to warto sobie przypomnieć, bo nawet na wioskach pewnie nie wszyscy wiedzą, że w tym tygodniu poniedziałek, wtorek, środa to są dni krzyżowe. Dawniej były urządzane piękne procesje błagalne. Dzisiaj w niektórych parafiach one są jeszcze obecne, ale muszę też powiedzieć, że niestety bardzo często ze słabym udziałem wiernych.
0: Biskup Leszek Leszkiewicz podkreśla, że decyzje polityczne i gospodarcze nie zawsze też pomagają rolnikom w rozwoju ich gospodarstw. Jak podkreśla biskup, unijne rozporządzenia i umowy z innymi państwami spoza Unii Europejskiej słusznie budzą niepokój i obawy przed przyszłością. Cała rozmowa z biskupem Leszkiem Leszkiewiczem dzisiaj w Pulsie Regionu po godzinie 16.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sądeckie wodociągi rozszerzają współpracę z gminą Chełmiec w kwestii odbioru i oczyszczania ścieków. Pierwsza umowa została podpisana pod koniec zeszłego roku. Teraz przyszła pora na kolejne, które zakładają odbiór ścieków z części miejscowości Librantowa i Naściszowa. Podobnie jest w przypadku znajdujących się na granicy Nowego Sącza i gminy Chełmiec ulic Falkowskiej i Marcinkowickiej. Wójt Stanisław Kuzak uważa, że to korzystne rozwiązanie.
5: Ścieki będą mogły iść do sądeckich wodociągów, przede wszystkim grawitacyjne. Nie będziemy musieli budować parunastu przepompowni ścieków. Dzieci koszt budowania przepompowni ścieków to jest w granicach 200 tysięcy złotych jednej sztuki. Przede wszystkim dla mnie ekonomia. Mówimy o Librantowej, mówimy o Naściszowej i mówimy część Klimkówki. Z tego, co tutaj mamy przeliczone, to jest ponad 200 domów. Jeśli sfinalizujemy to wszystko, to jest ponad 200 domów, gdzie będziemy mogli odprowadzać te ścieki do Nowego Sącza.
0: Już wcześniej podpisano umowy, które zakładają odprowadzenie ścieków z ulic Lwowskiej, Obłazy Halnej i Ziołowej w Nowym Sączu do sieci kanalizacyjnej gminy Chełmiec w Piątkowej. W tym przypadku sądeckie wodociągi przygotowały wielowariantową koncepcję, która jest teraz analizowana. Tymczasem już teraz ścieki z miejscowości Piątkowa trafiają do sieci sądeckich wodociągów.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: To będzie muzyczne zderzenie folku, rapu, popu, ale też reggae. Tarnowscy studenci odliczają dni do juwenaliów. To integracja społeczności akademickiej i złapanie oddechu przed zbliżającą się letnią sesją.
1: Chcemy zapewnić młodym ludziom przestrzeń do naładowania baterii, bo nie możemy zapomnieć, że nasze święto przypada w maju, a wielu spośród studentów myśli już w maju o tym, co na początku czerwca i w ciągu właśnie tego miesiąca się wydarzy, czyli o sesji letniej. A to jest przecież taki kazus, taka granica, gdzie trzeba się zakasać rękawy, wziąć się do pracy i zdać wszystkie egzaminy.
0: Mówił w słowo za słowo rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Juwenalia tradycyjnie odbędą się w plenerze, nie zabraknie też muzycznych gwiazd. Symboliczne otwarcie bram kampusu Akademii Tarnowskiej będzie w sobotę 23 maja o godzinie 16. Dodam jeszcze, że Akademia Tarnowska w tym roku świętuje 28 lat istnienia. A teraz Kraków. Pierwszy raz w historii hymn akademicki zabrzmiał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Z okazji 662. rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego hejnalista odegrał Gaudeamus i Gitur tuż po hejnale o godzinie 10. Nowa tradycja ma podkreślić ścisły związek najstarszej polskiej uczelni z Krakowem.
2: Młodszy ogniami Jarosław Trybak, hejnalista. Melodia jest bardzo charakterystyczna, wpadająca w ucho i bardzo ładnie brzmiąca na trąbce. myślę, że tworzę nową historię, nową tradycję dla studentów, dla wykładowców, dla profesorów, dla całej społeczności akademickiej.
6: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście wszystkie duże uroczystości uniwersyteckie odbywają się z tą pieśnią, ale no, w tym miejscu pieśń, która powstała w tej wersji, którą dzisiaj słyszymy w XVIII wieku, a sięga, jeśli chodzi o jej pomysł, do średniowiecza, to jest znakomite połączenie.
0: Tradycyjna pieśń akademicka Gaudea Musigitur śpiewana jest zazwyczaj podczas inauguracji roku akademickiego. Uniwersytet Jagielloński został ufundowany 12 maja 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wszystko wskazuje na to, że prognozy z 14 stopniami jako temperaturą maksymalną się nie sprawdzą dzisiaj. 11 maksymalnie w porywach do 12 stopni, no to jest możliwe. Ale jest dość nieprzyjemnie, przynajmniej w Nowym Sączu odczuwamy to, że dość mocno wieje wiatr, że spadły temperatury, no i pada deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Podejrzewam, że nie inaczej wygląda to w Tarnowie. Też przechadzają się przechodnie z parasolami, też pada deszcz, no i też jest pochmurno. W sumie to od Nowego Sącza do Tarnowa niedaleko, a wszystkim mieszkańcom mówię dzień dobry, Lucyna Ruchała.

0: Come back and stay. Wróć i zostań. Bad Boys Blue na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tak brzmi właśnie Retro Wtorek. A w kolejce czekają już dwie panie, Kaja i Kate Bush.
1: Reklama.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
11: To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
1: Skateboard, przenosimy się teraz nad wichrowe wzgórza.

0: Poprzez wichrowe wzgórza przedostajemy się na południe, a konkretnie do Czech. Kiedy usłyszałam o tej informacji, pomyślałam od razu, że być może to będzie działać jak packa na muchy, ale nie. Zupełnie inaczej. Otóż, drodzy Państwo, podkładki pod kufle z piwem mogą pomóc w walce z szerszeniem azjatyckim. Na taki pomysł wpadli Czesi. Inwazyjny gatunek owada rozprzestrzenia się w Europie, stanowiąc zagrożenie przede wszystkim dla pszczół. O szczegółach Wojciech Stobba z Pragi.
1: Pomoc obywateli w zwalczaniu szerszenia azjatyckiego jest kluczowa. Problem w tym, że niewiele osób potrafi odróżnić go od podobnych gatunków owadów. Spośród około 1000 zgłoszeń, które czescy przyrodnicy otrzymują każdego roku, potwierdzają się najwyżej 2 przypadki. Stąd inicjatywa Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, która przygotowała specjalne podkładki pod piwo z wizerunkiem szerszenia azjatyckiego oraz owadów, z którymi jest on najczęściej mylony. Na rozdawanych podczas imprez kartonowych podkładkach znalazły się też informacje, jak zgłaszać przypadki wystąpienia inwazyjnego gatunku. Jednym z nich jest aplikacja Zgłoś Szerszenia. Szerszeń azjatycki dotarł do Europy w 2004 roku i od tego czasu szybko się rozprzestrzenia. Owad stanowi poważne zagrożenie dla rojów pszczół i całych ekosystemów. W Czechach w tym roku potwierdzono dotychczas 1 przypadek jego wystąpienia w autokarze wracającym z Francji.
0: Myślę, że pomysł świetny, ale byłby jeszcze lepszy, gdyby na przykład takie informacje umieszczano na kartonach z mlekiem, na butelkach z wodą albo na kartonach z sokami.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: Maksymalnie dzisiaj, no niestety, tylko do 11-12 stopni. Dość silny wiatr. Jutro też wiatr będzie wiać dość mocno, ale jutro już trochę cieplej, do 15 stopni i chociaż trochę już będzie podobno słonecznie, poprawi się też biometr, czyli idzie ku dobremu. A ciśnienie? Ciśnienie nieznacznie wzrosło i to by było na tyle w tym temacie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla Ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
6: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
7: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
8: Czas na finał wyprzedaży Omoda JQ.
9: Omoda JQ. Omoda JQ.
8: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda JQ Auto Complex. Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.

To zobaczmy, co w kalendarzu mamy, bo już za 18 minut godzina 13, mamy już na pewno 12 dzień maja. Już sporo tego dnia nam zresztą upłynęło. A 12 maja to jest 132 dzień roku. Do końca roku pozostały 233 dni. W naszym regionie słońce wstało za 3:05, zajdzie 11 minut po 20. Dzisiaj raczej nam za bardzo nie poświeci. Dzień potrwa 15 godzin i 14 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 6 minut. I ma w zapasie jeszcze trochę ponad godzinę, żeby się na długość rozwinąć. Dominik, Jan i Joanna to dzisiejsi solenizanci. No i oczywiście pan Krac musiał zaznaczyć swoją obecność w kalendarzu. Miało być cieplej, a tu proszę. Pan Kracy to oczywiście pierwszy z trzech zimnych ogrodników. Jutro Serwacy, pojutrze Bonifacy, po pojutrze Zośka, która już chyba nie będzie zimna, mamy nadzieję. Zresztą już Bonifacy ma być nieco bardziej przychylny temperaturowo dla nas. A co wydarzyło się 12 maja przed laty? W 1364 król Kazimierz Wielki podpisał akt erekcyjny dla Studium Generale w Krakowie, co dało początek Akademii Krakowskiej. Obecnie jest to Uniwersytet Jagielloński. W 1926 marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy. W 1946 roku ksiądz Stefan Wyszyński został konsekrowany na biskupa lubelskiego. W 1985 roku zarejestrowano NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. I tragiczne wydarzenie z 1983 roku. Pamiętamy te czasy i ten dzień. Maturzysta Grzegorz Przemyk został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy ulicy Jezuickiej na Starym Mieście w Warszawie, w wyniku czego zmarł dwa dni później w szpitalu. To jeszcze urodzinowo będzie co nieco. W 1907 roku przyszła na świat słynna amerykańska aktorka Katharine Hepburn. W 1942 Adam Bujak, fotograf, od lat 60. fotografował Karola Wojtyły, a po wyborze na papieża towarzyszył mu jako Janowi Pawłowi II w jego licznych pielgrzymkach. Adam Bujak jest autorem ponad 100 albumów fotograficznych, plakatów i kalendarzy. I jeszcze mamy trochę urodzin z muzycznego kalendarza, ale o tym za chwilę.

to zaglądamy do muzycznego kalendarza i tutaj kłania nam się rok 1948. Wtedy to 12 maja przyszedł na świat Steve Winwood, wokalista i klawiszowiec formacji Spencer Davis Group, Traffic oraz Blind Faith, ale jako solowy wykonawca też jest znany. Nagrał kilka płyt, z których pochodzą takie przeboje, jak na przykład ten Valerie.

Przenosimy się do Polski i też urodzinowo będzie. I też ten sam rok, 1948, urodził się wtedy poeta Adam Ziemianin, który myślę najbardziej sławę zyskał dzięki tekstom pisanym dla Starego Dobrego Małżeństwa albo przez tę grupę po prostu śpiewanym. Myślę, że pan Adam Ziemianin jest bardzo z tymże zespołem kojarzony. I tutaj będzie tak na granicy stylu retro, ponieważ w roku 2000 ta płyta wyszła, ta piosenka także, która teraz pojawi się. Zbieg okoliczności łagodzących. No przepiękny tekst o tym, że ktoś mógł być przed czyjąś erą, a udało się spotkać. Zbieg okoliczności łagodzących. Stare Dobre Małżeństwo. Tekst Adama Ziemianina.

0: Już tylko 2 minuty zostały do godziny 13:00. Za chwilę też wiadomości, a w nich między innymi zaproszenie na odpust do świętej Rity.
1: Reklama.
2: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19:30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20:30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19:30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Przybywa ciemnych miejsc na mapie Tarnowa, a lampy jak nie świeciły, tak nie świecą nadal.
2: Ten tryb negocjacji w dalszym ciągu trwa.
1: U Smoklesieści napisali egzamin z matematyki.
3: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem.
4: Były oczywiście no te obwody, nie obwody.
1: Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości.

0: Lampy jak nie świeciły, tak nie świecą nadal, a ciemnych miejsc na mapie Tarnowa przybywa. Negocjacyjny pad między miastem a firmą Tauron, nowe technologie wciąż trwa, a mieszkańcy Tarnowa muszą nocą oświetlać sobie drogę latarkami. O niedziałającym oświetleniu ulicznym informowaliśmy pod koniec kwietnia. Z prośbą o interwencję zgłosili się do nas wtedy mieszkańcy osiedla kolejowego. Mimo obietnic ze strony miasta i firmy Tauron, nowe technologie, usterki do tej pory nie zostały usunięte. Dodatkowo pojawiają się sygnały o kolejnych częściach miasta, w których latarnie przestały świecić. Jak usłyszeliśmy wówczas w tarnowskim zarządzie drugiej komunikacji, przyczyną problemu jest brak aktualnej umowy między miastem Tarnów a firmą Tauron Nowe Technologie, do której należy niedziałająca infrastruktura oświetleniowa. Do dziś nic się jednak nie zmieniło. Jak poinformował w rozmowie z radiem RDN Małopolska wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, rozmowy w tej sprawie wciąż trwają.
1: Ten tryb negocjacji w dalszym ciągu trwa. Podczas ostatniego spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że wszelkie awarie, które zostały zgłoszone, zostaną bezzwłocznie usunięte. Z tego co wiemy, tak się nie stało. Następne spotkanie w trybie negocjacji jest w bieżącym tygodniu. No i liczymy na to, że podczas tego spotkania zapadnie informacja, że kwestie umowne zostaną uregulowane.
0: Maciej Włodek dodaje również, że do czasu podpisania stałej umowy miasto jest gotowe pokrywać koszty bieżących napraw.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
3: Uczniowie mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z całego przekroju matematyki. Były zadania zamknięte i otwarte. Według zdających ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
4: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania.
5: Były oczywiście te obwody, nie obwody, też objętości, pole powierzchni.
3: Wicedyrektorka podstawówki nr 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
6: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie. Zadania, które występują w tym arkuszu, to są zadania typowe.
3: Jutro ostatni dzień egzaminu i sprawdzian z języka obcego.
0: Nie tylko jechali na podwójnym gazie, ale też doprowadzili do kolizji. Limanowska policja zatrzymała dwóch pijanych kierowców. Jeden miał 2,2 promila alkoholu w organizmie, a drugi 2,7.
7: Pierwszy z kierowców zatrzymany został w Mszanie Dolnej na ulicy Kolbego. Najechał tu na tył poprzedzającego go auta. Na szczęście doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów. Z kolei drugi kierowca jechał przez miejscowość Dobra, gdzie stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ogrodzenie posesji. W obu przypadkach kierującym zatrzymano prawo jazdy. Policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy to realne zagrożenie na drodze. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na koncentrację i czas reakcji. Nie bójmy się więc reagować, gdy pijany kierowca wsiada do auta.
0: Relacjonowała Maria Mułka.
2: Z życia Kościoła.
0: Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu przygotowuje się do odpustu ku czci świętej Rity, który odbędzie się od 22 do 24 maja. Ważnym momentem będzie najbliższy czwartek, kiedy odbędzie się nowenna do świętej Rity, mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.
8: Będziemy szczególnie te intencje powierzać Panu Bogu za wstanictwem naszej patronki, naszego sanktuarium świętej Rity. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie duchowe, no to głównym takim dniem będzie ten drugi czwartek miesiąca, w tym roku 14 maja. Natomiast tę intencję też dołączamy do nabożeństw majowych czy po mszach świętych też dołączamy, aby nie myśleć tylko o takim wymiarze logistycznym, ale przede wszystkim duchowym, takiego nawrócenia, odrodzenia i uświęcenia.
0: Święta Rita zmarła 22 maja 1457 roku. Jest patronką spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych. Od 7 lat w Nowym Sączu działa pierwsze w Polsce sanktuarium ku jej czci.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Maksymalnie do 11-12 stopni, jutro nieznacznie cieplej. No jutro też powinno się wreszcie pokazać słońce w naszym regionie. Za to, co nie zmieni się, wiatr się raczej nie zmieni. Nadal będzie wiać silnie i chwilami z porywami, a wieje nam z kierunków zachodnich. Dzisiaj z nami biometr za bardzo nie chce współpracować. Jutro podobno zacznie. Ciśnienie wzrosło.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Także taka mała niespodzianka, 964 hektopaskale teraz pokazuje nasz barometr. Raczej już więcej to ciśnienie do jutra nie urośnie. 6,5 minuty po 13:00. Gypsy Kings, Bamboleo.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
6: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To była autopromocja.

2 plus 1 na luzie. To taki krótki poradnik muzyczny szczęśliwego życia. To, co się dwa da, podziel na dwa. No właśnie, żeby się dzielić, żeby mnożyć różne radości. To był taki poradnik, a teraz będzie poradnik językowy. Warsztaty z języka polskiego z Katarzyną Florek i Pauliną Paprocką. I usłyszymy z pewnością tam słowa, których używamy często albo rzadziej. A czy używamy ich poprawnie? No właśnie, to jest pytanie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
2: Czy mógłby mi pan pomóc wnieść wózek? Prosi młoda mama na przystanku. Być jutro punktualnie, woła kolega po treningu. A w radiu skaldowie od lat wyśpiewują kapelusz przed pocztą zdejm. Brzmi znajomo? Zapewne tak, bo te błędy, jak się okazuje, stały się niemal częścią naszych codziennych rozmów. Dzień dobry, witamy Państwa w naszej audycji. Dziś zajmiemy się trybem rozkazującym.
3: Zacznijmy od najczęstszej pomyłki, czyli mylenia rozkazu z bezokolicznikiem. Dlaczego prośba o pomoc z wózkiem jest błędna? Otóż, bo pomóż, ta forma, to już gotowy rozkaz. Kiedy używamy słowa mógłbyś, chciałbyś, musimy po nim postawić bezokolicznik. Czyli poprawnie powiemy, czy mógłby mi pan pomóc?
2: Podobnie zwracając się do znajomego, zamiast rzucać bezosobowe być jutro punktualnie, lepiej użyć prawdziwej energii trybu rozkazującego. Bądź jutro punktualnie. Krótko mówiąc, albo prosimy używając bezokolicznika, albo rozkazujemy konkretną formą.
3: No dobrze, a co zrobić, gdy już zdecydujemy się rozkazywać, a nie wiemy jak? Czy mówić zdejm? Czy zdejmij?
2: No właśnie, co z tym słynnym kapeluszem skaldów? Czasownik zdjąć w pierwszej osobie liczby pojedynczej brzmi zdejmę. I dodajemy końcówkę ij i otrzymujemy w drugiej osobie liczby pojedynczej formę zdejmij. Wybaczcie, drodzy skaldowie, ale przed pocztą kapelusz się zdejmuje, a w trybie rozkazującym mówimy zdejmij go. Tak samo powiemy zaśnij, kopnij, szarpnij czy zmoknij.
3: Na koniec, drodzy radiosłuchacze, mała ściąga z innych form trybu rozkazującego. Zapamiętajmy, mówimy domyśl się, a nie domyśli oraz uświadom sobie, a nie uświadomi. Jeśli macie, drodzy Państwo, wątpliwości przy słowie spojrzeć, to tu mamy luksus. Poprawne jest zarówno spójrz, jak i spojrzyj. To podobnie z nie pastw się i nie pastwij się. Ale uwaga na proste czynności. Nie mówimy łapaj, tylko łap. Nie płukaj, tylko płucz. I pod żadnym pozorem nie krakaj, tylko kracz.
2: Jak widać, drodzy Państwo, tryb rozkazujący wcale nie musi być groźny, o ile wiemy, jak go sformułować. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzymy powodzenia w używaniu trybu rozkazującego w rozmowach.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
4: Oj, znamy to, znamy z codzienności. Na przykład pomodlij się, tak? Albo o, coś mu się śnije, bo się tak poruszył przez sen. Albo pociąg tą klamkę. No i używamy tych słów, szczególnie w naszym regionie, właśnie w takich formach. A jest to, jak widać, błędne.
0: RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Jak mówi jedno z polskich przysłów, pankracy, serwacy, bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. No to dzisiaj pankracy rzeczywiście nas raczy zimnem. Serwacy i bonifacy już niekoniecznie, bo to już będą tacy bardziej przychylni pogodowo chłopacy. Dzisiaj mocne 11 albo słabe 12, do tego chłodzi nas wiatr i pada deszcz, a w nocy tylko nieznacznie powyżej zera, bo do 3.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
9: Parej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl. Nowo otwartego miejsca w Tarnowie, stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.

Dancing with Tears in My Arms, Ultravox na antenie RDN na Wysącz. Do tańca i RDN Małopolska, rzecz jasna, jejku. Oczywiście do tańca zachęcamy, ale niekoniecznie ze łzami w oczach. A teraz łezka w oku może się zakręcić, bo będzie taka rzewna melodia. Przynajmniej kiedy byłam dzieckiem, to mnie ta melodia jakoś poruszała. Rok 58 to już muzyczne kalendarium. Duet The Everly Brothers wprowadził na pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych piosenkę All I Have to Do Is Dream. Kompozycja małżeństwa Feliz i Bodlo Bryantów pozostała na szczycie listy przez 4 tygodnie. Bracia Evelyn nagrali ponoć tę piosenkę na żywo w zaledwie 2 podejściach, a też w sesji wziął udział uznany muzyk sesyjny i mistrz gitary Chet Atkins. Posłuchajmy.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: O tym, co w regionie się dzieje i co będzie w pulsie regionu, Krzysztof Niedzielano powie.
2: Tak, dzień dobry. Między innymi tutaj ze strony regionu tarnowskiego na temat szczepień dzieci. I tak hasłowo tylko powiem, a szczegóły w pulsie regionu, że wychodzi na to, że coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci. Temat ten rozwiniemy oczywiście dzisiaj po 15.30. Będzie też na temat cechu rzemiosł różnych, tak? Czyli kwestia rzemieślników. Tutaj w tle jubileusz, ale także zastanawiamy się, czy młodzi chcą być rzemieślnikami w tych czasach, jak to wygląda, czy trzeba ich jakoś bardzo do tego zachęcać, czy są jakieś braki. No to sprawdzimy to dziś w pulsie regionu. Będziemy też mówić między innymi, o tak się składa, że będziemy mówić między innymi o naszym koledze redakcyjnym Łukaszu Raczkowskim, reporterze RDN Nowy Sącz, który jest zarazem przewodnikiem beskidzkim. I Łukasz wymyślił taką górską pielgrzymkę z Beskidu Sądeckiego aż pod Morskie Oko. Tam jest kapliczka Matki Bożej i taka dwudniowa, no trzeba powiedzieć, wyczerpująca wędrówka się odbyła. Dziś wam to zrelacjonujemy. Możecie też zobaczyć już zdjęcia na rdn.pl.
1: Krótkie filmiki też są.
2: Tak, to na Facebooku już tak też Radio RDN Nowy Sącz się takie materiały pojawiły. I będzie też o nowej karetce w podstacji w Łososinie Dolnej. Jak się okazuje, to dość ważne miejsce, bo ta karetka czasem nawet do sąsiednich powiatów dojeżdża, bo to gdzieś tutaj blisko, szczególnie powiatu limanowskiego, ale nie tylko, więc powinno być lepiej, tak? Jeżeli już trzeba nieść pomoc, to powinno być lepiej. I gościem Pulsu Regionu ponadto będzie biskup Leszek Leszkiewicz o dniach krzyżowych oraz o sytuacji rolników. Takie wątki zamierzamy poruszyć w tej rozmowie. No to zapraszamy na Puls Regionu na 15.30.
1: Ja zapraszam Krzysztof Niedzielan, a myślę, że Państwo teraz właśnie odczują to, o czym śpiewa Seweryn Krajewski, żeby ta 15.30 nadeszła jak najszybciej.
3: Czekasz na

0: Już za chwilę neurologiczna opieka koordynowana w leczeniu udarów. Ziemni ogrodnicy w natarciu. Rolnicy i sadownicy pełni obaw.
1: Duże straty mogą być w uprawach.
0: Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak dachowanie samochodu w Maszkowicach w gminie Łącką. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 969 na wysokości osiedla Romskiego około godziny 13:30. Jak informują sądeccy strażacy, w samochodzie była tylko osoba kierująca, która wyszła z niego o własnych siłach przed przybyciem służb. Jest obecnie badana przez ratowników medycznych. Pojazd znajduje się poza drogą. W miejscu wypadku tworzą się korki. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę. Jeszcze w tym roku resort zdrowia chce wprowadzić neurologiczną opiekę koordynowaną w leczeniu udarów. Dyskutowali o tym eksperci podczas kongresu.

0: Kresu Rzecznicy Zdrowia w Warszawie. Agnieszka Molenda-Wiśniewska, dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia, mówi, że ważna jest w tej opiece świadomość pacjentów, aby w odpowiednim czasie można było zastosować odpowiednie leczenie.
1: Przejęcie tak naprawdę przez ratowników, szybkie przekazanie do placówki, która wie, że jedzie pacjent z podejrzeniem udaru, diagnostyka, tromboliza, jeżeli to jest potwierdzenie udaru, przekazanie do trombektomii, do ośrodka, który jest już przygotowany, czeka, wie, jakie leczenie ma wdrożyć, czyli tak naprawdę skoordynowanie tych wszystkich elementów, które funkcjonują, ale żeby dać szybkość w tym całym procesie. No i później, jeżeli mamy pacjenta, który potrzebuje, to też wdrożenie rehabilitacji.
0: Każdego roku w Polsce dochodzi do 90 tysięcy udarów.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 32-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego trafił do aresztu. Jest podejrzany o to, że groził kobiecie pozbawieniem życia, a także naruszył sądowy zakaz kontaktowania i zbliżania się do niej. Dodatkowo 32-latek groził zniszczeniem mienia i uszkodzeniem ciała innej osobie, mówi Gustaw Janas, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Gorlicach.
3: Mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego, które dotyczą kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, oraz zarzut z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli niestosowania się do prawomocnego wyroku sądowego, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Sąd przychylił się do wniosku gorlickiej prokuratury o areszt tymczasowy. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi więc za kratkami. W areszcie poczeka na wyrok.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W Tarnowie i regionie tarnowskim wyszczepialność dzieci i młodzieży w zeszłym roku była powyżej 90%. Tak wynika z danych tarnowskiego sanepidu. Od kwietnia zeszłego roku główny inspektorat sanitarny w całej Polsce prowadzi kontrolę kart szczepień. Inspektorzy pod lupę wzięli blisko 7,5 miliona dokumentów w blisko 10 tysiącach poradni. Region tarnowski wypada całkiem dobrze, ocenia dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Tarnowie, Mateusz Wójcik.
4: Tutaj mówię o danych po zakończonym roku kalendarzowym, czyli 2025. 94,5% populacji wyszczepiło się przeciwko WZW typu B. Bunica, Tężec 96,4%. Krztusiec 95,8%. Odra, Świnka, Różyczka 94,3%. Bardzo dobre dane i pokazujące, że faktycznie nasi mieszkańcy mają świadomość znaczenia szczepień.
0: Tymczasem nie wszyscy jednak chcą szczepić swoje dzieci. Tym tematem zajmiemy się dzisiaj w Pulsie Regionu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Lokalni ogrodnicy i sadownicy boją się zimnych ogrodników. To występujące na terenie Europy Środkowo-Wschodniej zjawisko atmosferyczne, które sprawia, że praktycznie co roku w okresie od 12 do 15 maja temperatura znacząco spada. To szczególnie niebezpieczne dla roślin, które już zdążyły zakwitnąć. Jak tłumaczy pan Wiesław, sadownik sprzedający swoje owoce na tarnowskim Burku. Nawet jeśli na przełomie kwietnia i maja było ciepło, w okresie imienin Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zośki można spodziewać się przymrozków.
5: Zawsze jest to taki termin, że na zimnych ogrodników kojarzy się z przymrozkami i to jest tak ciężki czas dla ogrodników, bo no, duże straty mogą być w uprawach.
6: To się rzeczywiście sprawdza u nas tak w ostatnich latach?
5: Tak, tak. Zawsze na zimnych ogrodników, nawet na Zofii tak samo, to w tym terminie występują przymrozki w Polsce. I w pogodach już zapowiadają, że będzie ochłodzenie.
0: A ze statystyk IMGW wynika, że na przestrzeni ostatnich 100 lat 60 razy w okresie zimnych ogrodników pojawiło się w Polsce zimne arktyczne powietrze powodujące przygruntowe przymrozki.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zimni ci ogrodnicy, dzisiaj zimny pan Krac, Zośka już podobno zimna nie będzie, zresztą już jutro powinno być do 15 stopni, czyli całkiem nieźle. Przed nami zimna noc, ale nie mroźna, na szczęście niewiele powyżej zera będzie, ale jednak powyżej. Jutro już poza wiatrem będzie cieplej, wiatr będzie nadal dość silny, osłabnie w czwartek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Co prawda wiemy, że opady deszczu są potrzebne, dzisiaj nam te opady deszczu jeszcze towarzyszą, ale już jutro będą zanikać, chociaż w następnym tygodniu jeszcze synoptycy nam prognozują, że deszcz się pojawi.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy. Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
6: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
5: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

prawie 17 minut po godzinie 14. Rozmarzyliśmy się nieco. No to wcale nie będziemy ustawać w tym rozmarzaniu się, ponieważ nadal będzie romantycznie na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przynajmniej jeszcze przez moment. Bo w roku 84 Lionel Richie wprowadził na szczyt listy Billboard Hot 100 balladę Hello, ale ta piosenka zdobyła też pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii.

Za około 5 minut w wiadomościach RDN wrócimy do tematu ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu i remoncie, który tam będzie się odbywać. Na czym będzie polegał i jak długo trwać będzie, te informacje też się będą pojawiać.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Przez około miesiąc będą utrudnienia na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu, wyjaśnia spółka Sądeckie Wodociągi. Jak już informowaliśmy, wczoraj rozpoczęła się wymiana rur na odcinku od ulicy Kościuszki do Narutowicza. W związku z tym jest zawężenie do jednego pasa ruchu na Jagiellońskiej. Te prace są konieczne, wyjaśnia prezes Sądeckich Wodociągów Jerzy Szczecina.
3: Jest to stara sieć budowana na początku XX wieku, żeliwna, która jest bardzo awaryjna. Zresztą w tamtym roku mieliśmy taką sytuację, w której ta sieć uległa uszkodzeniu, a jej remonty i naprawy powodowały uszkodzenia w kolejnych fragmentach tej sieci. To jest około 120 metrów. Właściwie całość będzie prowadzona metodą bezwykopową. To tylko wejścia i wyjścia tej sieci, gdzie wprowadzane są urządzenia do wykonania tej metody, będą ograniczać ruch w tamtym zakresie.
2: W kolejnym etapie roboty obejmą rejon skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z ulicą Kościuszki.
1: Z życia Kościoła.
2: O modlitwę w intencji rolników i dobre plony, a także o to, byśmy cenili pracę polskich chłopów i nie marnowali jedzenia, apeluje biskup Leszek Leszkiewicz. W parafiach do środy trwają dni modlitw o urodzaje. Dni krzyżowe, czyli wiosenne dni modlitw o dobre plony i zbiory, jeszcze w okresie przedwojennym były powszechnym zwyczajem. Ponadto 15 maja Kościół katolicki obchodzić będzie wspomnienie liturgiczne świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Susza, która coraz bardziej nas dotyka, wiosenne przymrozki, gwałtowne burze i ulewy, to zjawiska, które przynoszą wielkie szkody ludziom uprawiającym ziemię, podkreśla delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników.
4: Dla ludzi wierzących też jest taka okazja, żeby wznieść modlitwę ku Panu Bogu i prosić Pana Boga, żeby zesłał ten deszcz. Przeżywamy teraz dni krzyżowe i myślę, że to warto sobie przypomnieć, bo nawet na wioskach pewnie nie wszyscy wiedzą, że w tym tygodniu poniedziałek, wtorek, środa to są dni krzyżowe. Dawniej były urządzane piękne procesje błagalne. Dzisiaj w niektórych parafiach one są jeszcze obecne, ale muszę też powiedzieć, że niestety bardzo często ze słabym udziałem wiernych.
2: Cała rozmowa z biskupem Leszkiem Leszkiewiczem dzisiaj w Pulsie Regionu po godzinie 16.
1: RDN kulturalnie.
2: W Nowym Sączu rusza nowy cykl koncertów organowych zatytułowany Organowy Sącz. Będą to trzy koncerty, które zaprezentowane zostaną w różnych parafiach na terenie miasta. Chcemy zapromować muzykę organową w Nowym Sączu, mówi Michał Świderski, organista parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. Dodaje, że wykonawcami będą studenci Akademii Muzycznej.
5: Chcieliśmy też wypromować studentów, w tym przypadku Akademii Muzycznej w Katowicach, wraz z Jakubem Plewą, który jest również tam wykładowcą. Wpadliśmy na taki pomysł, że można to nasze miasto rozpowszechnić pod względem organowym właśnie w ten sposób. W programie usłyszymy muzykę organową od czasów baroku do romantyzmu. Będzie to muzyka polska, niemiecka, a także francuska.
2: Koncerty odbędą się 16 maja w Kościele Świętego Kazimierza, 22 maja w Kościele Ducha Świętego i 6 czerwca w Kościele Świętego Jana Pawła II. Wstęp na koncerty jest wolny.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: Pochmurno w niektórych regionach regionu pada. W Tarnowie chyba właśnie w tym momencie już nie, albo jeszcze nie, ale tam wielkie kłębowiska chmur jeszcze nad miastem się unoszą. W Sączu też pochmurno i nawet deszcz pada. Jutro będzie już trochę inaczej, przejaśnienia i będzie nieco cieplej, do 15-16 stopni, teraz 9.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
0: Po reklamie.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Śpiewali panowie z Backstreet Boys, a teraz będzie mówić pan Łukasz z RDN. Łukasz Raczkowski przed mikrofonem z informacjami dla kierowców.
2: Z RDN Nowy Sącz. Witam serdecznie. To ja. Tak, no właśnie, co się dzieje? Przede wszystkim to tak, troszeczkę deszczowo, więc śliska jezdnia. No i oczywiście, jak ktoś w takich przypadkach mówię, droga hamowania się wydłuża i tym podobne. Czy przez to właśnie doszło do wypadku w Maszkowicach? Tego nie wiemy, ale było dachowanie samochodu około godziny 13:00 właśnie tam na drodze wojewódzkiej 969 na wysokości osiedla romskiego. I osoba, która była w tym samochodzie kierująca właściwie tylko jedna, poszkodowana, nie trafiła do szpitala, odmówiła trafienia do szpitala, więc te obrażenia na szczęście nie okazały się na tyle poważne. Było chwilowo wahadło, ale już od godziny no niedawna, bo 14:30 tych utrudnień nie ma. Troszeczkę no może się jeszcze korkować, czy może być ciasno, no bo wiadomo, że to tak nagle wszystko się nie rozejdzie po kościach. Więc uważajcie w Maszkowicach. No i właśnie, na drogach ślisko, ale nie mamy informacji, aby teraz jeszcze coś się działo. Natomiast duże korki przed Nowym Sączem na wjazdach w Wielopolu, Wielogłowach, czyli droga krajowa 75, ulica Lwowska w Nowym Sączu z Nowochruślicką, a więc skrzyżowanie pod cmentarzem, rondo pod galerią, rondo Solidarności, ulica Limanowskiego, Grodzka, Tarnowska, okolice Rynku, przede wszystkim ulica Piotra Skargi czy bulwar Narwiku, już przy rondzie wzdłuż ulicy Tarnowskiej, skrzyżowanie w Chełmcu, to te miejsca, gdzie spory ruch, również Krańcowa, Węgierska, Nawojowska. No warto przypomnieć, pamiętać o tym, że Starowiejska jest przejezdna już cała, również przez Małą Wieś. Jak Węgierska, to jeszcze wspomnijmy te okolice, czyli rondo Jana Pawła II, też spore teraz korki. Limanowa, Rynek, Marka, Żwirki i Wigury, Matki Boskiej Bolesnej, tu wjazd do rynku od tej strony też sporo samochodów. Piłsudskiego w miarę taki średni ruch, oczywiście kumuluje się nam dalej już na Sowlinach. No i na Witosa, czyli od Łososiny Górnej. Więcej troszkę samochodów. W Grybowie to wiadomo, że i przez rynek przejazd i skrzyżowanie ze światłami to te miejsca, gdzie o tej porze jest większy ruch, ale najgorzej jest na ulicy Kościuszki, jadąc od Gorlic. W Gorlicach standardowo to krajowa 28, w zawodzie od drugiej strony to ulica Parkowa, w centrum bardziej to Legionów, Biecka, Mickiewicza, wjazd jeszcze na krajówkę od południa, Węgierska i Sienkiewicza. W Krynicy mamy problem na Piłsudskiego, dojeżdżając do ronda pod Kościołem Zdrojowym. Jeszcze wspomnijmy, co w Tarnowie. Tutaj teraz większy ruch mamy na południu miasta, to ulica Gumniska, Tuchowska, następnie też Krakowska, ale ogólnie też Mostowa, Szkotnik, Mościckiego, Klikowska, Słowackiego, na Chopina też więcej samochodów. No właśnie, i tam uważajcie, jeszcze Starodąbrowska, tutaj też ruch się zwiększa z minuty na minutę.
1: A co będzie za 30 minut, tak około?
2: Oj, oj, oj.
1: To też sprawdzimy. Pewnie to samo, tylko bardziej.
2: Tylko bardziej.
1: Łukasz Raczkowski, dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Około 4 minut do godziny 15 nam zostało. Za chwilę pomodlimy się wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia. Ale jak to zwykle czynimy, zajrzyjmy jeszcze do dzisiejszych czytań. Parę słów o Ewangelii, bo Jezus dzisiaj mówi do uczniów: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was.

0: Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Świat pędzi coraz szybciej. Chcielibyśmy, żeby tempo zwolniło, ale tak się nie dzieje. Jest tylko gorzej. I im szybciej i bardziej gorączkowo wszystko się dzieje, tym bardziej transakcyjne i bezosobowe stają się nasze relacje. Czy zauważyłeś, jak mało obecnie czasu poświęcamy na budowanie relacji? Większość z nas jest, szczerze mówiąc, po prostu zbyt zajęta. Długie dojazdy do pracy, rzesze ludzi, presja. I nawet jeśli nie żyjesz w tego typu środowisku, wygląda na to, że im bardziej jesteśmy połączeni, dysponując dzisiejszą technologią na wyciągnięcie ręki, tym płytsze stają się nasze relacje. A kiedy tak się dzieje, stajemy się niecierpliwi. W tym naszym pośpiechu wystarczy, że ludzie nie ruszają się wystarczająco szybko, nie robią tego, co chcemy, czego od nich oczekujemy i niecierpliwimy się. Znasz tę minę zniecierpliwienia. Sprawia ona, że ludzie wyglądają, że my wyglądamy na zrzędliwych. Oto zdanie do przemyślenia. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Pomyśl o tym przez chwilę.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo,

0: Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
8: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
9: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
6: Skoda.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
7: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
11: To była autopromocja.
12: And for love's sake, each mistake, all you

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Ze zaktualizowanymi informacjami dla kierowców spieszy już do nas Łukasz Raczkowski.
2: Tak, witam. Zaktualizowałem, że nadal jest zimno i ślisko, czyli zimni ogrodnicy się spisali, prawda?
1: Przynajmniej pan kracy.
2: Tradycji, przynajmniej pan kracy. I temu panu dziękujemy za to serdecznie.
1: Panu Kracemu.
2: Tak, temu panu Kracemu. No właśnie, większy ruch w Nowym Sączu. Teraz zwiększony ruch na Kilińskiego, na Wojowskiej, Pieczkowskiego, do Barskiej, na Rondzie Solidarności, na Bulwarze Narwiku, w ogóle w okolicy Rynku. Na przykład Piotra Skargi też, jak zjeżdżamy w dół do Ronda, to ciasno. Wjazdy do miasta też z każdej strony utrudnione. A na skrzyżowaniu w Chełmcu na przykład Marcinkowicka, Papieska. Jeśli chodzi o południe, to na Rondzie Jana Pawła II troszkę mniejszy ruch. Na samej Węgierskiej w Biegunicach większy. Przepraszam. I na Krajowej 75 od północy. W Limanowej to Rynek, Markarz, Wirki i Wigury, Matki Boskiej Bolesnej, a teraz sporo ruch wszędzie właściwie i na Piłsudskiego się już zwiększył i na Sowlinach z każdej strony. W Grybowie najgorzej na rynku teraz, bo i troszkę Grodgera się uspokoiło, Grunwaldzka czy Kościuszka, ale przejazd przez Rynek do Świateł, tam teraz najgorzej. A w Gorlicach duże korki na Parkowej w stronę centrum i na Zawodziu w stronę centrum, a więc mówimy o jednej drodze, to droga krajowa 28 w jedną, w drugą stronę. Oczywiście też problemy na Sienkiewicza czy na Węgierskiej, Legionów Bieckiej czy Mickiewicza. W Krynicy Piłsudskiego, ale teraz też już troszkę Pułaskiego, troszkę więcej samochodów na ulicy Kraszewskiego czy na skrzyżowaniu Zebersa. Jeśli mówimy jeszcze o naszym regionie, to powiedzmy, że Starowiejska przejezdna jest już zarówno na terenie Nowego Sącza, jak i Małej Wsi, czyli już gminie Chełmiec, ale jak informuje gmina Chełmiec, jutro mogą być montowane nowe progi zwalniające na ulicy Starowiejskiej, więc będziemy jechać, ale będziemy pewnie gdzieś zwalniać. Tak, trzeba będzie uważać. W Tarnowie teraz ruch się nam zwiększył, to widać na Narutowicza, Krakowskiej, na wjeździe 94 od wschodu do miasta. W centrum bardziej to Szujskiego, Sitki, Starodąbrowska, Słoneczna, Mostowa, Szkotnik, Mościckiego, Klikowska, Słowackiego, Chopina, czy też na ulicy Gumnińskiej i Kwiatkowskiego.
1: A w pulsie regionu też jeszcze na drogi zajrzymy i to dwukrotnie. Za te informacje dziękujemy Łukaszowi Raczkowskiemu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Ale za chwilę już będzie dużo słów, które dużo znaczą. Puls Regionu za 5 minut rozpoczniemy. Będzie też dużo dobrej muzyki, takiej z tradycjami, takiej mającej swoje lata i mającej bardzo często i głęboką treść, i piękną melodię.

0: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
4: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
3: Interwencje.
5: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
3: Opinie.
6: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
3: Fakty.
7: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
8: Nowa karetka trafiła do podstacji pogotowia ratunkowego w Łososinie Dolnej.
9: Ten pojazd jest podwyższony, więc pozwala nam wjechać dalej.
8: W Pulsie Regionu będą też kontrole kart szczepień. Sprawdzimy, jak wypada region tarnowski.
10: Bardzo dobre dane i pokazujące, że faktycznie nasi mieszkańcy mają świadomość znaczenia szczepień.
8: Cech rzemiosł różnych w Tarnowie świętuje swój jubileusz. Rzemieślnicy jednak gorzko przyznają, osób z fachem w ręku jest coraz mniej.
11: Dużo rzemiosł znikło. Kaletnik czy szew zanika, kowal.
8: Po 70 kilometrach marszu i walce ze swoimi słabościami dotarli do celu. Przewodnicy górscy z Nowego Sącza i okolic przeszli trasę z przechyby nad Morskie Oko.
12: Boże, błogosław nam w czasie trajnej wędrówki ku Morskiemu Oku, by spotkać się z Maryją, Matką Szczęśliwych Powrotów, byśmy zaczerpnęli potrzebnej mocy dla ciała i ducha swojego, swoich bliskich i ludzi, których kochamy.
8: A po godzinie 16 rozmowa o trudnej wiośnie na polskiej wsi. Naszym gościem będzie delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników, biskup Leszek Leszkiewicz. To wszystko do godziny 17. Gorąco Państwa zapraszam w imieniu własnym, jak i jak zwykle reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: W zeszłym roku karetka wyjeżdżała stąd do blisko 1500 pacjentów. Chodzi o podstację w Łososinie Dolnej, która teraz otrzymała nowy ambulans. Samochód zastąpi starą i wysłużoną karetkę, która jeździła po sądeckich drogach w ostatnich latach. Więcej o tym sprzęcie Maria Mułka.
1: Jeden z kierowców karetki, ratownik medyczny Filip Danik, podkreśla, że nowy sprzęt będzie ułatwiać dotarcie do pacjentów w trudnym terenie.
2: Poprzedni również ma napęd na 4 koła, ale jest niższy. Ten pojazd jest podwyższony, więc pozwala nam wjechać dalej. Tu jest obszar taki, że często gęsto drogi się kończą, przejechać przez jakiś brud czy cokolwiek, no to auto będzie dużo bardziej lepsze pod tym względem. Tu jest główna droga przez Łososinę, ruszamy powiat w prawo, powiat w lewo, wszystko wiejskie, okolice, lasy i tam już się drogi kończą zwykle. Bite, tudzież często gęsto jakieś wypadki w polach, w lesie, no to siłą rzeczy trzeba dojechać jak najbliżej.
1: Inwestycja była kosztowna, ale niezbędna, dodaje też dyrektor sądeckiego pogotowia ratunkowego Andrzej Bodziony. Na nową karetkę trzeba było wydać ponad 640 tysięcy złotych, z czego część pieniędzy została przekazana przez władze powiatu nowosądeckiego.
3: Samochód, który no oprócz standardowego wyposażenia, które kosztuje 620 tysięcy złotych, wymaga jeszcze doposażenia w urządzenia, które znajdują się w każdym ambulansie. To jest respirator, to jest defibrylator, to są ssaki, to jest wiele urządzeń, które łącznie kosztować też będzie około 250 tysięcy, więc pełne wyposażenie ambulansu gdzieś domyka się w kwocie 900 tysięcy złotych.
1: Na razie wyposażenie zostanie przeniesione ze starej karetki do nowej, tak aby już w tym tygodniu ambulans mógł jechać do pacjentów. Warto tu jednak zaznaczyć, że podstacja w Łososinie Dolnej jest jedną z najbardziej obłożonych pracą na Sądecczyźnie. Pomoc udzielana przez załogę tej karetki dociera nie tylko do mieszkańców powiatu nowosądeckiego, ale też często do ludzi z powiatu limanowskiego czy tarnowskiego, zauważa starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
4: To jest druga podstacja, jeżeli mówimy o zespołach jednej karetki, pod względem ilości wyjazdów. Za zeszły rok było to 1446 wyjazdów dokładnie, więc bardzo się cieszę, że tutaj trafia nowy samochód. Samochód, który tutaj był wcześniej, ma już przejechane niespełna 200 tysięcy kilometrów, więc też już swoje przeżył. Każda karetka w tej chwili, którą kupujemy, to staramy się, żeby miała napędy 4x4, bo teren u nas jest taki jest, więc tutaj też jest. Także mam nadzieję, że będzie służyła i zmniejszy to czas oczekiwania naszych pacjentów.
1: Starosta planuje też kupno nowych karetek do podstacji w Piwnicznej Zdroju. Kolejne takie auto na sądeckich drogach może pojawić się więc pod koniec tego roku.
5: Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
10: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
11: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
12: Omoda J.Q.
11: Omoda J.Q. W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
5: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Zaglądamy na drogi naszego regionu, zaczynamy od Nowego Sącza i okolic, a tutaj w Chełmcu ulica Papieska, Limanowska i Marcinkowicka przy skrzyżowaniu też z Krakowską. Sporo korków tam jest właśnie w tym miejscu. Obwodnica zachodnia Nowego Sącza jest teraz fragmentarycznie remontowana, więc trzeba się z tym liczyć. O tym przypominamy co jakiś czas. Bulwar Narwiku, Piotra Skargi, Deronda Zakorkowana, Paderewskiego również nieco tam do świateł i jadąc ulicą Tarnowską już jest dość spokojny do kolejnego ronda. Obwodnica Północna, normalnie przejezdna w zwyczajnym tempie, takim niezwyczajnym dla tej pory, rzekłabym. Góra Zabełeska w stronę Tarnowa, tam trochę ruch wzmożony, za to korki mamy od drugiej strony, jadąc w stronę centrum Nowego Sącza, jeszcze przed Wielogłowami te korki się tworzą, ale i w drugą stronę jest tam całkiem ciasno. Jeszcze kilka ulic by się znalazło, na przykład takich jak Pieczkowskiego przy Barskiej i Witosa. No ale też Nawojowska, wszystkie te wylotówki i jak zwykle tradycyjna ulica pod kątem korków, tradycyjna Węgierska, szczególnie odcinek Biegonicki, taki wydłużony ten biegonicki odcinek, zakorkowany oczywiście w stronę Starego Sącza. Limanowa, Piłsudskiego w obie strony ruch wzmożony, ale jakichś ogromnych korków nie ma, poza tym, że korek spory jest na Witosa przy dojeździe do ronda w Sowlinach i też w ścisłym centrum. Takie ulice jak Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej, Mordarskiego czy też Marka na trochę was zatrzymają. Zaglądamy teraz do Gorlic, tutaj niezmiennie krajowa 28, od zawodzia Kościuszki, od drugiej strony ulica Parkowa, także Biecka w kilku miejscach jest zakorkowana, Legionów, Stawiska, a i owszem, też tam trzeba poczekać. W Tarnowie największy korek chyba jest na ulicy Lwowskiej przy Orkana, ale nie tylko, ale przy dojeździe właśnie do tego ronda z ulicą Orkana, tam jest największy korek. Stron Dąbrowska, Słoneczna, też na Słowackiego nieco oraz na ulicy Szkotnik czy też Klikowskiej. Korki są dość duże, bardzo duży korek na Alei Solidarności, na Mickiewicza również, na Mościckiego przy dojeździe do Sikorskiego oraz ulica Krakowska, a na Rutowicza, jeśli ktoś chciałby się tą ulicą przedostawać, a miałby do wyboru jakąś inną, na przykład Bema, tylko że tam w jednym kierunku pojedziecie, no to wybierzcie jednak Bema, jeśli chcecie jechać w kierunku ulicy Tuchowskiej, dajmy na to. Tuchowska też jest zakorkowana i Konarskiego również oraz Dąbrowskiego. Tam trzeba sporo cierpliwości, żeby te wszystkie ulice jakoś przejechać. Sprawdzimy za około pół godziny, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie już nieco lepiej.
13: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Tarnowie i regionie tarnowskim wyszczepialność dzieci i młodzieży w zeszłym roku była powyżej 90%, wynika z danych tarnowskiego sanepidu. Od kwietnia zeszłego roku główny inspektorat sanitarny w całej Polsce prowadzi kontrolę kart szczepień. Inspektorzy pod lupę wzięli blisko 7,5 miliona dokumentów w blisko 10 tysiącach poradni. Tematem zajęła się Jolanta Moździerz.
1: Region tarnowski wypada całkiem dobrze, ocenia dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Tarnowie Mateusz Wójcik.
2: Tutaj mówię o danych po zakończonym roku kalendarzowym, czyli 2025. 94,5% populacji wyszczepiło się przeciwko WZW typu B. Błonnica, Tężec 96,4%. Krztusiec 95,8%. Odra, Świnka, Różyczka 94,3%. Bardzo dobre dane i pokazujące, że faktycznie nasi mieszkańcy mają świadomość znaczenia szczepień.
1: Nie wszyscy chcą jednak szczepić swoje dzieci. Patrząc na dane z lat ubiegłych, można zauważyć, że coraz więcej rodziców uchyla się od obowiązku szczepień. W 2025 roku w Tarnowie i powiecie tarnowskim było powyżej 900 niezaszczepionych dzieci, podczas gdy rok wcześniej z obowiązkowego kalendarza szczepień nie zostało zaszczepionych 648 dzieci. Dla porównania w 2023 roku było 230 niezaszczepionych dzieci. Mateusz Wójcik mówi, że tłumaczenia są różne.
2: Takim argumentem, który pada we wnioskach czy w dokumentacji, którą posiadamy, to jest pytanie, czy ktoś weźmie odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka po zaszczepieniu. Czy poddają pod wątpliwość skład szczepionek. Również zmieniają terminy bądź nie szczepią dzieci. To jest rzecz taka, która jest naprawdę do zrozumienia. Na przykład dlatego, że dzieci są chore bądź wymagają kolejnej, dalszej diagnostyki w specjalistycznych ośrodkach. Sposób tłumaczenia jest bardzo różny. Od naprawdę bardzo logicznego i pozwalającego przedłużyć ten okres i wyjaśnić wątpliwości, po czasami naprawdę niepoparte danymi naukowymi i publikacjami.
1: Osoby, które notorycznie uchylają się od szczepień, muszą liczyć się z konsekwencjami. Każda przychodnia monitoruje, czy wszystkie zapisane do niej dzieci są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. Kiedy tak się nie dzieje, wysyłają rodzicom informację przypominającą o tym obowiązku. Jeśli to nie przyniesie skutku, sprawa jest zgłaszana do sanepidu, który wszczyna tak zwane postępowanie egzekucyjne. Tarnowski sanepid do końca kwietnia wysłał 665 pism zachęcających do szczepień, a także 215 upomnień. Wystawił też 81 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym przesłanym do wojewody małopolskiego. Są też 34 postanowienia o ukaraniu. Umorzono 3 postępowania, ponieważ rodzice zaszczepili dzieci. Również 3 postępowania zawieszono, dlatego że rodzice rozpoczęli szczepienia. Kara grzywny waha się od 1 000 zł nawet do 50 000 zł. Na jednego rodzica na w ciągu toczącego się postępowania może zapaść decyzja o ukaraniu obojga rodziców. Sprawa może też znaleźć swój finał w sądzie.

0: Rzemieślników w Polsce ubywa, a młodzi coraz rzadziej decydują się na naukę tradycyjnych zawodów. Brakuje im, jak mówią doświadczeni fachowcy, nie tylko chęci, ale i serca do pracy w rzemiośle. Tymczasem cech rzemiosł różnych w Tarnowie świętuje w tym roku 75-lecie działalności. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: To ważny jubileusz dla lokalnego środowiska, które od pokoleń budowało tarnowską przedsiębiorczość. O tym, jak zmieniało się rzemiosło i z jakimi problemami dziś mierzą się fachowcy, opowiadali na antenie Radia RDN Małopolska przedstawiciele cechu. Jak przypominał wiceprezes cechu Marian Wojtyłko, historia tarnowskiego rzemiosła sięga jeszcze czasów sprzed nadania Tarnowowi praw miejskich. Na podstawie dokumentów historycznych ustalono, że ludność trudniąca się rzemiosłem osiedliła się na terenie miasta jeszcze przed rokiem 1330. Nadane przez króla Władysława Łokietka prawa przyczyniły się do rozwoju miasta i rzemiosła. Przez wieki rosły szeregi cechów tkaczy, szewców, krawców i rzeźników. Rzemieślnicy podkreślają jednak, że choć ich praca otacza ludzi każdego dnia, często pozostaje niedoceniana.
2: Rzemiosło towarzyszyło człowiekowi od zawsze i to jest niezbędne, kiedy przejdziemy ulicami miast, czy spojrzymy na elewację, czy kościołów wewnątrz, wszędzie widzimy pracę rzemieślników.
1: Największym problemem jest dziś jednak brak młodych ludzi chętnych do nauki zawodu. Tarnowski cukiernik i członek zarządu cechu Stanisław Bańbor, który w zawodzie pracuje od prawie 60 lat, nie ukrywa niepokoju o przyszłość branży. Na antenie RDN ubolewał, że młodym brakuje dziś serca do tego fachu.
3: Rzemiosło w ogóle to upada i to trzeba sobie prawdę powiedzieć. Nie ma chętnych do nauki zawodu. Dzisiaj tylko jest komórka, telefon, Facebook i to jest całe ich zainteresowanie. Ale takiego prawdziwego podejścia do nauki zawodu to niestety nie ma. Dobry rzemieślnik to jest taki rzemieślnik, który podchodzi do tego z zamiłowaniem. Nie, że on przyjdzie do zakładu, bo on musi coś robić. Nie, on ma to kochać. Ja miałem takich uczniów, pyta się mi dziecko, a czy szefie, czy ja to muszę? Nie, ty nic nie musisz. Jak ty masz na siłę robić, to nie ma sensu.
1: Podkreślał Stanisław Bańbor. Przedstawiciele cechu zwracają uwagę, że wiele zawodów powoli zanika. Coraz trudniej spotkać dziś kaletnika, szewca czy kowala. Jak mówił Marian Wojtyłko, zawód kowala niemal całkowicie zniknął wraz z odejściem od tradycyjnych gospodarstw.
2: Dużo rzemiosł znikło. Kaletnik czy szewc zanika. Na pewno zanika kowal. No, tam może są kowale gdzieś przy hodowli koni, ale już wraz z zanikiem koni na podwórku mojego gospodarstwa znikają też zawody i taki jest właśnie kowal.
1: Są jednak branże, które wciąż mają przyszłość. Wśród nich rzemieślnicy wymieniają przede wszystkim motoryzację, usługi fryzjerskie czy kosmetyczne.
2: Jeżeli chodzi o branże, które jakoś mają przyszłość, bo to tak trzeba powiedzieć, czy rozwijają się, to są motoryzacyjna, wszelkiego rodzaju naprawy i ogumienie i samochodów. Branża też i fryzjerska, manikurzystki. Najwięcej tych rzemiosł mamy u nas w cechu zarejestrowanych zakładów o tym rzemiośle.
1: Kiedyś tarnowski cech zrzeszał nawet 2000 członków. Rzemieślnicy spotykali się na balach, wydarzeniach i uroczystościach branżowych. Dziś organizacja liczy już tylko nieco ponad 200 osób. Główne obchody jubileuszu odbędą się w sobotę, 16 maja, o godzinie 12 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej przewodniczyć będzie biskup Stanisław Salaterski. Następnie uroczystości jubileuszowe odbędą się w tarnowskiej sali lustrzanej.
0: A już za 3,5 minuty godzina 16 i kolejne wiadomości RDN.

0: Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Będzie też niedźwiedź w Beskidzie Wyspowym.
1: Ten niedźwiedź był na górze Korab w Jaworznej.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie, wśród nich 53-letni kierowca, który najechał na dziecko na jednym z parkingów w Zakopanem. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Wstępnie przyjęto kwalifikację z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego mówiącą o spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W toku tego postępowania na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Oględzinom został poddany też samochód, który uczestniczył w tym zdarzeniu.
0: Po tym jak samochód prowadzony przez 53-latka najechał na chłopca, 6-latek trafił do szpitala. Życia dziecka nie udało się jednak uratować. Dzisiaj została przeprowadzona sekcja zwłok ofiary.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 36-letni mężczyzna z oparzeniami drugiego stopnia nóg i rąk trafił do szpitala. To po kłosie dzisiejszego pożaru w Młyńczyskach w powiecie limanowskim. Przed godziną 14:00 ogień pojawił się w kotłowni domu. Zapaliła się ciecz łatwopalna, a pożar przeniósł się na rzeczy znajdujące się w tym pomieszczeniu. Mężczyzna próbował gasić pożar, co spowodowało obrażenia. Strażacy walczyli z ogniem, a także udzielili pomocy poszkodowanemu, zabezpieczając oparzenia. Następnie skontrolowali pomieszczenie objęte pożarem w celu wykluczenia zagrożenia.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Niedźwiedź spaceruje po Beskidzie Wyspowym. Jego wędrówkę dokumentują fotopułapki rozmieszczone w lasach, ale też nagrania z prywatnych kamer monitoringu przy domach niektórych mieszkańców. Dzikie zwierzę było też widziane w gminie Laskowa. Mówił o tym wójt tego samorządu Piotr Stach w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz.

0: Witaj, dzień zaserwował nam biomet niekorzystny nie tylko dla ludzi, ale i dla radiowego sprzętu, ale mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku. Dzień wspomnienie lata, tyle słońca w całym mieście. Nie, to niestety nie była prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Od 3 do 5 stopni powyżej zera, ale spokojnie, to chodzi o noc i o poranek, czyli będzie jednak powyżej zera, nie będzie przymrozków nocnych, przynajmniej w naszym regionie, tak się zapowiada. No i jutro już przynajmniej małe ocieplenie, od 13 nawet do 15 stopni i wreszcie pokaże się słońce, czego dzisiaj nie mogliśmy się doczekać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: 11 minut po godzinie 16. Zanim porozmawiamy z naszym gościem, to jeszcze sprawdźmy sytuację na drogach regionu.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Zaczniemy tym razem od Tarnowa i tutaj chyba taką najbardziej zakorkowaną ulicą jest Lwowska, jadąc od ronda z Okrężną i Marusarz do ronda z Orkana. Tutaj jest dość duży korek, ale jeszcze jest ciasno przy Słonecznej, przy Starodąbrowskiej, przy księdza Romana Sitki, ale Słowackiego, Klikowska i Szkotnik również was na trochę zatrzyma. Też ulica Sikorskiego i Krakowska. Na Narutowicza już korki mniejsze niż jakiś czas temu, ale ruch jeszcze mamy wzmożony na Tuchowskiej również. Zaglądamy do Gorlic, tutaj bez zmiany na Parkowej, czyli w fragmencie 28, jadąc do centrum Gorlic, ale trochę mniejszy korek na Kościuszki, czyli 28 od drugiej strony. Jeszcze na Legionów, Bieckiej, Stawiska i Sienkiewicza też jest ciasno i to mocno ciasno. Co jest teraz w Limanowej? Czy jest spokojniej? No jeszcze tworzy się od czasu do czasu korek na Witosa przy dojeździe do ronda w Sowlinach. Na Piłsudskiego jest ruch większy, ale korków jako takich nie obserwujemy. No i samo ścisłe centrum Limanowej jeszcze tutaj przysparzy wam trochę czasowych problemów. Ulice takie jak Matki Boskiej Bolesnej, Marka czy Kościuszki oraz Kopernika. I kończymy naszą podróż na Nowym Sączu. Na wjeździe do Nowego Sącza Wielogłowy Wielopole 75 was zatrzyma. W drugą stronę już normalne tempo obowiązuje z tego, co widzę. Na fragmencie obwodnicy północnej oraz też na Tarnowskiej przy dojeździe do ronda tym razem dość duży korek. Na bulwarze Narwiku Piotra Skargi, tam też jeszcze kolejki samochodów się ustawiają. Rondo Solidarności, a głównie takie ulice jak Piłsudskiego czy Prażmowskiego przysporzą wam trochę problemów. Jeszcze ruch duży mamy na Węgierskiej, na Biegonickim odcinku. Uzbrójcie się w cierpliwość, jedźcie bezpiecznie do celu.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 250. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
5: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 840. 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
7: Skoda.
8: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
9: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Trwają dni krzyżowe, czyli modlitwy o dobre plony, o pracę na roli i o tym, co martwi rolników. Już teraz z gościem Pulsu Regionu porozmawia Ewa Biedroń.
2: Naszym gościem jest biskup Leszek Leszkiewicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników i pszczelarzy. Szczęść Boże, witamy.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam.
2: Ksiądz biskup także bywa rolnikiem na swojej ojcowiźnie.
3: Tak, może bywa rolnikiem to za dużo powiedziane, ale bardzo lubię pracę na roli i mój tato jeszcze troszeczkę uprawia ziemię, więc mu pomagam. I bardzo mnie cieszy też, że mogę znaleźć jakąś tam chwilę, żeby coś pogrzebać ziemi, posadzić, posiać, potem oglądać, jak to wyrasta. Teraz jest czas sadzenia pomidorów, a więc taka wielka radość, jak się wsadzi małą roślinkę i potem się ogląda, jak ta roślinka rośnie, wypuszcza kwiaty, zawiązuje owoce. Potem są jeszcze zielone owoce, ale już ładne, piękne, no i dojrzewają. To jest, myślę, taka dobra rzecz dla każdego, kto czuje związek z ziemią i religijnie ujmując rzecz, potrafi przeżywać prawdę o tym, że Pan Bóg dał nam ziemię i polecił nam, żebyśmy ją uprawiali, a przy tym także wypoczywali.
2: Tegoroczna wiosna nie sprzyja także tym pracom, bo i susza, i przymrozki.
3: Pogoda, myślę, że ona już od kilku lat jest bardzo zmienna, zachodzą gwałtowne zmiany i rzeczywiście w tym roku wydawało się, że po dosyć śnieżnej zimie, przynajmniej w niektórych rejonach Polski, że zapas wody będzie spory, ale niestety te ubytki są bardzo duże i później przyszły już dni, kiedy nie było opadów deszczu, były przymrozki. Wielu gospodarzy, czy to rolników, czy sadowników, ogrodników, mają już ogromne straty. To wszystko zostało zniszczone, bezpowrotnie zniszczone. Nie da się po prostu czegoś posadzić, żeby drugi raz zakwitło. Brakuje także wody i tej wody brakuje prawie na obszarze całego kraju. Z tym borykają się rolnicy, sadownicy, ale także jest zagrożenie pożarowe. I mamy tego przykład choćby nawet palonej puszczy kilka dni temu. Także to jest wielki problem dzisiaj, ten brak wody. I tutaj myślę, że dla ludzi wierzących, no to też jest taka okazja, żeby znieść modlitwę ku Panu Bogu i prosić Pana Boga, żeby zesłał ten deszcz. Przeżywamy teraz dni krzyżowe. I myślę, że to warto sobie przypomnieć, bo nawet na wioskach pewnie nie wszyscy wiedzą, że w tym tygodniu poniedziałek, wtorek, środa to są dni krzyżowe. Dawniej były urządzane piękne procesje błagalne. Dzisiaj w niektórych parafiach one są jeszcze obecne, ale muszę też powiedzieć, że niestety bardzo często ze słabym udziałem wiernych. I to jest też taka dziwna rzecz, że kiedy mamy taką możliwość, żeby prosić Pana Boga i żeby mieć taką świadomość, że od Boga wszystko zależy, to jakoś nie jesteśmy skorzy do tej prośby. Kiedy stanie się jakieś nieszczęście już, no to wtedy trochę nieraz nawet magicznie szukamy pomocy u Pana Boga i jest taki szturm, żeby coś zrobić, żeby Pan Bóg nam pomógł.
2: Od polityków także dużo zależy te unijne rozporządzenia, umowy z innymi państwami spoza Unii Europejskiej budzą niepokój i obawy przed przyszłością polskich rolników. Czego się najbardziej właśnie obawiają?
3: Myślę, że najbardziej obawiają się zniszczenia rolnictwa. W wielu aspektach jest już taka głęboka świadomość u rolników, że nie są w stanie konkurować z rynkiem umownie nazywanym Mercosur. Nie jesteśmy w stanie konkurować z tymi obszarami, gdzie ze względów klimatycznych można 2-3 razy zbierać w ciągu roku niektóre warzywa, niektóre ziarna. Potem też praca jest bardzo tania. Potem też przepisy dotyczące ochrony roślin, używanie pestycydów nie są tak rygorystycznie przestrzegane jak w Europie. No i rolnicy boją się, że przegrają po prostu tą konkurencję. Także myślę, że jest też obawa i to duża obawa wielu rolników, którzy włożyli ogromne środki modernizacji swoich gospodarstw. Te polskie gospodarstwa są naprawdę nowoczesne, ale także jest tego cena. One są jeszcze zadłużone. I jeśli rolnik nie będzie mógł produkować i sprzedawać, i konkurować z innymi produktami, no to jest takie widmo, że długi pochłoną całą jego dotychczasową pracę i zrujnują jego gospodarstwo. Także jest bardzo wiele takich pytań, które rolnicy stawiają i słusznie, że je stawiają. No i te pytania w dużej mierze jeszcze pozostają bez odpowiedzi.
2: Więc jaka przyszłość przed rolnikami, którzy obrabiają polskie zagony? Co czeka tych, którzy z polskiej ziemi wydobywają chleb, by znalazł się na naszych stołach?
3: To znaczy, ja myślę, że rolnicy mają taki dobry argument. Polska żywność jest dobrą żywnością. Jest żywnością bardzo smaczną. Jest zdrową żywnością. Ta żywność, ona jest blisko stołów konsumenckich, a więc ona nie jest narażona na wielotygodniowy czy nawet wielomiesięczny transport. Nie jest narażona na to, że jest przechowywana w jakichś warunkach, które no, muszą używać środków chemicznych, żeby konserwować tę żywność. Przede wszystkim ta odległość od pola do stołu to jest taka gwarancja dobrej, zdrowej, świeżej żywności. My dzisiaj mamy taki czas troszeczkę paradoksów, bo wiemy o tym, że żywność, która nie jest produkowana ekologicznie, czyli żywność, która jest nafaszerowana chemią, hormonami wzrostu, różnego rodzaju antybiotykami, to jest żywność, która nie jest zdrowa, która powoduje choroby. I my to doskonale o tym wiemy. Natomiast jakoś trudno się nam jest zmóc, żeby poszukiwać takiej żywności, która może będzie droższa, ale będzie bez tych hormonów wzrostu, będzie bez chemii, będzie bez antybiotyków, a taka żywność, no jest bardzo blisko, bo to są te gospodarstwa, które są gospodarstwami rodzinnymi, to są gospodarstwa, które nie mają wielkiego areału, ale tam jest produkowane wszystko tradycyjnymi metodami i to jest taka żywność, która gwarantuje nam zdrowie, a więc paradoks polega na czym? Wiemy, naukowo to jest potwierdzone, że takie a takie środki powodują choćby nawet nowotwory, czy inne choroby, ale z drugiej strony sięgamy po tę żywność, bo mówimy, że jest tańsza, bo się szybciej gotuje, no bo ładniej wygląda. To jest coś, co trudno jest zrozumieć.
2: Ksiądz biskup w takim specjalnym słowie zwrócił się do wszystkich Polaków, prosząc, by cenili pracę polskich chłopów, a także, żebyśmy nie marnowali jedzenia. To jest bardzo ważne, bo widzimy, ile chociażby po świętach rzeczy ląduje na śmietniku.
3: Tak, myślę, że to te dwie rzeczy. Pierwsze, cenić polskich chłopów. To nie znaczy, żeby ich poklepywać po plecach, głaskać i mówić ładne słowa, kiedy są dożynki. Mistrzami jesteśmy w tym. Ja to już obserwuję od kilku lat, że przy okazji dożynek to pada wiele, wiele wielkich słów, pięknych słów. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby tak na co dzień. Właśnie cenić rolnika to znaczy zapytać go o dostępność takich czy innych produktów żywnościowych, kupić u niego te produkty żywnościowe. I okazać mu taką wdzięczność, że my rozumiemy, jak wielka jest jego praca, jak ciężka jest jego praca, ale także z nim razem cieszymy się owocami tej pracy. Natomiast ten drugi problem marnowania żywności, ja tutaj jestem bardzo, bardzo wrażliwy na tym punkcie, bo Polska należy do krajów, które są w niechlubnej czołówce marnowania żywności. Tysiące ton jedzenia po prostu wyrzucamy na śmietniki. Tu gdzieś zatraciło się to, co było jeszcze kilkadziesiąt lat temu bardzo mocne w polskich domach, w polskich rodzinach, że chleba nie wolno wyrzucać, że chleba nie wolno marnować. Chleb się całowało, kiedy spadł na ziemię i podnosiło się go no, z szacunkiem. To jest taki ogromny apel, żeby naprawdę zastanawiać się nad tym, co kupujemy, czy my to potrzebujemy i robić sobie taki poważny rachunek sumienia przy każdej, nawet najmniejszej jakiejś części jedzenia wyrzucanego z lodówki czy z innych miejsc. I myślę, że tutaj także jako ludzie wierzący myśleć, że wchodzimy w obszar materii grzechu. Jeżeli my to jedzenie po prostu bezmyślnie kupujemy, później wyrzucamy i marnujemy. I też taki apel, ogromny apel do rodziców, żeby uczyć po prostu takiego oszczędzania jedzenia, oszczędnego kupowania jedzenia, żeby dziecko wiedziało, że chleba nie wolno wyrzucać. Produktów, które są do spożycia, nie wolno wyrzucać.
2: Rozmawiamy o rolnikach, o pracy na roli z okazji wspomnienia świętego Izydora, bo w piątek mamy wspomnienie świętej Zofii, to jest bardzo popularne, zimna Zośka, mówimy to w kontekście rolników, ale święty Izydor patronuje rolnikom. Dlaczego?
3: Bo sam był rolnikiem, był oraczem i był człowiekiem bardzo, bardzo pobożnym. On dużo się modlił, to pewnie legenda już taka zbudowana, że kiedy przerywał pracę na modlitwę, to aniołowie za niego orali i ludzie, gdy patrzyli, ile on zrobił, nie mogli uwierzyć, że człowiek, jeden człowiek mógł tak dużo pola no, przeorać. To oczywiście taka legenda, która podkreśla tą pobożność, wiarę tego człowieka, ale był to człowiek bardzo, bardzo pracowity, kochał ziemię i kochał przede wszystkim Pana Boga. I tu w patronie rolniku świętym Izydorze możemy podziwiać właśnie tę prawdę o tym, że człowiek, jeżeli pracuje świadomie błogosławieństwa Bożego, prosi o to błogosławieństwo Boże, to cieszy się owocami swojej pracy i ta praca daje mu wiele takiej radości i satysfakcji.
2: Czego jeszcze chciałby ksiądz biskup życzyć wszystkim rolnikom?
3: No chciałbym im życzyć, żeby kochali ziemię. Żeby nawet jeżeli są takie niesprzyjające teraz warunki, żeby nie rezygnowali z uprawy ziemi. I ja tutaj zapraszam wszystkich, nie tylko rolników, ale każdego, kto ma jakikolwiek kawałek pola, żeby tego pola nie zapuszczać krzakami. żeby chcieć zobaczyć, że marchewka, która nie wygląda tak ładnie jak z marketu, ale jest z własnego ogródka, to jest marchewka bardzo zdrowa. Żeby chcieć zobaczyć, że ziemniaki, które są może nie tak ładne jak te, które w markecie, ale nie są 15-16 razy pryskane, nie mają w sobie śladów pozostałości takich czy innych pestycydów, takich czy innych środków chemicznych i one są naprawdę zdrowe. No i chciałbym wszystkim też życzyć, żeby przy naszych ogródkach domowych, przy naszych zagrodach nie brakło piania kogutów, czy jakiegokolwiek innego gaworzenia takiego czy innego ptactwa, bo nasze wioski, one są piękne wtedy, kiedy jest ta harmonia między człowiekiem, zwierzętami domowymi i uprawianą ziemią. I niech w naszej diecezji i w ogóle w Polsce wróci taka świadomość, by rozmawiać o gospodarstwach rodzinnych, by nie przeliczać wszystkiego, że się opłaca, czy się nie opłaca, tylko tak widzieć też, że praca na roli, ona jest bardzo dobra dla rodziny, bo pracując razem, my rozmawiamy razem, my uczymy dzieci odpowiedzialności, także uczymy wielu takich rzeczy, których nie nauczy ani smartfon, ani komputer, ani jakikolwiek inny gadżet elektroniczny.
2: Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup Leszek Leszkiewicz, delegat konferencji Biskupatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników, a także pszczelarzy.
3: Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkim życzę takiego dobrego lata, pięknego lata i owocnego, jeśli chodzi o zbiory, czy to zboża, czy owoców, czy warzyw, czy też czegokolwiek, co jest uprawiane.
1: Ja przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Ewa Biedroń.
4: Reklama.
5: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl. Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosłatarnów.pl.
4: Po reklamie.

0: tak jak dziś.
1: Region jest nasz.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: Trochę popadało, już nie pada ani w Tarnowie, ani w Nowym Sączu. Być może jeszcze gdzieś w regionie tych deszczów możemy doświadczyć. Jutro raczej będzie słonecznie, zachmurzenie małe nam synoptycy prognozują, a w czwartek jeszcze może się trochę deszczu pojawić. Za to w następnym tygodniu też jest taka możliwość. Od jutra trochę cieplej, w czwartek 20 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: Jeszcze wzrosło nam ciśnienie 965 hektopaskali, już pokazuje nasz barometr, a biometr podobno zacznie nam już od wieczora sprzyjać. I jutro też będzie korzystne.

0: przechyby do Morskiego Oka. Przewodnicy górscy z okolic Nowego Sącza przeszli w dwudniowej pielgrzymce do tatrzańskiej kapliczki Matki Bożej od szczęśliwych powrotów. Uczestniczył w niej nasz kolega redakcyjny Łukasz Raczkowski, a szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
1: Dwudniowa 70-kilometrowa trasa miała swój start na przechybie w Beskidzie Sądeckim. Tam przewodnicy usłyszeli hasło mocy z nieba i gór. Słowa te przekazał proboszcz parafii w Piwnicznej Zdroju, ale też przewodnik i kapelan oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu, ksiądz Krzysztof Czech.
2: Byśmy nie ulegli presji dziwnego świata, byśmy w kieszeni zamiast komórki mieli różaniec święty, byśmy zdjęcia w górskim pejzażu robili aparatem serca i oczu. Boże, błogosław nam w czasie tej wędrówki z przechyby ku Morskiemu Oku, by spotkać się z Maryją, Matką Szczęśliwych Powrotu. Niech was, ludzie, których spotkacie i całą drogę błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Podczas pierwszego dnia przewodnicy przeszli z Beskidu Sądeckiego przez Pieniny do Łap Śniżnych, gdzie mieli gościnę w ośrodku prowadzonym przez ojców PR-ów. Drugiego dnia miało miejsce przejście przez Dziki Polski Spisz i Głodówkę do Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, gdzie była możliwość uczestnictwa we mszy świętej. Następnie przez Rusinową Polanę i Wodogrzmoty Mickiewicze po blisko 12-godzinnej wędrówce uczestnicy dotarli nad morenę Morskiego Oka pod zawieszoną na limbie kapliczkę. Pomimo zmęczenia i walki ze swoimi słabościami, przewodnicy nie kryli satysfakcji i radości z dotarcia do celu.
3: To wyjście było dla mnie takie oczyszczające, że tak powiem, bardzo. No i myślę, że inspiracją do dalszych wędrówek.
4: Sprawdzenie moich możliwości po prostu niesień intencji.
5: Wyjazd był dla mnie taką integracją. Mieliśmy okazję wspólnie przemierzać te szlaki. Przepiękna trasa. Pięknie, w dobrym czasie przeszliśmy ją. Jestem bardzo zadowolony.
1: Górska wędrówka odbyła się pod patronatem Koła Przewodników Oddziału Beskid PTTK w Nowym Sączu.
6: Koleżanki i koledzy z koła czekali na nas na parkingu na Palenicy Białczańskiej, aby zabrać nas w drogę powrotną do Nowego Sącza. To był dla nas taki bardzo miły moment. Były gratulacje, wspólna radość z tego, że się udało po prostu. Szliśmy przecież nad Morskie Oko nie tylko niosąc nasze, ale również te ich sprawy i intencje.
1: Mówił reporter RDN Nowy Sącz Łukasz Raczkowski, który jest również przewodnikiem górskim i pomysłodawcą tego wydarzenia. Dodajmy, że pod kapliczką przewodnicy odczytali modlitwę przygotowaną na tę okazję przez regionalistkę Wandę Łomnicką Dulak z Piwnicznej Zdroju. Uczestnicy wyprawy polecali Panu Bogu również intencje przewodników, którzy przeżywają swoje trudności czy choroby. Bożemu Miłosierdziu polecili też dusze tych przewodników, którzy odeszli już na niebiańskie szlaki. Radio RDN Nowy Sącz było patronem medialnym wydarzenia.
7: Reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Czy Marcin Brosz pozostanie szkoleniowcem BrookBet Termaliki Nieciecza w kolejnym sezonie? Trener konsekwentnie utrzymuje, że czas na takie dyskusje będzie dopiero, gdy zakończą się aktualne rozgrywki, a wiemy już, że Słonie spadną z piłkarskiej ekstraklasy. Marcin Brosz podkreślił, że póki co skupia się na zbliżających się jeszcze meczach z Arką Gdynia i Lechią Gdańsk.
2: Ja chcę przygotować zespół, nie dywagować, nie rozmawiać o rzeczach, które są oczywiście ważne, które się odbywają w gabinetach. Ja jestem trenerem, ja kocham boisko, kocham zieleń, kocham tam wyjść. Mamy dwa bardzo ważne mecze. Gramy z dwoma z Trójmiasta zespołami i one są tak samo ważne jak pierwsza i druga kolejka. I myślę, że tego też oczekuję od wszystkich zawodników, wszystkich pracowników klubu. Skoncentrowania się na tym, żeby klub pokazać w jak najlepszym świetle, żeby być skoncentrowanym na tym, co nas czeka, na co mamy wpływ. Natomiast te rzeczy zostawić po sezonie.
1: Marcin Brosz prowadzi BrookBet Termalikę od marca 2024 roku. Zespół pod jego wodzą najpierw awansował do Ekstraklasy, a wiadomo już, że drużyna z Niecie czy spędzi w niej tylko sezon, a w kolejnym będzie rywalizowała na zapleczu, czyli w pierwszej lidze. Aleksandra Kałucka zaliczyła życiówkę na zawodach we wspinaczce sportowej World Climbing Series rozgrywanych w Chinach. W konkurencji na czas w półfinale tarnowianka pokonała ściankę w rekordowym dla siebie czasie zaledwie 6,09 sekundy. W biegu finałowym było o 0,03 sekundy wolniejsza, jednak ten rezultat i tak zapewnił jej złoty medal na zawodach, które wcześniej były określane mianem Pucharu Świata. Siostra bliźniaczka Aleksandry, Natalia, na tych samych zawodach znalazła się tuż za podium na czwartym miejscu. W Chinach startował także Oskar Szalecki, na co dzień reprezentant AZS-u Akademii Tarnowskiej. Zajął 49. miejsce w kwalifikacjach. Wracamy jeszcze do piłki nożnej. UKS Trójka, Staszkówka Jelna jest już niemal pewna pozostania w pierwszej lidze. Do końca sezonu zostały jeszcze 3 mecze, a drużyna prowadzona przez Wojciecha Mroza zajmuje 7. miejsce w tabeli na 12 drużyn. Tak wygląda sytuacja po porażce 1-3 z Czarnymi Sosnowiec.
3: My tak troszkę falowaliśmy. Mamy problem ze stabilnością. Dobre mecze przeplatamy troszkę słabszymi, dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Choć namieszaliśmy w paru meczach i uważam, że pomimo faktu, że mamy najmłodszy skład w lidze, jesteśmy groźni dla wszystkich. No ale dla nas najważniejsze jest to, że gramy swoimi dziewczynami, tak? Dziewczynami z regionu w dużej mierze i ogrywamy ich na szczeblu centralnym.
1: Mówił trener Wojciech Mróz. Dodajmy, że ostatnio młodziczki UKS Trójki Fakro Jelna wygrały w Siennej turniej półfinałowy Mistrzostw Polski. Zanotowały 3 zwycięstwa, co dało awans do czerwcowych finałów w Jarocinie. Sądeczanki bronią tytułu piłkarskich mistrzyń Polski w tej kategorii wiekowej. Zawodniczki startu Nowy Sącz ze srebrnymi medalami Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie stołowym. Podczas turnieju w Gliwicach Dominika Kulczyk i Izabela Stefańska zajęły 2. miejsce w grze podwójnej. Doszły do finału, gdzie przegrały 0-3 z rywalkami z Ostródy. Dominika Kulczyk doszła też do ćwierćfinału singla, co dało jej 5. miejsce. Izabela Stefańska była 17. Ponadto zawodniczki startu dotarły do ćwierćfinału w kategorii drużynowej. Wystąpiły w składzie Dominika Kulczyk, Izabela Stefańska i Wiktoria Cebula.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jelenka Mościarz, zapraszam. Dziś o 21 w Wiedniu pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji 2026. Wystąpi w nim reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z utworem Prey.

0: Pięć krajów zbojkotowało Eurowizję w proteście przeciwko udziałowi Izraela. To Islandia, Irlandia, Holandia, Słowenia oraz Hiszpania. W Wiedniu wystąpi 35 krajów, czyli najmniej od 2003 roku. Mimo to zainteresowanie Eurowizją nie maleje. Bilety na finałowe wydarzenia w Wiedniu wyprzedały się w rekordowym tempie. Wszystkie miejsca na wielki finał zostały wykupione w zaledwie 14 minut. Zamach majowy 1926 roku, geneza, przebieg, skutki oraz perspektywa katolickiej myśli społecznej. Tak zatytułowane jest 90. spotkanie z cyklu Bóg, honor, ojczyzna. Odbędzie się ono już dziś w sali świętego Ignacego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu. Prelekcję wygłosi Dawid Terelak z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Początek spotkania o 18.00. Tarnowska Noc Muzeów w tym roku potrwa 3 dni od 14 do 16 maja. Będzie można odwiedzić 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. W miejskie przedsięwzięcie tradycyjnie włącza się Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Na stałe w to wydarzenie wpisał się także Dzień Hetmański, który w tym roku, w sobotę 16 maja przy Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, będzie mieć swoją 8. odsłonę.
1: W związku z 465. rocznicą śmierci hetmana Jana Tarnowskiego, w sobotę 16 maja zaczynamy od godziny 9 turniejem uczynniczym o buławę hetmańską. W zasadzie aż do godziny 18 uczestnicy Dnia Hetmańskiego będą mogli wziąć udział w różnych wydarzeniach, różnych atrakcjach. Między innymi mamy zaplanowaną prezentację grup rekonstrukcji historycznej, turniej uczynniczy, promocję książek, pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemieślnicze.
0: Mówi zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Tarnowskiej Marcin Borys. W Noc Muzeów tego dnia będzie można zwiedzić także wystawy Muzeum Etnograficznego, czyli poznać bliżej kulturę Romów i zajrzeć do babcinej izby. Te wystawy będą czynne dla zwiedzających bezpłatnie do 22.00. W ramach Nocy Muzeów będzie można odwiedzić także Galerię Panorama na Placu Dworcowym, Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka, siedzibę Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, a także Muzeum Ratusz. W Tarnowskiej Nocy Muzeów wezmą udział także m.in. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, BWA, Parafia Katedralna, TCK, Galeria BEMA20, CSM czy Pasaż Odkryć w Tarnowie. W Nowym Sączu rusza nowy cykl koncertów organowych zatytułowany Organowy Sącz. Będą to 3 koncerty, które zaprezentowane zostaną w różnych parafiach na terenie miasta. Chcemy promować muzykę organową w Nowym Sączu, mówi Michał Świderski, organista parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. Dodaje, że wykonawcami będą studenci Akademii Muzycznej.
2: Chcieliśmy też wypromować studentów, w tym przypadku Akademii Muzycznej w Katowicach, wraz z Jakubem Plewą, który jest również tam wykładowcą. Wpadliśmy na taki pomysł, że można to nasze miasto rozpowszechnić pod względem organowym właśnie w ten sposób. W programie usłyszymy muzykę organową od czasów baroku do romantyzmu. Będzie to muzyka polska, niemiecka, a także francuska.
0: Koncerty odbędą się 16 maja w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza, 22 maja w kościele Ducha Świętego i 6 czerwca w kościele świętego Jana Pawła II. Wstęp jest wolny. Klub piłkarski UKS Trójka Jelna będzie świętował 15-lecie istnienia sekcji kobiecej. W sobotę 16 maja odbędzie się festyn z okazji jubileuszu. Każdy może przyjść na stadion w Siennej, gdzie piłkarki rozgrywają swoje mecze ligowe. Akcje przewidziane są na cały dzień. Od rana będzie turniej piłkarski, a o 16 rozpoczną się kolejne wydarzenia, mówi Wojciech Mróz, wiceprezes UKS Trójki Jelna.
3: Fajni artyści będą występować, loterie cegiełkowe, muchańce dla dzieci, no i później zabawa do późnych godzin wieczornych. Dużo różnych atrakcji, super rozwinięta strefa gastronomiczna, więc już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców, ale i nie tylko, bo generalnie festyn jest takim fajnym świętem, fajną uroczystością i zapraszamy nie tylko z okolic Grudka nad Dunajcem, ale również z Nowego Sącza i okolic osoby, które są zainteresowane, żeby w tym jubileuszu uczestniczyć razem z nami.
0: Gościem specjalnym festynu będzie zawodniczka Trójki, reprezentantka Polski Paulina Tomasiak. Ponadto w ramach jubileuszu odbędą się też na Facebooku licytacje koszulek reprezentantek Polski, m.in. Ewy Pajor. Dochód z imprezy ma wspierać działalność klubu UKS Trójka Jelna. Jan Duk Diucello wystąpi podczas dużej uroczystości kościelnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej 16 maja zostanie podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej. Z tej okazji zaplanowano także wyjątkowy koncert. Wirtuos wiolonczeli zagra na placu przed kościołem. Młody artysta, który gra na wiolonczeli, tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych.

0: Jan Duke Duccello zagra 16 maja o godzinie 20.30 na parkingu pod bramą zamkową przy Dąbrowskiej Świątyni. Przyjść i posłuchać może każdy.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: I na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje Stanisława Celińska. Wybitna aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki. Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, między innymi w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Debiutowała w 1970 roku u boku Daniela Olbrychskiego w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. Stworzyła także wiele ról na deskach warszawskich teatrów oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, między innymi w serialu Matysiakowie. Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku. Była wielokrotnie nagradzana, między innymi pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry. Tą informacją żegnam się dziś z Państwem i zapraszam na nasze spotkanie jutro o tej samej porze. Do usłyszenia, Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Już za chwilę sadownicy i apel o korektę prawa wodnego. Przybywa ciemnych miejsc na mapie Tarnowa, a lampy jak nie świeciły, tak nie świecą nadal.
2: Ten tryb negocjacji w dalszym ciągu trwa.
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zmiany prawa wodnego oczekują polscy sadownicy. Ich zdaniem obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają skuteczną ochronę upraw przed przymrozkami. Najefektywniejszą metodą, która pozwala kwiatom i zawiązkom owoców przetrwać niskie temperatury, jest odgórne zraszanie. Z powodzeniem od lat stosuje się ją w Europie Zachodniej. W Polsce wciąż jest mało popularna, bo brakuje dostępnych źródeł wody. Tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników.
3: Napotyka to na szereg problemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawo wodne, które dzisiaj praktycznie uniemożliwia sadownikom wykopanie nowej studni, czy stawu, czy zbiornika retencyjnego. Więc dzisiaj bezwzględnie trzeba zmienić prawo wodne po to, aby sadownicy w tym krótkim okresie, raptem kilku dni na wiosnę, mogli wykorzystać tą wodę, która pomoże im uratować zbiory.
0: Z raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP wynika, że tegoroczne przymrozki zniszczyły około 80% upraw w polskich sadach.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Lampy jak nie świeciły, tak nie świecą. Są nadal, a ciemnych miejsc na mapie Tarnowa przybywa. Negocjacyjny pad między miastem a firmą Tauron Nowe Technologie wciąż trwa, a mieszkańcy Tarnowa muszą nocą oświetlać sobie drogę latarkami. O niedziałającym oświetleniu ulicznym informowaliśmy pod koniec kwietnia. Z prośbą o interwencję zgłosili się do nas wtedy mieszkańcy osiedla kolejowego. Mimo obietnic ze strony miasta i firmy Tauron Nowe Technologie, usterki do tej pory nie zostały usunięte. Dodatkowo pojawiają się sygnały o kolejnych częściach miasta, w których latarnie przestały świecić. Jak poinformował w rozmowie z radiem RDN Małopolska wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, rozmowy w tej sprawie wciąż trwają.
2: Ten tryb negocjacji w dalszym ciągu trwa. Podczas ostatniego spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że wszelkie awarie, które zostały zgłoszone, zostaną bezzwłocznie usunięte. Z tego co wiemy, tak się nie stało. Następne spotkanie w trybie negocjacji jest w bieżącym tygodniu. No i liczymy na to, że podczas tego spotkania zapadnie informacja, że kwestie umowne zostaną uregulowane.
0: Maciej Włodek dodaje też, że do czasu podpisania stałej umowy miasto jest gotowe pokrywać koszty bieżących napraw.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To będzie muzyczne zderzenie folku, rapu, popu i reggae. Tarnowscy studenci odliczają dni do juwenaliów. To integracja społeczności akademickiej i

0: Ma pani oddechu przed zbliżającą się letnią sesją.
1: Chcemy zapewnić młodym ludziom przestrzeń do naładowania baterii, bo nie możemy zapomnieć, że nasze święto przypada w maju, a wielu spośród studentów myśli już w maju o tym, co na początku czerwca i w ciągu właśnie tego miesiąca się wydarzy, czyli o sesji letniej. A to jest przecież taki kazus, taka granica, gdzie trzeba się zakasać rękawy, wziąć się do pracy i zdać wszystkie egzaminy.
0: Mówił w Słowo za Słowo rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Symboliczne otwarcie bram kampusu Akademii Tarnowskiej będzie w sobotę 23 maja o 16.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie tylko jechali na podwójnym gazie, ale też doprowadzili do kolizji. Limanowska policja zatrzymała dwóch pijanych kierowców. Jeden miał 2,2 promila alkoholu w organizmie, a drugi 2,7. Szczegóły zna Maria Mułka.
3: Pierwszy z kierowców zatrzymany został w Mszanie Dolnej na ulicy Kolbego. Najechał tu na tył poprzedzającego go auta. Na szczęście doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów. Z kolei drugi kierowca jechał przez miejscowość Dobra, gdzie stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ogrodzenie posesji. W obu przypadkach kierującym zatrzymano prawo jazdy. Policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy to realne zagrożenie na drodze. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na koncentrację i czas reakcji. Nie bójmy się więc reagować, gdy pijany kierowca wsiada do auta.
0: I zostajemy jeszcze na Limanowszczyźnie. 63-letnia recydywistka została zatrzymana w Limanowej. Kobieta włamała się do jednego z domów na terenie miasta, należącego do 70-letniego mieszkańca powiatu limanowskiego. Żeby wejść do środka, wykorzystała skradzione wcześniej klucze, a z budynku zabrała portfel z dokumentami i kartą bankomatową. Od razu spróbowała wypłacić gotówkę. Policja szybko złapała włamywaczkę i okazało się, że to nie jest jej pierwsze przewinienie tego typu.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEP Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie, stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
3: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. W dobie nowoczesnych technologii i coraz większej świadomości zdrowotnej mogłoby się wydawać, że dbanie o zęby jest czymś oczywistym. Tymczasem statystyki pokazują, że problemy jamy ustnej od próchnicy po choroby przyzębia nadal mają w Polsce charakter powszechny i często są bagatelizowane. A przecież zdrowy uśmiech to nie tylko kwestia estetyki, ale także jeden z fundamentów ogólnego zdrowia i dobrej jakości życia. O tym, dlaczego higiena jamy ustnej wciąż pozostaje wyzwaniem, jak ogromną rolę odgrywa mikrobiom oraz jakie konsekwencje dla całego organizmu mogą mieć zaniedbania stomatologiczne. Porozmawiam z moim gościem, profesor doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Olczak-Kowalczyk, wybitna specjalistka w dziedzinie stomatologii dziecięcej, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy i prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Dzień dobry, pani profesor.
9: Witam serdecznie.
8: Wielu specjalistów podkreśla, że o zdrowiu powinniśmy zaczynać myśleć od jamy ustnej właśnie. Zęby to przecież atrybut zdrowia i urody. Ale zauważyłam, pani profesor, że już młodzi ludzie często nie mają górnych czwórek, czasami nieprzyjemny zapach z ust. Czy my dbamy o zęby wystarczająco dobrze?
9: Absolutnie nie dbamy wystarczająco dobrze i nie rozumiemy, dlaczego jest to tak ważne, bo to nie tylko piękny, zdrowy uśmiech, to jest zdrowe ciało całe, cały organizm. Dlatego, gdy przeprowadziliśmy takie badania dotyczące zachowań zdrowotnych w ogóle w populacji polskiej, w różnych grupach wiekowych i u dzieci, młodzieży i u dorosłych, to okazało się, że nawet współcześnie istnieją ludzie, którzy nie posiadają szczoteczki do zębów. Inni nie wiedzą, co to jest nić dentystyczna i do czego służy i jak ważne jest jej stosowanie. Nie mówiąc już o tym, że nie wiedzą również, jaką techniką w ogóle szczotkować zęby.
8: Czy choroba próchnicowa jest najgroźniejsza i to ona sieje spustoszenie w organizmie?
9: Tak. W ogóle na całym świecie choroba próchnicowa jest uznana za jedną z najbardziej powszechnych i najbardziej kosztownych chorób. W Polsce jest naprawdę dużym problemem, ponieważ już 40% dzieci w wieku 3 lat ma ubytek próchnicowy. W wieku 19-18 lat to już prawie wszyscy. Także bardzo niewiele jest takich osób, u których próchnica nie występuje. Natomiast musimy pamiętać, że choroba próchnicowa to nie jest tylko i wyłącznie ubytek. Ubytek to już jest skutek tej choroby. Choroba próchnicowa to jest cała dysbioza mikrobiomu jamy ustnej. A leczenie takie zachowawcze, klasyczne polega na tym, że wycina się kawałek zęba tego chorego i wprowadza wypełnienie, czyli mówiąc wprost, protezę. Jeżeli czynniki przyczynowe będą istniały nadal, jeżeli dalej będą zachowania niewłaściwe lub inne czynniki, bo to jest choroba wieloczynnikowa, wówczas nadal będzie dysbioza, nadal będą powstawały nowe ubytki w tej reszcie zęba, który pozostawiliśmy.
8: Mikrobiom, co to takiego?
9: To jest całe środowisko mikrobiologiczne jamy ustnej. A musimy pamiętać, że jama ustna jest bardzo specyficznym miejscem, ponieważ jest początkowym odcinkiem przewodu pokarmowego, ale jednocześnie kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym, czyli mikrośrodowisko mikrobiologiczne jest szczególne, ponieważ w jamie ustnej około 1000 gatunków bakterii jest. Grzyby, archeony, pierwotniaki, wirusy.
8: Ale to dobrze.
9: Bardzo dobrze, o ile to mikrośrodowisko jest zdrowe. Jeżeli nie wprowadzamy żadnych czynników, które będą zaburzać równowagę, to będziemy zdrowi. Natomiast jeżeli będą wprowadzane jakieś czynniki, które będą zaburzały, na przykład to będzie, nie wiem, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, jakieś leki, które stosujemy, cukier, który jest największym szkodnikiem, jaki tylko może być, wówczas zaczynają się pojawiać drobnoustroje, które są drobnoustrojami patogennymi. One się rozrastają, wypychają, niszczą w różny sposób te bakterie, które są dobre. No a te patogeny powodują po pierwsze choroby jamy ustnej, czyli i chorobę próchnicową, i choroby tkanek przyzębia, i błony śluzowej, i różne choroby, albo też potrafią wzbudzać taki ogólnoustrojowy stan zapalny i nasilać przebieg różnego rodzaju chorób, na które cierpimy.
8: Użyła Pani określenia dysbioza. Czy to określenie zaburzenia tego mikrobiomu?
9: Tak, równowaga, jeżeli jest ten skład prawidłowy, zdrowy, nie powodujący żadnych chorób, to nazywamy eubiozą. Natomiast jeżeli dochodzi do zaburzenia tej równowagi, dochodzi do wzrostu liczby patogennych drobnoustrojów i spadku tych, które są komensalnymi, dobrymi, wówczas nazywamy to dysbiozą. I czasami przy zaburzeniach hormonalnych, albo na przykład w okresie ciąży, gdzie też istnieją zmiany hormonalne, albo nawet w cyklu miesięcznym u kobiety, kiedy są różne poziomy różnych hormonów w różnym momencie, reaktywność jest większa.
8: Pani profesor, czy gorzej mają kobiety niż mężczyźni?
9: Kobiety mają gorzej. Mimo lepszych zachowań higienicznych, częstszego korzystania z opieki stomatologicznej, to częstość występowania choroby próchnicowej, chociażby, czy tkanek przyzębia, a także intensywność jest u kobiet większa.
8: Co to jest biofilm?
9: Biofilm to jest taka struktura, która tworzy się w jamie ustnej na różnych powierzchniach. Czyli na powierzchniach zębów, na błonie śluzowej, na języku na przykład i na takich, które wprowadzamy do buzi, czyli na przykład na protezach, na wypełnieniach. Bakterie uwielbiają towarzystwo. Po prostu. I one gromadzą się w takie struktury całe, które jeżeli dojrzeją, to nazywamy dojrzałym biofilmem. I ten dojrzały biofilm, jeżeli jest biofilmem patogennym, czyli jeżeli w nim znajdują się bakterie, te właśnie patogenne przy dysbiozie, czyli zaburzeniu równowagi, no to jest bardzo trudny do wyeliminowania. Ponieważ te bakterie sprzyjają sobie, przekazują sobie informacje, przekazują sobie substraty. Poza tym na przykład powodują to, że wszelkie środki przeciwbakteryjne, jeżeli będziemy stosować, nie dochodzą do środka tego biofilmu, czyli nie jesteśmy w stanie ich zniszczyć. Dlatego ja zawsze pacjentom mówię, że podstawową zasadą jest mechaniczne usuwanie płytki nazemnej czy tego biofilmu. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, a będziemy tylko płukać na przykład środkiem przeciwbakteryjnym, to jest dokładnie tak, jakbyśmy na brudną ranę po prostu przykleili plasterek.
8: Pani profesor, proszę w takim razie powiedzieć, jak powinna wyglądać higiena jamy ustnej, taka prawidłowa.
9: My musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ząb ma ileś powierzchni i każda powierzchnia powinna być oczyszczona. Nie wkładamy szczoteczki i nie machamy tą szczoteczką z jednej strony na drugą, tylko każdy ząb po kolei z każdej strony ma być wyszczotkowany. Szczoteczka do zębów powinna być układana pod kątem 45 stopni, tak aby leżała troszkę na dziąśle, troszkę na koronie zębów i następnie powinniśmy robić taki obrót, wymiatać. To jest najprostsze. I z każdej strony taki ruch powinien być powtórzony kilka razy na jeden ząb. I dopiero przesunięta szczoteczka i znowu, i znowu, i znowu. W ten sposób zawsze wyczyścimy porządnie. Co jest jeszcze ważne, przed szczotkowaniem powinniśmy zastosować nić dentystyczną, ponieważ wtedy oczyszczamy te powierzchnie styczne, następnie wprowadzamy szczoteczkę, czyścimy z pastą do zębów z fluorem. Po szczotkowaniu nie płuczemy jamy ustnej, absolutnie. Płukać należy przed szczotkowaniem, bo jeżeli porządnie wypłuczemy jamę ustną po prostu wodą, to rozluźniamy złogi nazębne, czyli potem i ta nić dentystyczna, i ta szczoteczka już ma większą szansę, łatwiej jest jej oczyścić powierzchnię. I to jest chyba najważniejsze, co może być, jeżeli chodzi o higienę jamy ustnej. Chociaż jeszcze istotne jest to, aby myć zęby, szczotkować zęby, nitkować po posiłkach, To jest bardzo ważne i co jest najważniejsze na świecie, to to, że jeżeli już wyszczotkujemy zęby na noc, to nie pijemy i nie jemy. One powinny być wyszczotkowane bezpośrednio przed snem, resztki pasty tylko wyplute i idziemy spać.
8: Pani profesor kiedyś podczas wystąpienia zwróciła uwagę na to, że szczoteczka nie powinna stać blisko sedesu.
9: No nie może. Tak samo nie powinna być zakrywana, nie powinna być przechowywana w jakichś pojemnikach, na mokro. Po każdym użyciu szczoteczka powinna być dokładnie umyta i przechowywana na sucho, główką do góry, najlepiej w oddaleniu od toalety, dlatego że musimy pamiętać, że w powietrzu przy toalecie zawsze są drobnoustroje, które są drobnoustrojami fekalnymi. Osoby, które mają niedobory odporności, czy pacjenci, którzy są po transplantacjach narządu, no to dla nich jest to szkodliwe, bo wprowadzają wówczas do jamy ustnej wraz z tą szczoteczką bakterie, które są złe. I często trzeba szczoteczkę wymieniać, co najmniej co 3 miesiące, a niektóre osoby częściej.
8: W tej chwili mamy też szczoteczki elektryczne, to jest nam łatwiej czyścić zęby.
9: Zdecydowanie tak, oczywiście. Chciałabym podkreślić, że każdą szczoteczką, bez względu na to, czy to jest elektryczna, soniczna, czy manualna, można bardzo dobrze wyszczotkować zęby. Wszystko zależy od umiejętności i wszystko zależy od determinacji, czasu, jaki na to poświęcamy, prawda? I tego myślenia o tym, że po kolei wszystkie zęby z każdej strony szczotkujemy.
8: Pani profesor, jest bardzo wiele płynów do płukania ust. Kiedy je stosować?
9: Płynów do płukania ust jest bardzo, bardzo dużo i należy z nich korzystać. Ważne jest, żeby pamiętać, aby stosować je w innym czasie niż szczotkowanie zębów. Po szczotkowaniu zębów dopuszczalne jest tylko stosowanie płynu, który zawiera fluor, czyli takiej płukanki fluorkowej.
8: Pani profesor, od kiedy należy dbać o zdrowe zęby dziecka?
9: Powinno się dbać o zdrowe zęby dziecka od poczęcia. Dlatego, że to, co się dzieje w jamie ustnej kobiety, która jest w ciąży, jest bardzo, bardzo istotne. Ponieważ to w okresie ciąży, już w 6-9 tygodniu życia płodowego, pojawiają się zawiązki zębów. I one się stopniowo rozwijają. To są zęby głównie mleczne. W 20 tygodniu życia płodowego pojawiają się pierwsze zawiązki zębów stałych i one też się rozwijają. Jeżeli kobieta, która jest w ciąży, będzie miała niedobory pokarmowe, niedobory witaminowe albo będzie cierpiała na jakąś chorobę, będzie musiała przyjmować leki, to te zawiązki nie będą się prawidłowo rozwijać. One już będą miały mniejszą odporność w przyszłości na chorobę próchnicową chociażby. I to jest bardzo ważne. Druga sprawa, jak dziecko się rodzi, to trzeba wykonywać toaletę jamy ustnej. Oczywiście bardzo delikatnie, ale należy oczyszczać wały dziąsłowe, języczek, a potem jak pojawią się zęby, pierwsze od pierwszego zęba pasta do zębów z fluorem.
8: Już?
9: Tak.
8: Niektórzy rodzice uważają, że nie trzeba dbać o mleczne zęby, bo przecież i tak wypadną.
9: No ja nie mogę czegoś takiego słuchać w ogóle. Zęby mleczne są bardzo ważne. Tak samo ważne, jak i zęby stałe. Powikłania choroby próchnicowej w uzębieniu mlecznym skutkuje gorszymi powikłaniami niż u pacjentów dorosłych. Dlatego, że jeżeli jest nieleczona próchnica zębów mlecznych, to ona sprzyja zaburzeniom snu, powoduje, że wtedy wydziela się mniej hormonów wzrostu. Powoduje to, że dzieci mają predyspozycję do anemii, bo niewłaściwe jest odżywianie tych dzieci i to są absolutnie udowodnione już wieloma badaniami związki. Czyli mamy zaburzenie rozwoju w ogóle dziecka u dzieci z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Mało tego, jak wyleczono tę próchnicę, okazuje się, że były skoki wzrostowe, zupełnie inaczej się dzieci zachowywały. Już nie mówię o jakości życia, bo to jest ból. To jest wygląd. Zęby mleczne są bardzo szczególnie zbudowane. One są bardziej podatne na wszystkie czynniki chorobotwórcze, a do tego jeszcze, jak już ta próchnica powstanie, wtedy błyskawicznie przebiega. Mało tego, symptomatologia jest uboga. To znaczy, że obraz kliniczny z zewnątrz jest niewielki, a w środku już niestety jest zniszczony ząb. Czyli powikłania zapalne są większe, częściej są przetoki, częściej są ropnie, To powoduje uszkodzenia zawiązków stałych, które się znajdują pod spodem, pod tymi zębami mlecznymi, a poza tym, no proszę sobie wyobrazić u tego dziecka, jakie są bakterie z tą chorobą próchnicową i one są połykane, one są wdychane, one przedostają się do krwi i jak można powiedzieć, że zębów mlecznych się nie leczy.
8: Pani profesor, wyzwanie 10 na 10 prowadzone przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Na czym to polega i jak długo jest to przewidziane?
9: Aż ta próchnica przestanie istnieć. Tak długo będziemy to robić. Podejmujemy różnego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby edukować, między innymi edukować społeczeństwo. I to nie tylko dzieci, nie tylko na przykład nauczycieli, ale również rodziców. I co najważniejsze, edukować środowisko medyczne, czyli i pielęgniarki, i fizjoterapeutów, i dietetyków, żeby spojrzeli na tą próchnicę zupełnie inaczej i to jest naszym aktualnym wyzwaniem największym, czyli chcemy zgromadzić inne zawody medyczne, żeby włączyły się w tą akcję, czyli to jest nasze wyzwanie. Zaangażowaliśmy w te działania bardzo wiele osób. Jestem pod wrażeniem chęci różnych lekarzy dentystów, lekarzy pediatrów, jak oni się włączyli wspaniale. Będą nasi dentyści na kolejnej konferencji pediatrycznej opowiadać właśnie lekarzom o profilaktyce próchnicy, ale nie tylko. My tak działamy już od bardzo dawna z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, aby edukować jak najszerzej środowisko.
8: Pani profesor, sądzi Pani, że próchnica zmaleje w ciągu 3, 5, 10 lat?
9: Naprawdę mam taką nadzieję, naprawdę, bo gdybym nie miała takiej nadziei, to nie toczyłabym takiej walki, to już od dawna, ale jak patrzę na wyniki badań monitoringowych, to jednak te działania, które powolutku zaczęliśmy wprowadzać, odrobinę spowodowały jednak zmniejszenie choroby próchnicowej, bo powiedzmy 10 lat temu u 3-latków 53% było dzieci z ubytkami próchnicowymi, a teraz jest 40, no jest progres.
8: Ładne, zdrowe zęby to przecież zdrowie, samopoczucie, no i taka pewność siebie, którą trzeba kształtować przecież od dziecka.
9: Oczywiście, że tak. No trzeba się uśmiechać, trzeba rozmawiać, trzeba mieć ładny oddech, a nie halitozę, prawda? To jest wszystko bardzo ważne. Ale pamiętajmy, że nie piękny uśmiech jest najważniejszy, tylko zdrowy uśmiech.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj profesor doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Olczak-Kowalczyk, wybitna specjalistka w dziedzinie stomatologii dziecięcej, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy i prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.
9: Bardzo dziękuję, proszę myć zęby.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Wypakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
10: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Autoglot.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
16: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
17: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i

0: słowo, ksiądz Marcin Gryzło.
1: Odchodzę i przyjdę znów do was. To jedno krótkie zdanie z dzisiejszej Ewangelii brzmi jak telegram. Kryje się w nim prawda nie tylko o Jezusie, ale i o każdym z nas. Przecież naszą ojczyzną jest niebo, dokąd zmierzamy przez całe nasze życie. Człowiek rozwija się duchowo, jeżeli tkwi w Bogu i Jego sprawach. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie jesteśmy tym, kim Bóg chce, abyśmy byli, czyli Jego dziećmi. A gdzie jest dziecku najlepiej, jeśli nie z rodzicami?

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Zbigniew Guzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: Z Duchem Twoim.
0: Radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, ten szczególny majowy czas, kiedy oddajemy cześć Matce Najświętszej, przystępujemy do sprawowania Najświętszej Eucharystii. A jest ona ofiarowana Bogu w następujących intencjach. Za świętej pamięci Marka Hojdys, kolejna msza gregoriańska, za świętej pamięci Stefanie Szargan, za świętej pamięci Kazimierza Srebro, kolejna msza gregoriańska oraz otrzeźwość dla naszych diecezjan, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Byśmy mogli jak najgodniej złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę, uznajmy przed Nim, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moje

Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i sprawa, by ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienne otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, skoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was mnie nie pyta, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.

Drodzy radiosłuchacze, radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w tym pięknym tarnowskim kościele. W usłyszanej przed chwilą Ewangelii Jezus obiecuje apostołom zesłanie Ducha Świętego, Ducha Wspomożyciela. Ma on być pomocą, wsparciem na ścieżkach ich życia, życia wszystkich Jego uczniów także. Dopomoże tym, którzy się na Niego otworzą, by pięknie mogli żyć i tym samym zasługiwać na cudowną nagrodę, nagrodę nieba. Pomoc Ducha Świętego jest potrzebna we wszystkich ludzkich aktywnościach. Potrzebna jest również ogromna pomoc tym, do czego odwołuje się jedna z intencji obecnej mszy świętej. Przypomnę, że prosimy w niej o łaskę trzeźwości dla naszych diecezjan, zwłaszcza dzieci i młodzieży. A stanie się to faktem, jeżeli podjęte zostaną właściwe, podkreślę to mocno, właściwe działania profilaktyczne prowadzone przez instytucje państwowe, kościelne, samorządowe i społeczne, a nade wszystko, gdy nasze rodziny staną się szkołą trzeźwości. By tak się stało, trzeba, czerpiąc także z mocy Ducha Świętego, spojrzeć realistycznie i właściwie na sytuację dzieci i młodzieży, a także na ich postawę wobec alkoholu. We wspomnianej intencji mieści się prośba o takie właśnie spojrzenie. Bracie i siostro, prosząc o taką łaskę, warto dysponować pewną wiedzą na ten temat. Ta wiedza wielu już motywuje do podjęcia takiej modlitwy. Można o tym nieraz usłyszeć czy przeczytać. Dlaczego zacząłem się modlić o trzeźwość dla młodych ludzi? Napisał jeden z radiosłuchaczy, bo dotarło do mnie po jednej z audycji, że ostatecznym powodem sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież nie jest ani zła wola, ani ignorancja, ani negatywne naciski społeczne, lecz kryzys życia sygnalizowany przez bolesne stany emocjonalne. I na końcu swego listu autor napisał jeszcze tak. Modlę się o skuteczne strategie wychowania młodego pokolenia w abstynencji. Do tych słów autora listu warto dodać, że punktem wyjścia tych strategii powinno być demaskowanie źródeł zagrożeń w tej dziedzinie, ponieważ łatwiej jest niestety demoralizować niż wychowywać. To realizm wymaga respektowania zasady najpierw nie szkodzić. Bracie i siostro, o łaskę, bo to również łaska, respektowania tej zasady najpierw nie szkodzić, trzeba się również modlić. Modlić się o ochronę dzieci i młodzieży przed wszystkim, co sprzyja inicjacji alkoholowej w wieku rozwojowym. Drugą strategią wychowania dzieci i młodzieży w abstynencji
jest uczenie ich dojrzałej sztuki życia. Młodzi, którzy sięgają po alkohol czy narkotyk, mają najpierw problem z życiem, a dopiero w konsekwencji problem z piciem czy sięganiem po narkotyk. Trzeba więc naszej modlitwy, tak, trzeba naszej modlitwy o łaskę promowania dojrzałej sztuki życia. A to oznacza po pierwsze uczenie wychowanków odpowiedzialności wobec własnej cielesności. Dojrzałość wymaga również zajęcia, starajmy się to zauważyć, właściwej postawy wobec własnego myślenia. Dojrzały wychowanek, a o to właśnie chodzi, potrafi używać swojego umysłu po to, by obserwować otaczającą go rzeczywistość i aby wyciągać wnioski z błędów popełnianych przez samego siebie lub przez innych ludzi. Jeśli ktoś z dzieci czy młodzieży używa umysłu po to, by się oszukiwać, jeśli wmawia sobie, że istnieje choćby łatwe szczęście lub wierzy, że może w życiu kierować się subiektywnym przekonaniem, to wtedy staje się łatwą ofiarą alkoholu czy narkotyku. Kolejnym zadaniem wychowawczym jest formowanie dojrzałości wobec emocji. Dojrzałość polega na odkryciu, że emocje to cenne informacje o naszej sytuacji życiowej. To informacje, które powinniśmy się wsłuchiwać, ale którymi nie powinniśmy się kierować. Emocje powinny być punktem wyjścia do refleksji nad własnym życiem. Natomiast działanie powinno się opierać na miłości i odpowiedzialności, a nie na nastrojach. Bracia i siostro, warto modlić się o dojrzałość wobec emocji dla siebie i dla innych, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Uczenie się dojrzałej sztuki życia, koniecznej dla zachowania abstynencji w wieku rozwojowym, oznacza także troskę o rozwijanie wrażliwości moralnej. Dojrzała wrażliwość moralna mobilizuje i ułatwia obronę przed zagrożeniami alkoholowymi czy narkotykowymi. Rozwój moralny powiązany jest z rozwojem sfery duchowej i religijnej. Czym jest duchowość? Jest zdolnością człowieka do zrozumienia samego siebie i własnego powołania. Jest rodzajem teorii życia. Stanowi odpowiedź na najważniejsze ludzkie pytania. Kim jestem? Jaki jest sens mojego życia? Z kolei religijność jest dopełnieniem duchowości. Dostarcza ostatecznych odpowiedzi na pytanie o tajemnicę człowieka i jest źródłem siły potrzebnej do realizacji ludzkiego powołania. Dodajmy, istotą religijności jest przyjaźń z Bogiem, który jest miłością. Pamiętając między innymi o tym, o czym przed chwilą słyszeliśmy
Bracie i siostro, zechciejmy modlić się dalej o trzeźwość dla siebie, dla naszych bliskich, dla naszych diecezjan, szczególnie modlić się o trzeźwość dla dzieci i młodzieży. Amen.

0: Błagajmy Boga, który jest Stwórcą i Panem całego Wszechświata, aby wejrzał łaskawie na nasze prośby.
1: O niezachwianą wiarę dla wszystkich chrześcijan, Ciebie prosimy. O roztropność dla wszystkich decydujących w społeczeństwie i podziele dóbr. Ciebie prosimy. O łaskę odrodzenia w wodach chrztu dla katechumenów. Ciebie prosimy. O napełnienie darami Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania. Ciebie prosimy. O radość obcowania z Bogiem dla wszystkich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Marka, świętej pamięci Stefanie, świętej pamięci Kazimierza, dla naszych rodziców, krewnych i dobrodziejów. Ciebie prosimy. O dobre owoce podejmowanej przez nas pracy zawodowej i nauki. Ciebie prosimy.
0: O łaskę trzeźwości dla naszych diecezjan, dla nas samych, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjdź nam z pomocą i spraw, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmij ofiarę z Twoją, na cześć i chwałę swego imienia, a także na pożytek nasz i całą duszę naszą.
0: Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawę

a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania, o świętej pamięci Marka, Stefanii, Kazimierza i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Ze świętą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego śmielamy.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Na drogę życia, która przed nami, naznaczoną trzeźwością i troską o trzeźwość dzieci i młodzieży, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: A kto to?
4: To Jan Sebastian Bach.
3: A gdzie to?
4: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
3: A co to?
4: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
3: A, to ja też chcę!
4: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
3: Ło, to super!
4: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
5: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. O modlitwę w intencji rolników i dobre plony, a także o to, byśmy cenili pracę polskich chłopów i nie marnowali jedzenia, apeluje biskup Leszek Leszkiewicz. W parafiach do środy trwają dni modlitw o urodzaje, dni krzyżowe, czyli wiosenne dni modlitw o dobre plony i zbiory jeszcze w okresie przedwojennym były powszechnym zwyczajem. Ponadto 15 maja Kościół Katolicki obchodzić będzie wspomnienie liturgiczne świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Susza, która coraz bardziej nas dotyka, wiosenne przymrozki, gwałtowne burze, ulewy to zjawiska, które przynoszą wielkie szkody ludziom uprawiającym ziemię, podkreśla w rozmowie z Radiem RDN Małopolska delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników.
2: Dla ludzi wierzących też jest taka okazja, żeby wznieść modlitwę ku Panu Bogu i prosić Pana Boga, żeby zesłał ten deszcz. Przeżywamy teraz dni krzyżowe i myślę, że to warto sobie przypomnieć, bo nawet na wioskach pewnie nie wszyscy wiedzą, że w tym tygodniu poniedziałek, wtorek, środa to są dni krzyżowe. Dawniej były urządzane piękne procesje błagalne. Dzisiaj w niektórych parafiach one są jeszcze obecne, ale muszę też powiedzieć, że niestety bardzo często ze słabym udziałem wiernych.
1: Zdaniem biskupa gospodarstwa polskich rolników są nowoczesne i przynoszące dobre owoce, którymi można wyżywić polskie rodziny, a także sprzedawać je na rynkach zagranicznych, gdzie z powodzeniem mogą konkurować z produktami wytwarzanymi w innych krajach. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Był wizjonerem w bardzo trudnych czasach. Tego świętej pamięci księdzu Walentym Gadowskim mówi pochodzący z diecezji tarnowskiej ksiądz profesor Marian Zając, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, wykładowca KUL-u, jeden z laureatów nagrody imienia księdza Gadowskiego. W czwartek przypada 70. rocznica śmierci kapłana, który był wybitnym katechetą, wychowawcą młodzieży zaangażowanym w kształtowanie religijnej i patriotycznej świadomości wiernych. Był także twórcą górskich szlaków.
3: Przyszło mu działać w takich czasach, kiedy naprawdę wszystko było niestabilne. Polska została jakby stworzona z trzech zaborów, gdzie było wszystko inaczej. On, chcąc reformować polską szkołę, stwarzać dobrą szkołę, po prostu poszedł i na świecie, w Europie, przyglądał się, jak to inni robią dobrze. Uważał, że trzeba stworzyć najpierw okazję do przeżycia, nie uczenia się na pamięć, nie encyklopedyzm, tylko przeżycie. Później na tej drodze edukacyjnej potrzebny jest mądry, wykwalifikowany, miłujący też tę pracę nauczyciel. To, co było najcudowniejsze, on połączył edukację z aktywnością fizyczną.
1: Mówił ksiądz profesor Marian Zając. W czwartek, kiedy przypada 70. rocznica śmierci księdza Walentego Gadowskiego, w Bocheńskiej Bazylice o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta w jego intencji. Po liturgii będzie wspólne przejście pod pamiątkową tablicę przy ulicy Bernardyńskiej 7 i następnie na cmentarz komunalny przy ulicy Onackiej, by przy grobie kapłana pomodlić się, złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Dąbrowska parafia przygotowuje się do historycznego wydarzenia. Już w sobotę odbędzie się ogłoszenie tytułu Bazyliki Mniejszej dla Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Program świętowania pod hasłem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą rozpocznie się już w środę. Będzie to Dzień Wdzięczności, Jedności, Wspólnoty. O godzinie 18 odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Wspólnota parafialna wyrazi wdzięczność żyjącym fundatorom, dobroczyńcom oraz wszystkim parafianom, którzy przez dziesięciolecia wspierali budowę i upiększanie Kościoła. W czasie nabożeństwa zostanie wmurowana w mury świątyni kapsuła czasu z przesłaniem dla następców. W sobotę o godzinie 10 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. O 11 będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W kościele zostaną zarezerwowane miejsca w pierwszej kolejności dla zaproszonych gości, a w miarę wolnych miejsc dla parafian. Plac przed kościołem będzie podzielony na sektory. Zaplanowano około 500 miejsc siedzących. Będą przygotowane specjalne sektory dla dzieci z ochronki i dąbrowskich przedszkoli z rodzicami, dla tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami, dla młodzieży bierzmowanej w tym roku, dla dzieci z klas i klubów sportowych, dla liturgicznej służby ołtarza oraz dla dzieci w strojach krakowskich wraz z rodzicami. W mediach społecznościowych rodzice zorganizowali akcję Pozwól, by Maryja otuliła wasze dzieci płaszczem szkaplerza świętego oraz proszą, by przywitać Bazylikę w strojach regionalnych. To zaproszenie skierowane jest szczególnie do dzieci. Po mszy zaplanowany jest posiłek, a wieczorem, zaś o 20.30 w sobotę, odbędzie się koncert pod bramą zamkową wiolonczelisty Jana Diuka. Zbliża się majowy odpust fatimski w Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowie. W środę rozpoczęcie renowacji misji świętych. Msze święte będą o 9 i 18, o 20 natomiast apel fatimski. W kolejnych dniach misjonarze Saletyni mówić będą m.in. o wartości modlitwy, nawrócenia, pojednania, Eucharystii i sakramentów świętych. W niedzielę w parafii odbędzie się odpust. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery. Albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzi Róża Świętej Anastazji z parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudce.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Będziemy rozważać tajemnice bolesne Różańca Świętego w intencji pokoju na świecie, o ustanie wojen i wszelkich konfliktów zbrojnych. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się

0: zbawienie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego

0: złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrońcu. Panie Jezu, w godzinie lęku i samotności modliłeś się o wypełnienie woli Ojca. Dziś tak wiele narodów żyje w strachu, a ludzie cierpią z powodu wojen, przemocy i nienawiści. Naucz rządzących pokory i odpowiedzialności za życie powierzonych im ludzi. Daj światu serca zdolne do dialogu zamiast przemocy. Niech modlitwa stanie się drogą pojednania między narodami, rodzinami i ludźmi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Jezu, przyjąłeś cierpienie i poniżenie bez odwetu. W wielu miejscach świata niewinni ludzie są ranni przez wojny, głód, okrucieństwo. Rodziny tracą domy, a dzieci rodziców i poczucie bezpieczeństwa. Prosimy Cię za wszystkich cierpiących z powodu konfliktów zbrojnych. Ulecz ich rany ciała i serca. Skrusz sumienia tych, którzy wybierają przemoc i niszczenie życia.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: Odez swojego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezus.

0: tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Jezu, wyśmiany i odrzucony, doświadczyłeś ludzkiej pogardy. Dzisiaj pycha, egoizm, żądza władzy prowadzą narody do konfliktów i podziałów. Prosimy Cię za przywódców państw, aby kierowali się mądrością, sprawiedliwością i troską o dobro wspólne. Niech ustanie język nienawiści, pogardy i manipulacji, który rodzi kolejne wojny.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,

0: najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Jezu, niosąc krzyż, upadałeś pod ciężarem cierpienia świata. Dziś tysiące ludzi opuszcza swoje domy z powodu wojny i prześladowań. Prosimy za uchodźców, za rodziny rozdzielone konfliktami oraz za tych, którzy niosą pomoc potrzebującym. Daj światu ludzi gotowych budować mosty zamiast murów. Niech solidarność zwycięża obojętność.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.

0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezu, oddając życie na krzyżu, przyniosłeś światu przebaczenie i pojednanie. Prosimy Cię o dar trwałego pokoju dla wszystkich narodów. Naucz ludzi przebaczać dawne krzywdy i szukać dróg pojednania. Niech zakończą się wojny, terroryzm i wszelka przemoc. Maryjo, Królowo Pokoju, otaczaj swoją opieką cały świat i prowadź ludzi ku jedności oraz miłości.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz

0: Potrzebuję Twojego miłosierdzia.
1: Modlitwa o pokój. Boże, Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potem wojny i obal nienawiść. Przyjdź z pomocą człowiekowi, aby nie zabijał człowieka. A światło Twojej prawdy niech rozproszy mroki zła. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale

modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
4: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku i zapraszamy do wędrówki przez 12 rozdział Księgi Kapłańskiej. Ojcze, będziemy dalej dzisiaj mówić o nieczystości, przy czym dzisiaj to będzie nieczystość związana już z człowiekiem, a tak naprawdę z kobietą. Dlaczego czas nieczystości po córce jest dwa razy dłuższy niż po synu? 80, a w przypadku syna 40 dni.
4: Być może ma to pewien związek z tym, że nigdy nie rodziłem, ale nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Możemy się co najwyżej domyślać, że ma to jakiś związek z tym, że w ogóle przepisy odnoszące się do oczyszczania położnic odnoszą się do kobiet. Jakby kobieta opisana jest jako bardziej wystawiona na doświadczenia i niebezpieczeństwa związane z tym, z tą sferą życia, którą jest niezrozumiałe dla człowieka starożytnego zjawisko. Jeżeli mężczyzna wykonywał jakąś pracę, albo przy goleniu się zaciął tępym nożem, no bo głównie noża używano do utrzymania zarostu w jakim takim porządku, nie opatrzył tego, nie zdezynfekował, no to ryzykował duży upływ krwi. No a pamiętajmy, że ta krew potem się musiała odtworzyć naturalnie, że się nie dolało w faceta krwi, bo jeszcze transfuzji nikt nie robił. Nie podawano krwi jako leku ratującego życie. Więc ten upływ krwi był zjawiskiem traktowanym jako potencjalne zagrożenie życia. Obserwowano, że u kobiet takie sytuacje z bliżej nieokreślonych przyczyn odbywają się regularnie. To znaczy, że regularnie powtarzają się kryzysy, co do których nie bardzo wiemy, jak zaradzić. Jak założyć opatrunek i jak dezynfekować. Więc skoro jakieś praktyczne metody zaradzania kryzysowi były niemożliwe, no to pozostawała jeszcze sfera obrzędowo-symboliczna. I spróbujmy spojrzeć na tę sferę życia od tej strony, jako na formę pomocy na miarę możliwości, które przyznamy w porównaniu z tym, co może dzisiejsza medycyna, były nader skromne, i na miarę ówczesnego rozumienia, które też nie było przesadnie ścisłe, można było zrobić.
3: Nie wiem, jak ojciec się odniesie, ale spotkałam się z taką interpretacją, że ten czas oczyszczenia potrzebny jest kobiecie dla regeneracji i nabrania sił po porodzie, co jest oczywistą kwestią, ale dalej, i że to wynika właśnie z Bożej troski o kobietę, którą Bóg okazuje już w prawie danym Izraelowi.
4: Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić o trosce Boga, o każdego człowieka, w tym też o kobietę. Jak najbardziej. Natomiast nie wyciągam z tego wniosków idących za daleko, a oto w naszej kulturze masowej może być łatwo. Chodzi mi o takie wnioski, które

0: asymetrycznie podchodzą do płci. Bóg generalnie troszczy się o ludzi. Bóg kocha ludzi. Człowieka lubiec. Tak rosyjscy prawosławni nazywają Boga w tekstach liturgicznych. Więc dobro musi być jakoś tam dostosowane do konkretnej sytuacji człowieka, bo dopiero wtedy jest dobrem rzeczywistym. No więc tak, możemy dojść do tego, że w sytuacji, kiedy ta kobieta jest osłabiona po porodzie i daje się jej ten czas, kiedy się wycofuje z obiegu, nikt jej nie niepokoi, może się skupić tylko i wyłącznie na relacji z dzieckiem, że to per saldo przynosi korzyść obydwojgu i matce, i dziecku. Zupełnie innych źródeł, nie z pięcioksięgu, ale z prawa zwyczajowego, bardzo podobne zasady płyną dla wyznawców islamu, gdzie w muzułmańskich domach, i to nie tylko w Azji, także w Europie, tam gdzie sięgało Imperium Ottomańskie, były specjalne pomieszczenia przeznaczone na to, że gdy w domu rodzi się dziecko, to matka z dzieckiem tam żyje sobie spokojnie, ma wszystko, co jej potrzebne i nie musi się kontaktować ze światem zewnętrznym. Trwa około miesiąca taka kwarantanna.
1: To może jeszcze jedna kwestia w takim razie. Nieczystość, o której mówi rozdział 12, nie jest grzechem. Dlaczego w takim razie potrzebna była tutaj ofiara przebłagalna, która była składana po narodzeniu dziecka?
0: Nieczystość nie jest grzechem, ale człowiek zawsze ma powody, by błagać Boga o coś i rachunek sumienia nam to codziennie przypomina, ma powody, żeby za coś go przepraszać. Więc ten czas spędzony w izolacji, skoncentrowany na relacji matka-dziecko, podsumowuje się tym, żeby, że tak powiem, wyzerować licznik, zanim się wejdzie w normalny obieg społeczny. Dzisiaj załatwiamy sprawę przy dłuższym zwolnieniu lekarskim, udaniem się do lekarza, orzecznika ZUS-u, czy lekarza medycyny pracy, żeby nam wystawił zaświadczenie, że możemy wrócić do tej pracy. Natomiast wydaje mi się, że taki religijny sposób wejścia w kolejny etap życia, przejścia z jednej sytuacji do drugiej, nie był dużo gorszy od spotkania z lekarzem medycyny pracy.
1: Bardzo dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchaczy.
0: Drodzy Państwo, prosiłbym Was, żebyście rzucili okiem na Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 2, wersety 22 do 24. Czy to, o czym czytamy w 12 rozdziale Księgi Kapłańskiej, wyjaśnia wszystko, co znajdujemy w tym kawałeczku Łukasza? Czy tylko część sytuacji wyjaśnia się w ten sposób?
1: Bardzo dziękuję. Lubię te zadania Ojca, kiedy mamy czegoś poszukać w Nowym Testamencie. To takie zawsze jest ubogacające. Zresztą każde jest ubogacające, ale też szczególnie. Drodzy słuchacze, zachęcamy do wspierania Radia Warszawa. Ta audycja nasza, Biblia Krok po Kroku, jak i całe radio, może działać właśnie dlatego, że są hojne serca, które chcą na falach tegoż radia słuchać. Radio ma ogromne potrzeby i wiemy, że Państwo macie ogromne serca. Otwierajmy je. Dla nas wszystkich. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To była autopromocja.
4: Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego miłosierdzia. Im bardziej puste serce, tym więcej tam miejsca dla Bożego Ducha. Wołam więc Ciebie, Boży Duchu, byś zstąpił do duszy osoby, która pomodli się tym utworem.

Duchu Boży, potrzebujemy zdrowia, naprawy relacji, zmiany postępowania kogoś bliskiego, ale nade wszystko potrzebujemy pokory. Ty przecież, Panie, pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. Daj nam więc, Duchu Święty, pokorę serca, byśmy otworzyli się na Ciebie.

0: Duchu Święty, nie odchodź, nie odchodź. Ja kocham Ciebie, Jezus.
1: Potrzebuję
0: Tobie cała chwała i cześć.
1: Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko i nigdy nie

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo. Wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat. Od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dykasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
1: Wiadomości ze świata.
2: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
3: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
2: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
4: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży, zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnikami są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
1: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

Słyszałem dzisiaj dziecka płacz. Nic w tym nadzwyczajnego. Nikt się także tym zbytnio nie przejmuje, dlatego że dzieci bardzo często płaczą. I to z dość błahych powodów. Blisko znajdująca się matka bardzo łatwo potrafi dziecko uspokoić, utulić, odpowiedzieć na to, czego dziecku potrzeba. Dawno nie słyszałem już płaczu dorosłego mężczyzny czy dorosłej kobiety, dlatego że to nie tyle ma miejsce bardzo rzadko, co w ogromnym ukryciu. Dlatego że dorosły człowiek płacze nie z błahych powodów, tylko z powodu, który przekracza nasze możliwości odpowiadania na taką sytuację. Dokonuje się

0: on najczęściej w ukryciu i bodaj najczęściej właśnie z tej przerażającej samotności. Nie zawsze jest ona zawiniona na skutek opuszczenia czy odrzucenia. Czasami po prostu, że nikogo w pobliżu nie ma. I nie tylko przeżywają te bolesne doświadczenie ludzie chorzy, ale przede wszystkim właśnie tacy, którzy zamknięci są w czterech ścianach swoich mieszkań, gdzie nie ma nikogo, z kim można by nawiązać jakikolwiek kontakt, a przecież stworzeni jesteśmy do tego, aby być dla drugiego, aby być z drugim. Można by się długo zastanawiać, Matko nasza, dlaczego chcesz być z nami? Powodów jest na pewno bardzo wiele, ale jest pewnie jednym z ważniejszych ten, że Ty słyszysz zawsze, każdego dnia, ten bardzo ukryty płacz. I chcesz na ten płacz odpowiadać, bo tylko Ty jako Matka naszego Pana i Zbawiciela i Matka każdego z nas możesz zaradzić takiej sytuacji. To są cuda, które dotykają głęboko ludzkiego serca. Prosimy Cię, Matko nasza, Matko moja, Matko każdej samotnej osoby, abyś przez swoją obecność tutaj na tym świętym miejscu rozświetlała ciemności samotności tych, którzy płaczą, abyś okazała się im matką i abyś dała im wyraz tej swojej troski macierzyńskiej i pocieszyła i utuliła ich serca. Tego na pewno nam wszystkim od czasu do czasu potrzeba. Oto Cię dzisiaj w ten wieczór apelowy prosimy. Jak każdego wieczoru chcemy modlić się za cały Kościół Święty, za papieża Leona, za episkopat w Polsce, za wszystkich, którzy włączają się w trud ogłaszania dobrej nowiny i którzy tę dobrą nowinę są gotowi zanosić. Do tych, którzy przeżywają samotność. A jest też taka forma samotności, gdzie człowiek jest głęboko sam pośród innych, pomimo fizycznej obecności. Polecamy Ci wszystkich chorych i cierpiących, szczególnie tych przykutych do łoża boleści w różnego rodzaju hospicjach, abyś pocieszała ich serce, abyś dodawała odwagi, abyś przede wszystkim pokazywała im swojego Syna, naszego Pana, który jest wcieloną miłością dla każdego z nas. Dzisiaj na tym miejscu Twojej macierzyńskiej miłości stawało bardzo wiele dzieci, które przyjęły już pierwszą komunię świętą. Weszły w zjednoczenie z Twoim Synem, aby dawać świadectwo miłości tam, gdzie zechcesz ich posyłać. Komunia z Twoim Synem, największa radość Twojego matczynego serca. Pomagaj nam wszystkim tę komunię w naszej codzienności przeżywać, abyśmy coraz bardziej mogli odpowiadać na tą godność bycia Twoimi dziećmi. W sposób szczególny chcemy polecić Ci te dzieci, które dzisiaj na tej wieczorowej apelowej modlitwie są zgromadzone z Gniazdowa, z Albigowa i z wszystkich tych parafii, które dzisiaj tak licznie nawiedzały to święte miejsce. Prosimy Cię za wszystkich dobrodziejów tego świętego miejsca. Polecamy Ci nasz cały zakon w sposób szczególny, wszystkich ojców i braci posługujących na tym świętym miejscu, wspólnotę jasnogórską. Wszystkich tych pojedynczych pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli, aby doświadczyć Twojej dobroci i miłości. Wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Także grupę Róży Różańcowej z diecezji katowickiej i grupę z amerykańskiego Uniwersytetu Katolickiego spod Chicago, McGrath Institute. Polecamy Ci także wspólnotę parafialną w Wojkowicach, Żychcicach, którą nawiedzasz dzisiaj w wizerunku nawiedzenia w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I we wszystkich tych intencjach, które dzisiaj w tym momencie przedstawiamy Tobie w tajemnicy modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona nas między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiona Sławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji pokoju na świecie, w naszych sercach i w intencji wszystkich głodujących, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo.
10: Wspominając 80. rocznicę święceń biskupi w Jasnej Górze błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypomnijmy jakże aktualne słowa, które wypowiadał na skałce w Krakowie w 1973 roku. Że żadna władza świecka nie może nam nakazać wyrzeczenia się kultury chrześcijańskiej i jednocześnie przygotowywać programy, które są eksperymentem dla dzieci, młodzieży i dla naszego życia. Błogosławiony księże kardynale, módl się za nami.

Drzewa, most, wspomnienia, cisza. Ludzie chodzący po ulicach. Kolory zielony, czarny, biały. Chmury jakby spały. Jeden obłok, nadzieja na więcej. Szukam w nim czegoś, co mnie załechce. Doda skrzydeł, myśl ruszy do lotu. I nic się nie wydarza. Spokój. Wrażenie, że czas się nie zaczyna. W wieczności nic nie przemija. Bez względu na miejsce i znaczenie, byliśmy, jesteśmy, będziemy. Na scenie.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Most nad oceanem. Dąbrowska diaspora dla bazyliki. W poprzednich odcinkach audycji towarzyszyliśmy budowniczym Dąbrowskiej Świątyni w ich najbardziej dramatycznych chwilach. Od heroicznej walki o każdą cegłę w mrokach stalinizmu po pamiętną konsekrację w surowym betonie w maju 1965 roku. Widzieliśmy kościół uratowany przed konfiskatą, ale wciąż przypominający surowy plac budowy, gdzie wierni modlili się siedząc na deskach wyścielonych gazetami. Kiedy w 1980 roku stery dąbrowskiej parafii przejął młody i pełen energii ksiądz Józef Poręba, nastała nowa epoka, era wielkiego wykańczania. Nowy proboszcz doskonale rozumiał, że neoklasycystyczna bryła zaprojektowana przez profesora Wzorka, choć monumentalna, potrzebuje teraz godnej, szlachetnej oprawy, która tchnie w te mury ducha piękna i dostojeństwa. Klimat tamtych lat był szczególny. Z jednej strony Polska zmagała się z głębokim kryzysem gospodarczym, stanem wojennym i wszechobecną szarością PRL-u. Z drugiej zaś w dąbrowskiej wspólnocie pulsowała niesamowita chęć dokończenia dzieła ojców. Był to czas niezwykłej dbałości o detal artystyczny. Wnętrze świątyni zaczęło wypełniać się dziełami wybitnych twórców, takich jak Jerzy Skąpski czy Janusz Tarabuła. Każda nowa polichromia, każdy obraz czy mozaika były owocem starannego wyboru, mającego na celu stworzenie przestrzeni sprzyjającej głębokiemu skupieniu. Jednak realizacja tych ambitnych zamierzeń w warunkach permanentnego braku wszystkiego nie byłaby możliwa bez niezwykłego dziejowego fenomenu, jakim dla Dąbrowy Tarnowskiej stała się Polonia. Historia naszej dzisiejszej bazyliki to w dużej mierze historia mostu nad oceanem, który połączył wzgórze zamkowe z sercem amerykańskiej Polonii w Chicago. Już w 1934 roku rodacy, którzy opuścili ojczyznę w poszukiwaniu chleba, założyli klub Dąbrowa Tarnowska. Choć fizycznie dzieliły ich tysiące kilometrów i wody Atlantyku, ich serca nigdy nie wyemigrowały z dąbrowskiej parafii. W dobie meandrów gospodarki socjalistycznej, gdy polska złotówka traciła na wartości z dnia na dzień, to właśnie antysocjalistyczny i podejrzany w oczach władzy dolar przesłany przez rodaków z zagranicy stał się potężnym zastrzykiem energii dla budowy. Ten finansowy i modlitewny most sprawił, że dąbrowianie na obczyźnie czuli się autentycznymi współgospodarzami świątyni. Ich ofiarność stała się legendarna. Przesyłane sumy pozwalały na realizację inwestycji, które w kraju wydawały się nieosiągalne. To dzięki dolarom z Chicago surowy beton pod stopami wiernych zaczął ustępować miejsca szlachetnym marmurom i granitom, a w nawach stanęły solidne dębowe ławki. Pamiętam wzruszające opowieści o tysiącach listów i przekazów płynących przez ocean. Każdy banknot 20-dolarowy był owocem ciężkiej pracy dąbrowian w fabrykach czy przy sprzątaniu amerykańskich biurowców. 20 kwietnia 1984 roku z okazji 50-lecia klubu Dąbrowia odprawiono tu uroczystą mszę świętą w intencji rodaków z Ameryki. Był to wyraz głębokiej wdzięczności za to, że ich trud na obczyźnie zamienił się w blask dąbrowskiej świątyni. Ksiądz Józef Poręba z właściwym sobie zapałem potrafił zarządzać tym Bożym pięknem, pozwalając, by opatrzność powoli splatała te starania w drogę ku przyszłym rzymskim zaszczytom. Warto jednak podkreślić, że ten etap historii to także czas, w którym Kościół wyszedł poza mury. Świątynia przestała być tylko budynkiem. Pod przewodnictwem księdza Poręby stała się centrum szerokiej misji społecznej. To właśnie w tym czasie, w cieniu monumentalnych murów, zaczęły powstawać dzieła miłosierdzia, które dziś są chlubą całego regionu. Hospicjum świętego brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej oraz ochronka prowadzona przez siostry zakonne. Piękno marmurów szło tu w parze z pięknem czynnej miłości bliźniego. Ksiądz Poręba pokazał nam wszystkim, że bazylika to żywy organizm, który musi mieć serce czułe na ludzką biedę i ból. Dąbrowska bazylika rosła więc nie tylko z polskiej ziemi, ale z serc tych, którzy, choć fizycznie daleko, modlitwą i groszem budowali swój dom na Powiślu. Ten okres wielkiego wykańczania domknął artystyczną bryłę świątyni, czyniąc ją jedną z najpiękniejszych w diecezji. Jednak, aby majestat był pełny, Kościół potrzebował jeszcze dwóch rzeczy. Rozświetlenia blaskiem witraża oraz nieustannego tętna modlitwy, która nigdy nie ustaje. O tym, jak w zaledwie 2 tygodnie dąbrowskie rodziny ufundowały 13 potężnych okien witrażowych i jak Bolesław Szpecht zamienił słońce w biblijną opowieść, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Przejdziemy wtedy od szklanego mostu do prawdziwego festiwalu światła.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej bazyliki mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. We wtorkowe wieczory zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W tym wydaniu leksykonu litera O i hasło Bogdan Olewicz. Bogdan Olewicz, właściwie nazywa się Bogusław Olewicz, urodził się 28 czerwca 1946 roku w Bytomiu, jest autorem tekstów piosenek i dziennikarzem. Ukończył Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako lektor, nauczyciel i tłumacz. Piosenką zainteresował się w roku 1967. Zadebiutował w 1968 tekstem do piosenki Za moim oknem, napisanym dla Maryli Rodowicz. Olewicz sprawował opiekę literacką nad działalnością artystyczną piosenkarzy i zespołów, klubów studenckich Hybrydy i Medyk w Warszawie. Między innymi czuwał nad Nataszą Czarmińską, Elizą Grochowiecką i grupą RH Minus. W latach 70. wraz ze Zbigniewem Hołdysem tworzył duet kompozytorsko-tekściarski. Oto największy przebój grupy Andrzej i Eliza, piosenka Czas relaksu, wydana przez Polskie Nagrania w 1973 roku. Tekst oczywiście autorstwa Bogdana Olewicza.

Chciałbym chyba pieniądze i sławę. Zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak śpiewa.

W latach 1984-1987 Bogdan Olewicz współpracował z gdańskim zespołem rockowym Korba, a od 1986 do 1990 z Mieczysławem Jureckim. W tamtej dekadzie przede wszystkim jednak stał się autorem tekstów popularnych przebojów zespołu Perfect, z którym związał się w 1980 roku. Spod jego ręki wyszły teksty tak legendarnych utworów jak Autobiografia, Nie płacz Ewka czy Niewiele ci mogę dać. Wszystkie napisane do muzyki Zbigniewa Hołdysa. Oto ostatni z nich pochodzący z debiutanckiego studyjnego albumu Perfektu, wydanego w roku 1981.

Bogdan Olewicz w programach pierwszym, czwartym, a przede wszystkim w programie trzecim Polskiego Radia prowadził autorskie audycje słowno-muzyczne, z których najbardziej znana nosiła tytuł Garaż. Oprócz zespołów Andrzej i Eliza oraz Perfect napisał teksty takich piosenek jak m.in. Modlitwa o miłość prawdziwą, Całkiem inny kraj czy Kołysanka dla nieznajomej. Pisał teksty dla zespołów Budka Suflera, na przykład To nie tak miało być, Lady Punk, piosenka Na co komu dziś, a także Anny Jantar, utwór Moje jedyne marzenie i Krzysztofa Krawczyka, przebój Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Pisał również dla Krystyny Prońko takie piosenki jak Jestem lekiem na całe zło, Deszcz wcisnej oraz Zdzisławy Sośnickiej, która zaśpiewała z jego tekstem piosenki Julia i ja i Żegnaj lato na rok. Oto tytułowa piosenka wydanego w 1983 roku albumu Jesteś lekiem na całe zło. Muzyka Marek Stefankiewicz, śpiewa Krystyna Prońko.

Bogdan Olewicz jest autorem libretta rock opery 3400 lat po Ikarze z muzyką Janusza Komana, współautorem tekstów albumu I Ching, zwłaszcza do muzyki Zbigniewa Hołdysa, tekstów piosenek do filmów Halo Szpicbródka, czyli Ostatni występ króla Kasiarzy w reżyserii Janusza Rzeszewskiego, Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego oraz tytułowych piosenek do seriali Sukces i M jak Miłość. Już za chwilę piosenka Rysa na szkle z muzyką Stanisława Zybowskiego, wydana na czwartym singlu Urszuli, promującym jej album Supernowa. To jeden z jej największych przebojów. Jest unowocześnioną, bardziej rockową wersją pierwotnej, nagranej w 1989 roku. Notowana była m.in. na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie 12 tygodni plasowała się w czołowej 20 i dotarła do miejsca trzeciego. Muzyka Stanisław Zybowski, tekst oczywiście Bogdan Olewicz, Rysa na szkle, Urszula.

Bohdan Olewicz w swojej karierze wchodził w skład jury wybierającego piosenkę dla Europy na potrzeby konkursu piosenki Eurowizji 2006, a także przewodniczył jury Międzynarodowego Festiwalu Piosenki imienia Anny Jantar w roku 2006, a festiwal ten rok później został poświęcony jego twórczości. W 2013 roku Bohdan Olewicz został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Na koniec kolejna tytułowa piosenka albumu, tym razem wydanego w roku 1994, zatytułowanego Nana, firmowanego przez zespół Lady Punk. Nana stanowiła zarazem ósmy singiel Lady Punk, pierwszy wydany na płycie CD. Piosenka była notowana w czerwcu 1994 roku na pozycji 11 listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Muzyka została skomponowana przez Jana Borysewicza, a autorem tekstu jest oczywiście Bohdan Olewicz. Oto Lady Punk.

0: o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
1: Dzień dobry, witam Państwa, zapraszam na folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. Mamy dzisiaj 10 dzień maja. Zaczynamy ostatnią turę głosowania przed wakacjami. I zagramy dzisiaj od grupy, która nazywa się Muzyka Spiska Świarni. Niedaleko Młyna w ich wykonaniu. Numer SMS-owy mają 627.

0: To była muzyka stamtąd, teraz będzie muzyka z okolic Nowego Sącza, z Michalczowej. Grupa zresztą nazywa się Michalczowa. Tramelka, tak popularne granie wśród zespołów lachowskich. Numer SMS-owy 682. Michalczowa i Tramelka.
1: Muzycko, tramelecko!

Po góralsku jeszcze raz dzisiaj, tylko jedziemy sobie w pieniny, biało pod oceanie. Idzie dysc. Myślę, że niektórzy znają i śpiewać będą. Numer SMS-owy 664. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148. W SMS-ie wpisujemy rdn.folk i numer zespołu, który chcemy poprzeć i taki SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Teraz już tam zagrają Biało pod oceanie.

Z gór przeniesiemy się do Lipnicy Wielkiej, czyli to jest pogórzańskie granie. Grupa Lipniczanie. Znowu będzie dzisiaj o młynie. Wedle tego młyna. Zaczynaliśmy audycję od piosenki Niedaleko młyna, a teraz wedle tego młyna, numer SMS-owy 648.

Nie ma dzisiaj części specjalnej, ale myślę, że w przyszłym tygodniu już taka będzie i będzie nam sympatycznie przygrywał w większej ilości jeden zespół. Jaki? Nie powiem jeszcze oczywiście, to będzie niespodzianka w przyszłym tygodniu. Teraz za to przed nami będzie grupa Ślebodni, Sumi Regiel, 733 numer SMS-owy.

Mówiłem już, że głosujemy SMS-ami, ale też przez naszą radiową stronę internetową rdn.pl. Tam zakładka z folkową i tam wszystko o głosowaniu jest. I na przykład, gdyby ktoś chciał głosować na grupę Jodłowianie, to proszę bardzo, 649 numer SMS-owy, a tytuł piosenki Chodziłem po polu.

0: Kamionka Cepelia zagra nam se, stary, jo se stary. Tak czasami narzekamy. Niektórzy przynajmniej z nas tak narzekają. A ja stary, tak niektórzy tłumaczą własne niechcieństwo, własne lenistwo, chociaż niektórzy też mówią o sytuacji obiektywnej. Ale podobno wiek, czyli bycie tym młodym, takim chętnym do życia, otwartym na świat, ciekawym świata przede wszystkim, to jest kwestia nie wieku, ale sposobu patrzenia na ten świat, odbierania innych ludzi. 651, numer SMS-owy, kamionka Cepelia.
1: Muzykanty, a teraz se starzy potajcują.

Walczyk będzie teraz, była tramelka, to czemu nie walczyk? Przecież różne tańce nam zawsze towarzyszą, potem będzie jeszcze takie dość bardziej dynamiczne granie. Kapela z Rymanowa, walczyk ma tytuł Żeniła mnie mama, 669, numer SMS-owy.

Jeszcze jeden sposób głosowania do przypomnienia. folk@rdn.pl to nasz adres internetowy. Tam też czekamy na głosy. Dolina Dunajca teraz właśnie i będzie takie bardzo żwawe granie, bo będzie Polka Pikana 679. No, będzie dynamicznie.

Jeszcze jedna dolina przed nami, ale Wisłoki. I oni nam zaśpiewają w Wisłockiej Dolinie. 653 mają numer SMS-owy. To posłuchajmy, jak ta Wisłoka koresponduje z tym Dunajcem, który był trochę wcześniej.

I czas kończyć dzisiejszą folkową. Jako ostatni utwór będzie utwór grupy Pieniny, Łobertany, 628, numer SMS-owy. Ja życzę Państwu dobrego tygodnia, dobrej niedzieli, no i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się z Państwem Andrzej Zarych, a grają już Pieniny.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.